białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczy się na parę chwil.

0: Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel. Nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza.
1: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, mogą zrodzić się w nas trudne pytania o moje życie, o to, jak to życie prowadzę. Pierwsze, jakie rodzi mi się, słuchając dzisiejszej Ewangelii, to takie:

jak często stałem się siewcą chwastu. Dalej, jak często moje złe słowo, słowo, które było nasączone nienawiścią, brakiem zrozumienia, pogardą prawdy, padło na piękny plon, gdzie inni się starali, gdzie inni zabiegali o to, żeby wszystko wyglądało super i świetnie, a ja swoim słowem ten plon zabrudziłem jak chwastem. I trzecie pytanie, jak często moje słowa zachwaszczają piękny plon? Pochodźmy dzisiaj z tymi pytaniami i skonfrontujmy się z tym najważniejszym. Czy jestem siewcą chwastu?

0: wieki wieków.
1: 19 lipca 1655 roku rozpoczynał się Potop Szwedzki, a wojska z północy wkroczyły na teren Polski. Tego dnia w roku 1942 zakończono ewakuację armii generała Władysława Andersa ze Związku Sowieckiego na Bliski Wschód. Rok później, w roku 1943, Niemcy brutalnie spacyfikowali wieś Pieraszaje na wschodzie Rzeczpospolitej. Zginęli wówczas franciszkanie, ojciec Herman Stępień i ojciec Achilles Puchała, którzy do końca wytrwali przy swoich parafianach. Karol Stępień to żywy dowód na to, że święty nie znaczy grzeczny. Urodził się w Łodzi w roku 1910, sprawiał kłopoty wychowawcom i w szkole, i potem w nowicjacie franciszkańskim we Lwowie, ale dane mu było wreszcie przyjąć święcenia kapłańskie w roku 1937. Wówczas przyjął imię zakonne Herman. Okrutnym zrządzeniem taki sam kryptonim miała operacja wojsk niemieckich, które w lipcu 1943 roku rozpoczęły pacyfikację wsi na rubieżach Rzeczpospolitej. Był to odwet za akcje dywersyjne AK na tym terenie, który dziś należy do Białorusi. To tam po święceniach pracował brat Herman, który w posłudze pomagał proboszczowi ojcu Achillesowi Puchale. Obaj mieli możliwość uniknięcia kaźni, ale poszli na egzekucję razem z parafianami. Zginęli od strzałów w głowę, ale przed śmiercią byli okrutnie torturowani. 13 czerwca 1999 roku w Warszawie beatyfikował ich święty Jan Paweł II wśród 108 męczenników II wojny światowej. Ich relikwie są dziś na Białorusi w Pieraszajach, ale także znajdują się w specjalnym relikwiarzu Drzewo Życia w kaplicy Pałacu Prezydenckiego.

przybyliśmy do świątyni w dniu 16 niedzieli zwykłej w roku liturgicznym. Bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych w Bazylice Świętej Brygidy na tej niedzielnej Eucharystii. Witam tych, którzy słuchają nas za pośrednictwem Radio Plus. Dzisiejsze słowo zaprasza nas do zaufania opatrzności Bożej. Święty Paweł przypomina, że Duch Święty wspomaga nas w modlitwie, szczególnie wtedy, gdy nie umiemy się modlić. A Ewangelia pokazuje, jak Bóg w swoim czasie zbiera plony naszego życia, mimo że wciąż pojawiają się chwasty. Jezus w przypowieści o pszenicy i chwastach uczy nas cierpliwości i zaufania. W tej porannej mszy świętej niedzielnej modlę się za świętej pamięci Romualda w pierwszą rocznicę śmierci oraz za świętej pamięci Jerzego, Makarego i Martę. Przeprośmy Najświętszego Boga za nasze grzechy, byśmy godnie w Eucharystii niedzielnej wspólnie mogli uczestniczyć. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swojej łaski, aby pełni wiary, nadziei i miłości zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z Księgi Mądrości. Panie, nie ma oprócz Ciebie Boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie osądziłeś niesprawiedliwie. Twoja bowiem moc jest podstawą Twojej sprawiedliwości. Wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz wobec tych, co nie wierzą w pełnię Twojej potęgi, i karzesz zuchwalstwo tych, co ją znają. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy móc, gdy zechcesz. Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien miłować ludzi, i wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu rosnąć aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza.

0: Umiłowani w Panu, bracia i siostry, rozpoczynamy dniem dzisiejszym nowy tydzień, a w tym tygodniu przeżywać będziemy święto dla tej parafii najważniejsze, imieniny parafii, odpust świętej Brygidy Szwedzkiej. Kiedy patrzymy na postać świętej Brygidy, często wyobrażamy ją sobie jako mistyczkę pogrążoną w modlitewnym czuwaniu. Tymczasem teraz właśnie, niebawem, w tym tygodniu wspominać będziemy patronkę Europy, kobietę, która łączyła głębie kontemplacji z odważnym zaangażowaniem w sprawy tego świata. Bo była z jednej strony żoną, była mamą 8 dzieci, a jednocześnie doradczynią królów i papieży. Jak to możliwe? Otóż Brygida odkryła, że autentyczna świętość nie ucieka od rzeczywistości, ale ją przemienia od wewnątrz. Życie Brygidy dzieli się dość wyraźnie, gdy przypatrujemy się jej życiorysowi, na dwa wyraźne okresy. Pierwszy czas to ten czas małżeństwa z Ulfem Gudmarssonem, z którym przeżyła 28 lat. Wychowała z nim 8 dzieci, a jej dom stał się prawdziwym kościołem domowym. Była ofiarną wobec ludzi, którym się nie wiodło, wobec ubogich. Założyła szpital. Papież Benedykt XVI nazwał to autentyczną duchowością małżeńską, świadectwem, że małżonkowie razem mogą kroczyć drogą ku świętości. A gdy w 1344 roku zmarł jej mąż, Brygida nie zamknęła się w sobie. Rozpoczął się wtedy drugi okres w jej życiu, jeszcze głębszego zjednoczenia z Panem Bogiem przez modlitwę, pokutę, przez dzieła miłosierdzia. I tutaj widzimy, jak wiara przekłada się na czyny. W 1349 roku Brygida opuściła rodzinną Szwecję. Udała się na południe Europy, udała się do Rzymu i tam zauważyła kościół rozdarty, kościół pogrążony w kryzysie. Papieże przebywali na wygnaniu w Awinionie i ta kobieta, matka i mistyczka, stanęła w obronie jedności swojej rodziny, w obronie jedności kościoła. Wzywa papieży kolejno, papieża Innocentego VI, później papieża Urbana V, aby powrócili do Rzymu, powrócili na groby apostołów, świętego Piotra i świętego Pawła. To ona jako pierwsza upominała papieża, aby był wierny temu, do czego powołał go Chrystus, by stał się faktycznie biskupem Rzymu. Brygida upominała, ale zawsze z miłością do kościoła. Wiedziała, że świętość nie polega na bezkrytycznym milczeniu, ale na wierności prawdzie. Napominała też zakon Najświętszej Maryi Panny, krzyżaków, mówiąc: zapominacie o Królestwie Niebieskim, a przywiązujecie się do ziemskiego państwa. To się na was zemści. A w sporze pomiędzy krzyżakami a Polską stanęła po stronie sprawiedliwości. Opowiedziała się za naszym narodem, stając się duchową tarczą Królestwa Polskiego. Była to odwaga prorocka, która wypływała z jej codziennego zanurzenia w modlitwie. Brygida. To też jest bardzo istotne, aby sięgnąć do duchowości maryjnej, naszej patronki. Brygida siłę i natchnienie czerpała przede wszystkim od swojego Pana Jezusa Chrystusa, ale też czerpała od Matki Bolesnej, od Maryi. Nie tylko odmawiała różaniec, otrzymała od Matki Bożej objawienie specjalnej 63-pacierzowej formy tej modlitwy, zwanej koronką świętej Brygidy, na pamiątkę 63 lat życia Maryi na ziemi. Modlitwa była jej tchnieniem, źródłem siły do podejmowania najtrudniejszych decyzji i wzięcia odpowiedzialności za Kościół. Przez 28 lat małżeństwa z mężem Ulfem tworzyła ten mały kościół domowy. Jej postawa pomogła mężowi poprawić charakter, wzrastać w wierze. Jako matka czterech dziewczynek i czwórki chłopców dbała o ich religijne wychowanie, dobierając starannie nauczycieli o głębokiej wierze. Owocem jej starań jest fakt, że jej córka, święta Katarzyna Szwedzka, również została wyniesiona na ołtarze. Dzisiaj spoczywają razem w Wadstenie. Po śmierci męża w 1344 roku rozdała majątek ubogim i wstąpiła do klasztoru, ale nie zamknęła się na świat. Korespondowała z papieżem i królami, dostrzegając duchowy upadek społeczeństwa i obywateli ówczesnego Rzymu. W 1349 roku udała się do Rzymu, by zabiegać u papieża o zatwierdzenie nowego zakonu, Brygidek, zakonu Najświętszego Zbawiciela. Do późnej starości Brygida pielgrzymowała. Wraz z mężem odbyła pielgrzymkę do Santiago de Compostela. Mając 70 lat, wyruszyła pieszo do Ziemi Świętej, skąd wróciła do Rzymu, gdzie zmarła. Święta Brygida. Jest ona świadectwem, że świętość można osiągnąć, żyjąc w małżeństwie i wypełniając codzienne obowiązki. Jej życie pokazuje, że dobre chrześcijańskie wychowanie przynosi owoc, czego dowodem jest świętość jej córki Katarzyny. Gdy patrzymy na jej życie, od małżeńskiego szczęścia przez wychowanie dzieci, po polityczne spory i mistyczne uniesienia, widzimy jedną spójną drogę – szukanie woli Bożej we wszystkim. Dzisiaj moglibyśmy zawołać święta Brygido, która łączyłaś modlitwę z odważnym działaniem, która byłaś dobrą mamą i prorokinią swoich czasów. Wypraszaj nam łaskę, abyśmy i my w naszych codziennych obowiązkach rodzinnych i społecznych nie bali się łączyć kontemplacji z konkretnym świadectwem wiary, abyśmy tak jak Ty umieli upominać z miłością i bronić prawdy. Amen. Wyznajmy wiarę w Boga. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony, przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach. Z ufnością przeto przedstawmy Panu Bogu nasze prośby.
1: Módlmy się za papieża Leona XIV. biskupów, prezbiterów, diakonów, aby ich życie było odzwierciedleniem miłości Bożej, a głoszenie przez nich Ewangelii niosło pokój, nadzieję ludziom spragnionym Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy poszukują sensu życia i odpowiedzi na pytania o zbawienie, aby w Jezusie Chrystusie odnaleźli prawdę, która daje życie wieczne. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy borykają się z trudnościami życia codziennego, aby w zmaganiach nie zapomnieli, że Bóg ich wspiera i obdarza darem Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, aby doznali radości przebywania w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich zgromadzonych na tej uczcie eucharystycznej, abyśmy przyjęli Słowo Boże i pozwolili Mu wzrastać w naszym życiu i przynosić plon sprawiedliwości i pokoju. Ciebie prosimy.
0: Módlmy się w intencji, w której sprawowana jest ta msza święta, za świętej pamięci Romualda w pierwszą rocznicę śmierci oraz za świętej pamięci Jerzego, Makarego i Martę, prosząc o szczęśliwe życie wieczne dla tych dusz. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: W łaskawości swojej, o Boże, racz wysłuchać naszej modlitwy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlmy się, aby naszą wspólną ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty jedyną doskonałą ofiarą zastąpiłeś rozmaite ofiary starego prawa. Przyjmij ofiarę oddanych Ci sług i uświęć ją tak, jak pobłogosławiłeś dary Abla. Niech to, co każdy złożył na chwałę Twojego majestatu, posłuży wszystkim do zbawienia. Przez Chrystusa.

Przez swoją mękę zgładził nasze grzechy, przez powstanie z martwych dał nam dostęp do życia wiecznego, a wstępując

Ojcze, prawdziwie święty, od początku świata czynisz nas uczestnikami Twego zamysłu miłości, abyśmy byli świętymi, jak Ty jesteś święty. Wejrzyj na lud zebrany wokół Ciebie i ześlij swojego Ducha, aby dary, które Ci składamy w ofierze, stały się ciałem i krwią umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, w którym my także jesteśmy Twoimi synami. Gdy spożywali wieczerzę, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i dawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy, wiedząc, że pojedna wszystko w sobie przez krew wylaną na krzyżu, wziął kielich z winem i ponownie dzięki składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Obchodząc pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna, który jest naszą Paschą i naszym pokojem, i oczekując błogosławionego dnia Jego przyjścia na końcu czasów, składamy Ci, Boże prawdziwy i wierny, tę ofiarę, która całej ludzkości daje pojednanie z Tobą. Wejrzyj, Ojcze, na swoją rodzinę, która łączy się z Tobą w jedynej ofierze Jezusa Chrystusa, i daj nam moc Ducha Świętego, abyśmy zwyciężywszy wszelkie podziały i niezgodę, zostali złączeni w jedno ciało. Zachowaj nas wszystkich w jednej wierze i miłości z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Tadeuszem. Wspieraj nas we wspólnym budowaniu Twojego Królestwa, aż do dnia, w którym przyjdziemy do Ciebie w Twoim domu. Święci pośród świętych, z Najświętszą Dziewicą Maryją, z apostołami, ze świętą Brygidą, patronką Europy, i naszymi zmarłymi braćmi i siostrami, których polecamy Twojemu miłosierdziu. Wtedy pośród nowego stworzenia, wyzwolonego ostatecznie od zepsucia śmierci, śpiewać będziemy hymn dziękczynienia, który wznosi się ku Tobie od Chrystusa, żyjącego na wieki. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący,

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech będzie zawsze z wami. Przekażmy sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym

Ogłoszenia parafialne. Usiądźmy na chwilę. Serdecznie witamy w sercu miasta Gdańska, w Bazylice Świętej Brygidy wszystkich wiernych z parafii i gości odwiedzających tę świątynię wolności i solidarności. W czwartek 23 lipca przeżywamy święto Świętej Brygidy, patronki Europy. Jest to dzień odpustu w naszej parafii. Zapraszamy na sumę odpustową o godzinie 18:30. W sumie odpustowej będzie przewodniczyć ksiądz Jan Spólny, duszpasterz i koordynator dzieła Różaniec do granic. Po mszy świętej zapraszamy na poczęstunek na dziedzińcu plebanii. Kancelaria w czwartek będzie zamknięta. W sobotę 25 lipca w liturgiczne wspomnienie świętego Jakuba czcimy również świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Tego dnia błogosławimy samochody oraz zbieramy fundusze dla misjonarzy na zakup specjalistycznych samochodów. Bóg zapłać za ofiary na ten cel. Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na pracę przy bursztynowym ołtarzu w Gdańsku. Dziękujemy przede wszystkim za życzliwość, także za miedź, srebro, złoto, bursztyn. Aby kontynuować pracę, bursztyn jest potrzebny na liście winogronowy, plastry bursztynowe. Zapraszamy do udziału ofiarodawców. Ołtarz jest w 70% już zbudowany, a my z kilku projektów pszenicznych kłosów, listków, gron czy gałązek winorośli w różnej wielkości możemy wybrać tę, która będzie odpowiadać darczyńcy. Darczyńca będzie uwieczniony na srebrno-złotym listku winorośli, imię i nazwisko osoby, małżeństwa, rodziny, wspólnoty czy firmy. Można także złożyć bezgotówkowo ofiarę na rzecz budowy ołtarza. Zainteresowanych taką formą wsparcia zachęcamy do skorzystania z ofiaromatów, które znajdują się przy bocznym wyjściu. Bóg zapłać. Z lektury na niedzielne popołudnie polecamy nowy numer Gościa Niedzielnego oraz nowy numer Tygodnik Solidarność. Prasa do nabycia przy wyjściu z bazyliki. Wszystkim parafianom oraz gościom korzystającym z letniego wypoczynku życzymy Bożej Niedzieli i błogosławionego tygodnia. Szczęść Boże! A teraz powstańmy i przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

0: Radio Plus. 8 godzina czytań.
1: I znowu pole, znowu siewca, znowu żniwa. Tak zaczniemy tę dzisiejszą niedzielę. Artur Moczarski, witam Państwa serdecznie w programie 8 godzina czytań. Witam także moich gości. Są to profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i nauczyciel greki oraz łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW oraz profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas i kierownik, dyrektor Instytutu Witosa. Znowu mamy siewcę, który wychodzi siać. Ten obraz omawialiśmy w poprzednią niedzielę. Tym razem jednak pojawia się ktoś, kto nieprzyjacielem jest nazywany i kto przynosi chwast między te pszenice.
2: No właśnie, szanowni państwo, po pierwsze dwie rzeczy. To jest człowiek, który ma dobre nasienie. I też trzeba wiedzieć, że tym dobrym nasieniem jest Słowo Boże. Więc jeśli chcemy siać i żeby w naszym życiu były plony, to proszę pamiętać, że tym dobrym nasieniem jest to, co otrzymujemy z łaski sakramentalnej, ze Słowa Bożego, z sakramentów. To jest łaska Boża, to jest dobre nasienie. Jeśli ono zostanie wysiane, to na pewno wyda owoc, który będziemy mogli się cieszyć i będzie służył całej wspólnocie, bo Bóg nie może rodzić rzeczy złych. Więc pytanie jest, jakie my posiadamy ziarno, czym siejemy, tak? Bo wiemy doskonale, że kto sieje wiatr, zbiera burzę. Mamy to nawet w naszych polskich przysłowiach. Więc pierwszą rzecz, którą chciałem zwrócić uwagę, to jest pytanie, żebyśmy poddali dzisiaj refleksji, czym ja sieję. Bo bardzo często my może po prostu już przestaliśmy patrzeć, jaka jest, czym siejemy. Może siejemy właśnie nienawiścią, hejtem, samouwielbieniem, budowaniem tylko na sobie, prawda? I siejemy, rzucamy, prawda?
3: Tak, to...
2: Prawda? Nie... W jedną, w drugą stronę i jakby nic nie widzimy, prawda?
3: To nie jest niewinne. Jak Jezus mówi, kto w małej rzeczy jest wierny, w wielkiej będzie wierny i vice versa. Prawda? To nie jest małe. To jedno słowo rzucone, jeden mały hejt. My, kiedy wypuszczamy to z siebie, to my już nad tym nie mamy kontroli. To znaczy, to może spowodować, prawda, jak ten ruch skrzydeł motyla z jednej strony oceanu powoduje tajfun, huragan z drugiej strony. Trzeba bardzo uważać, prawda, z takim hejtem, z mocnym słowem, złym. My to tak sobie do tego na wesoło podchodzimy, prawda? Co nie znaczy, że trzeba być jakimś spiętym, jakimś nienormalnym w tym zachowaniu, prawda? Ale wiemy dobrze, kiedy chcemy zrobić jakąś przykrość, czy jakąś uszczypliwość małą, dobrze jest się dwa razy zastanowić.
2: Tak, no a właśnie tym jest chwast, bo szanowni państwo, przychodzi nieprzyjaciel, a nieprzyjacielem jest demon,

0: który przychodzi, i to jest też piękny obraz, przychodzi nocą. Też, no, archetyp stary jak świat, wiemy doskonale, że te przestępstwa, zło jakoś koreluje z nocą, z ciemnością. To naturalne obrazy, więc gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. No i szanowni państwo, no to, że są chwasty na roli, to jest rzecz oczywista. I obowiązkiem rolnika jest przede wszystkim niedopuszczenie do zachwaszczenia pola. Dlaczego? Dlatego, że zachwaszczone pole no powoduje konkurencję dla wzrostu roślin, tak? Bo to jest roślina, która także konkuruje o wodę, konkuruje o światło, a więc zabiera to wszystko, co jest w polu, o co rolnik dba. O co dbał cały rok, bo to nie jest tylko tak, że szanowni państwo, to się zaczyna od siewki. Tak, czyli ziemię trzeba przygotować. No, mamy całe zabiegi od jesieni, zabiegi zimowe. To jest ciężka praca. Znowu, im dłużej jestem w Instytucie Witosa, tym bardziej widzę tą ogromną rolę i pewien metafizyczny też element siania. Jest taki piękny moment, kiedy...
1: Aspekt,
0: tak. I jest taki piękny moment, kiedy do Witosa przychodzą współpracownicy Józefa Piłsudskiego, żeby zaprosić go do rządu w 1920 roku, do rządu odbudowy kraju, ważnego wtedy momentu. I on wtedy specjalnie wyszedł jeszcze zasiać. Powiedział, że będzie musiał pojechać do Warszawy, że tak prędko nie wróci i wyszedł zasiać. Ten piękny moment też jest uchwycony w filmie 1920 Bitwa Warszawska, kiedy właśnie Witos wchodzi, prawda, i sieje. I ci adiutanci biedni muszą tam biegnąć po tych skibach pola do niego, a on jest w tej roli. To jest ważny moment,
1: no
0: tak?
1: To jakiś, jak Cincinnatus miał zostać, był orał pole, prawda? I został ogłoszony, że ojczyzna w potrzebie, Rzym w potrzebie, i oni zobaczyli, jak on siał właśnie jak przy pługach, jak te woły siał, i to zostawił wtedy, prawda? Ale nie, to jest ten obraz męża stanu, który jest zajęty pracą na roli.
0: Tak, no zresztą to nie było...
1: W chwili powołania,
0: zresztą tak było u Witosa, zresztą całe jego życie było troską o to, tak? On cały czas w swoich pismach pisał o to i troszczył się o to, nawet będąc na wygnaniu w Czechosłowacji, czy rzeczywiście te pole jest zadbane, tak? Czy te pole jest zadbane, czy... To jest też taka niesamowita rzecz metafizyczna. Stąd
2: i
0: też
2: ta
0: jest...
2: scena finałowa z Chłopów, zdaje się, prawda?
0: Oczywiście.
2: Kiedy jest Boryna na koniec życia jeszcze zasiewa.
0: No zresztą przyjaciel Witosa, Raymond. To bardzo bliscy znajomi przyjaciele, którzy przebywali z sobą i myślę, że bardzo wiele rzeczywistości Raymond no bierze od Witosa i od przyjaciół z Wierzchosławic, których obserwował. Szanowni państwo, to jest tak metafizyczne, że Kościół od razu także obrzędy paraliturgiczne uruchamia. Tak? I my nie tylko w Polsce mamy te obrzędy. Byłeś także w Szwajcarii. Mamy poświęcenie wypasu krów.
1: A ja nigdy na wsi w Szwajcarii jakby nie przebywałem.
0: To są niesamowite obrzędy.
1: To ciekawe.
0: Prawda? I one są w Kościele. Prawda? Nawet te rzeczy, których my dzisiaj w mieście nie widzimy, ale na przykład po Bożym Ciele ludzie zrywają, prawda, te młode gałązki brzóz, prawda? A one później wracają do pól, do ogrodów i się nimi dotyka się roślin po to, żeby one były chronione przed zarazą. Poświęcona palma.
2: No, jest to trochę magiczne myślenie, przyznajmy, ale...
1: Paraliturgiczne.
0: Nazwałem to paraliturgicznym, tak, ale to, że na przykład dzieliliśmy się opłatkami ze zwierzętami, no także ma jakąś taką wiarę, że to jest także coś, co nie jest tylko i wyłącznie inwentarz.
1: Słuchaj.
0: Tylko ma służyć społeczeństwu.
1: Ja bym powiedział tak. Wszystko można, to nawet ukułem taką sentencję. Wszystko, prawda? I ukułem, naprawdę. W Grecji byłem, pamiętam, mnie to oświeciło i pracowałem na to. Czyli sapientia etiam stulta, levia ac stulta sapienter interpretatur. Czyli mądrość. Nawet rzeczy błahe i głupie mądrze interpretuje. Stultitia autem, natomiast głupota etiam sapientissima. Stulta ac perverse. W sposób głupi, a głupota. Nawet rzeczy najmądrzejsze, w sposób nie tylko głupi, ale i perwersyjny, przewrotny. Czyli stulticia stulte, sapientia sapienter. I zobacz, można to też tak zinterpretować, no, że to są takie magiczne, pójść w tę stronę i to akcentować, a można, czy na przykład dzielenie się opłatkiem, przecież to jest piękne, to znaczy możesz to zinterpretować strasznie i możesz to zinterpretować pięknie, że to jest jakaś komunia, kosmiczna, ale w dobrym słowa znaczeniu, z całym stworzeniem, w duchu franciszkańskim, w duchu jezusowym, bożym. Możesz to zobaczyć, a może ktoś zaakcentować, rozumiemy, tak właściwie ze wszystkim.
2: No, zgoda, bo musimy pewne rzeczy, na pewne rzeczy patrzymy przez okulary wiary i wtedy one się nabierają sensu.
1: No, może?
2: Poboczny obserwator mógłby uznać, że to jest też działanie, prawda? Hokus pokus.
1: Wszędzie możesz szukać dobra, wszędzie możesz szukać zła.
0: Tak jest, ale szanowni państwo, nie bójmy się też takiego zapraszania Jezusa w tych sakramentaliach. One są nam potrzebne. To są rzeczy, które my całe życie mamy, wszystko jest znakiem u nas i mamy pewne pamiątki, mamy znaki, mamy rytuały i też nie bójmy się tego, w tym nie ma nic złego, tak? Choćby ten prosty zwyczaj przyżegnania się rano, wieczorem, znaku krzyża, zdjęcia czapki, jak się idzie koło krzyża. Mam wrażenie, że my, takie rzeczy, które jeszcze kiedyś, lat temu, 20, były oczywiste dla dzieci uczących się na katechezie, no dzisiaj w Warszawie ja nie widzę, żeby ludzie zajmowali czapkę przechodząc przed kościołem, tak? A kiedyś, jeszcze lat temu, 20, nie chcę powiedzieć, że wszyscy, ale zdecydowana, znaczy to było widoczne. Gdzieś się zaczynamy wstydzić tych sakramentaliów, nie wiem dlaczego, ale no właśnie, to jest może pytanie na to, żeby to po prostu przemodlić. Chcę tylko pokazać, że to jest rzeczywistość także gdzieś tam paraliturgiczna, tak? Czyli rola zawsze miała ten element, zresztą patroni, święty Izydor, Oracz, no piękna historia. Wrócę jednak do tego chwastu i tego nieprzyjaciela, tak? On przychodzi, sieje ten chwast i teraz rolnik wie doskonale, ale że to jest ten moment na to, żeby go wyrwać, tak? Trzeba go wyrwać w odpowiednim momencie. Nie można poczekać zbyt długo, dlatego że no po prostu możemy naruszyć jedną i drugą roślinę, prawda? I to jest bardzo niebezpieczne. No my dzisiaj wiemy więcej o rolnictwie niż za czasów Jezusa. Dzisiaj mamy technologię skanowania dronów, jesteśmy w stanie działać punktowo, jesteśmy w stanie dawać środki chwastobójcze, no naprawdę dzisiaj rolnictwo jest, szanowni państwo, także dziedziną nauki. Rolnictwo się studiuje. I to też jest...
1: No to jakieś odkrycie chyba nie jest.
0: Dla ciebie nie, ale myślę, że dla wielu jest.
1: Nie, bo mój tata to całe życie pracował na SGGW, czyli Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, chociaż jako entomolog od owadów, no ale moment, jakby naukowa entomologia, która się zajmuje wiedzą o owadach dla samej wiedzy o owadach. Na tym polega wiedza akademicka. Natomiast oczywiście z tej wiedzy potężnie czerpie rolnictwo. No, weźmy, jak jest dużo rolnictwa na całym świecie, no dzięki rolnictwu żyjemy i czym są szkodniki i owady, prawda? I relacja między też chwastami i owada i tym wszystkim.
0: Glebą.
1: No, więc dla mnie na przykład to, że też jest nauką, no halo, to jakby to jest jakaś najbardziej oczywista sprawa.
0: No ale dzisiaj niestety to nie jest takie oczywiste, bo dzisiaj naprawdę to nie jest bajka. Czasami musimy dzieciom tłumaczyć, że mleko naprawdę nie jest z kartonu, tak? A chleb nie jest z półki z dużego dyskontu, tak? To nie są takie
1: A ser nie rośnie na drzewach.
0: Nie rośnie. I że można zrobić samemu majonez, prawda? To nie są takie oczywiste rzeczy, więc warto jest też to pokazywać. To jest trudna rzeczywistość, żeby ten chwast wyplenić, no bo jeśli się tego nie zrobi, no to chwast się zadamawia. I to znowu jest, przepraszam, ale jest korelacja z życiem duchowym, prawda? No, czyli jeśli my nie mamy tego odpowiedniego momentu, czyli wstanę i pójdę, wrócę do Ojca, nawiązuję do tej perykopy, no to pozwalamy, żeby ten chwast rósł zbyt długo.
1: Ale zobacz, to też trzeba mądrze czytać, bo Jezus mówi nie wyrywać chwasta. Nie, bo to jest straszne, to jest diabelstwo. Wyrwać chwasta, takie sformułowanie można się spotkać.
0: A często one pada.
1: No tak, i to w kontekście tej Ewangelii, no to to jest opowiedzenie się po stronie diabła. To jest działanie diabelskie, bo Jezus mówi, nie, pozwólcie rosnąć. Nie jest twoim zadaniem, bo przy okazji jeszcze, nie daj Boże, wyrwiesz, wyrywając, bo się stawiasz w pozycji Boga, sędziego bliźniego. Uwaga, widzisz ździebełko, malutką pyłek, bo to karfos to jest pyłek, a w oku bliźniego, a belki w swoim nie widzisz. Czyli ta postawa, że ja teraz oczyszczę, wyrwę chwasty i mam na myśli
0: wyplenię to
1: innych ludzi, u człowieku, to znaczy to jest bardzo niebezpiecznie i bardzo źle z tobą. W tym sensie, że stawiasz się w pozycji Boga i nic sobie nie robisz z nauki Jezusa. To delikatnie można powiedzieć, prawda, jeszcze kilka razy, ale Jezus to mówi, Ewangelia dociera, każdy na swoją odpowiedzialność tutaj przed Bogiem stanie i jeżeli takie rzeczy powtarza, no to niech się zastanowi głęboko. Tylko można tak delikatnie powiedzieć, prawda, w duchu jezusowym. Z jednej strony, z drugiej strony trzeba to mądrze interpretować, bo zobacz, to co powiedziałem, no można to mądrze zinterpretować, prawda, i co, to znaczy mam nie walczyć ze swoimi wadami, zgadzać się na grzech, no nie. To w ogóle nie o to chodzi. To trzeba mądrze w tym duchu, ale widzimy ewidentnie, jak Jezus postępuje. Jezus nie chodzi, nie potępia, nie niszczy, tylko pokazuje dobro i widzi tutaj, i to jest konkretna nauka, że uważaj, bo możesz straszną rzecz zrobić, skandalon, zgorszenie, że przy okazji, wyrywając chwast, możesz jeszcze uszkodzić pole, które ma rosnąć i się stanie najstraszniejsza rzecz, jaka może ci się przytrafić, czyli będziesz skandalon, będziesz zgorszeniem dla jednego z tych małych.
3: Radio Plus. 8 godzina czytań.
4: Reklama.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Już jest nowy salon Bestium Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestium. Bestium Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
11: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
14: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
15: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla

0: Radio Plus. 8 godzina czytań.
1: Mamy obraz pola u świętego Mateusza, obraz chwastu i pszenicy. Gospodarz pozwala, żeby razem rosły.
2: Razem rosły. No znowu trzeba pamiętać, że szanowni państwo, w życiu duchowym nie da się wszystkiego od razu zrobić. Jest potrzebna cierpliwość. Rola, ogród uczy cierpliwości, dlatego jest tak ważny i mówimy o pedagogice, o hortoterapii. Dzisiaj wiemy doskonale, że hortoterapia pomaga nam w wyjściu z uzależnień.
3: Ja bym używał kepoterapia, bo kepos jest po grecku. To mi się kojarzy jak dogoterapia. Ojej, jakie straszne. A hortoterapia nie najgorzej, bo to jednak połączenie łaciny z greką, ale ja bym kepoterapię proponował.
2: Tak, prawda, od tego hortus łacińskiego. Więc ona jest bardzo, bardzo potrzebna, w szczególności osobom uzależnionym, w szczególności od mocnych substancji chemicznych. Wiele wspólnot, między innymi Chenacolo, ale także Monar, wielu osób, które próbują leczyć właśnie z uzależnienia, no właśnie stosuje pracę w ogrodzie. No ona daje po pierwsze samo, jakby odwraca brak wiary w siebie, tak? Bo ogród pozwala nam pokazać, że jesteśmy sprawczy. Także, że umiesz. Zasadziłeś, rośnie. Bo bardzo często osoba uzależniona jest skrzywdzona. Uzależnienie to jest choroba psychiczna. Nie leczy się ją wszywając w coś, zakazując czego robić, tylko leczy się poprzez terapię, czyli pracuje się z psychoterapeutą, z psychologiem, z terapeutą, który się zajmuje uzależnieniami. To jest choroba głowy, a nie innej części ciała. To jest uzależnienie, które trzeba po prostu leczyć terapią. Najczęściej to jest bardzo niskie samopoczucie, czy bardzo niskie
1: samopoczucie
2: swojego ja, tak? I ogród pomaga pokazać, nie, jesteś ważny, tak? Umiesz to zrobić. To jest jakiś basic, że
3: sprawczość, ale pewna też cierpliwość, czyli on jest odbiciem rzeczywistości.
2: Ogród daje ogromny.
3: Daje obraz człowieka w świecie, w sposób, prawda, pole, rola, pole, ogród, to jest jakby taki w mikroskali człowiek w świecie.
2: Tak, no bardzo dobrze powiedziane. Ta sprawczość, z drugiej strony wartość, a z trzeciej strony cierpliwość. Tak, trzeba poczekać, to nie jest takie proste. Ale jesteś potrzebny, prawda?
3: Ważne rzeczy, bo jednak to, co jest do jedzenia, możesz dać komuś nakarmić, tym, co wyhodowałeś, możesz się podzielić.
2: Tak jest.
3: Prawda? I to jest no jakaś taka szlachetność w pigułce. Piękna, tak, faktycznie ta hortoterapia, czy kepoterapia, bym używał takiego wyrażenia, ale pewnie go nie ma.
2: Zresztą dzisiaj bardzo potrzebna także w nauce, w sensie edukacji, coraz więcej szkół. Brawo dla tych dyrektorów, jeśli nas słuchają dyrektorzy, zakładajcie ogrody sensoryczne. To jest bardzo dobry kierunek, szanowni państwo, to trzeba robić dzisiaj w szkołach. Pokazuje nam to pięknie Skandynawia, Stany Zjednoczone, Kanada, jak najwięcej ogrodów, pracy, dzieciaki ogrodów muszą się brudzić, trzeba babrać się w ziemi. To jest bardzo potrzebne dzisiaj naszym dzieciom, wiotkim, sprzężonym, często mięśniowo, trudnym. Ogród jest bardzo, bardzo potrzebny.
3: Dwie rzeczy sobie przypomniałem tutaj. Cyceron w jednym ze swoich listów jeszcze dodaje. Si apud hortulum bibliotecam habueris nihil deerit. Czyli, a jeżeli jeszcze przy ogródku będziesz miał biblioteczkę, to już nic ci nie zabraknie, prawda? To już nic nie zabraknie, ale to na tym, że tej zieleni pochwały, ja pamiętam jeszcze w...
2: No, że są Zenon Skition i cały, prawda?
3: Epikur, prawda? Tak, ogród Epikura. Pamiętajmy jeszcze, że w Kepos 1941 jest Jezus ukrzyżowany w ogrodzie i też tam jest grób, to też pamiętajcie o ogrodach, prawda? Jak Janusz Kowta mówił, natomiast pamiętajcie o ogrodach, bo z nich wyszliśmy. Jonasz. Natomiast jest jeszcze cudowną sprawę, że pamiętam, jak Tom Bombadil mówi o magocie, prawda? Jest taki, się pojawia to w 4 rozdziale Władcy Pierścieni pierwszego tomu, się pojawia o tym, że ten magot, który ich przyjmuje, no ci, co czytali, to wiedzą, w filmie go nie było, że on jest mądry, bo on ręce jest przy ziemi i ma umysł bystry, który wszystko przenika, ale ręce w ziemi ma spracowane i on, że on jest przenikliwy, ten magot właśnie, że jest jego położenie mądrości, że jest inteligentnym człowiekiem, że go nie doceniajcie, że zawsze umysł trzeźwy, głowę na karku, ja tego nie cytuję, ale ręce macza w ziemi, czy nurza w ziemi i to było bardzo ważne, prawda, że on jest tym rolnikiem, który hoduje te pieczarki, a jednocześnie i to jest jakoś tajemniczy sposób związane z bystrością jego umysłu.
2: Tak, więc kończąc ten apel do nauczycieli, niech w szkołach będą ogrody, to jest bardzo potrzebne. Zresztą także na wyższych uczelniach znam bardzo wiele uczelni światowego poziomu, gdzie te ogrody i studenci mają także możliwość, wcale nie studiując nauk przyrodniczych czy rolniczych, mają możliwość także bycia blisko ziemi. Ziemia jest absolutnie pedagogiczna, potrzebna. No i szanowni Państwo, ten obraz tego, że czasami ten chwast jest nam niestety też w jakiś sposób dany, tak? No bo właśnie Jezus stał się grzechem. Po to, żeby ten grzech zniweczyć, tak? I bardzo często to jest ten obraz, że one muszą rosnąć razem, no i tak po prostu jest. My nie jesteśmy w stanie się pozbyć wszystkich grzechów. Czasami ten grzech będzie przez 40-50 lat nam towarzyszył. Dlaczego? Kiedyś usłyszałem takie piękne słowa na spowiedzi, które były mi bardzo potrzebne. Pracują we mnie wiele lat. Po to, żebyśmy nie byli pyszni, tak? Bo byśmy bardzo chcieli tak odhaczać grzechy, tak? Tu miałem problem, bach, nie ma, prawda?
1: Też ilu, pamiętajmy, ilu świętych uważano za heretyków na początku, prawda? I gdyby nie to późniejsze rozeznanie, gdyby ktoś tego chwasta, mówiąc tutaj już...
2: Chciał wyciąć, prawda? To by nie było ani wyciąć Pawła, ani Augustyna, tak, ani wielu innych
1: świętych. Pio, siostry Kowalskie i tak dalej.
2: I nazwy tu też nie było na pewno.
1: Prawdopodobnie.
2: Więc, szanowni Państwo, to jest też pewna cierpliwość.
3: A Jezusa
2: tego.
3: To stracono z jakiego powodu? No właśnie z tego, że... No,
1: złamał zakazy religijne.
3: Tak, i jeszcze czynisz siebie równym Bogu. Mamy eksplicite powiedziane, więc jego też właśnie wyrwano w ten sposób. Tak chciałbym to powiedzieć, bo to jest dla nas szokujące, ale jak to? No dokładnie tak, to jest opisane. Ludzie bardzo religijni ukrzyżowali Jezusa, to
1: lepiej,
3: znaczy wydali
1: żeby
3: Rzymianom.
1: Jeden człowiek umarł za naród?
3: Tak, oczywiście. Ludzie bardzo religijni. Jezus wprost mówi, że nadchodzi godzina, kiedy każdy, kto was zabije, będzie myślał i wierzył w to, że w Bogu oddaje cześć w ten sposób. To złudzeń nie ma, to znaczy ty jeszcze mogą... To, że ludzie religijni ukrzyżowali Jezusa, wydali na ukrzyżowanie i właśnie powodowani zelos, prawda, to tą taką, bym powiedział, gorliwością. Gorliwość o twój dom mnie pożera. I właśnie ci, jak mówi psalmista, i właśnie ci Jezusa wydali na śmierć. No to jest fakt, nad którym należy się zastanawiać, wracać do niego, zastanawiać się, myśląc też o sobie, no czyniąc rachunek sumienia, czy aby ja nie jestem taką osobą, która w tej mojej gorliwości...
2: A na pewno jesteśmy. Jesteśmy, te chwasty są w naszym życiu i ich nie pozbędziemy i dobrze, że one są, bo one tak naprawdę pokazują nam, że jest nam potrzebny Jezus Chrystus, bo tak to byśmy my z miłą chęcią zajęli Jego miejsce. Tam było bardzo wygodnie, prawda?
3: A na pewno wokół nas, bo w nas to jest trochę co innego, wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali, jak mówi Jan Paweł II, prawda? Każdy ma swoje Westerplatte. Natomiast tak to jakoś jest, że my jesteśmy specjalistami od tych innych, że jest w nas ta dyspozycja, że jeżeli rodzina ma się nawrócić, to dobrze, żeby ona ten pierwszy krok uczyniła, prawda? A nie ja. Zawsze
2: na
3: chcemy.
2: Na pewno nie ja, tylko ty.
3: No nie ja, tylko ty, oczywiście. I nawet jeżeli mówi, nie, ja tak nie myślę, to przypatrz się sobie, czy tak nie myślisz. Czy nie, na przykład nie mylisz miłości bliźniego ze strategią gołębia. No ja sobie zdałem sprawę. Wiecie, strategia jastrzębia i gołębia. No tak. Są w teorii gier dwie podstawowe. Albo zadziobujesz, albo masz głębię strategiczną. Jesteś łagodny, żeby osiągać swoje cele. Czy aby moja miłość bliźniego, to nie jest strategia gołębia, że ja chcę osiągać swoje cele przez łagodność. A mogę być tutaj terminatorem, bo jestem nastawiony na efekt.
2: Czy da się,
3: prawda,
2: zabijać ludzi z miłości?
3: O, tak.
2: I to jeszcze tak, z przytuleniem takim bardzo mocnym.
3: Więc tu potrzebna jest mądrość.
2: I tutaj, tak, no i to jest też, szanowni Państwo, takie dwie jeszcze rzeczywistości, które pokazują, że no nie byłoby tych wielkich świętych, gdyby właśnie też ktoś no chciał ich wyciąć. Tak, ja mam, przepraszam, ale dzisiaj też żyjemy wszyscy wielkim finałem, prawda, który przed nami, Mistrzostw Świata. No i te Mistrzostwa Świata też pokazały, że no były niesamowite rzeczy, które nas zaskakują, że to nie jest takie oczywiste, prawda, że wyjdzie faworyt i wygra, tak. I to jest, szanowni Państwo, coś bardzo ważnego, że my nie wiemy wszystkiego. Rola nas też właśnie tego uczy i ta przypowieść z tamtej niedzieli i z tej pokazuje, że my naprawdę, gdyby miały grać liczby, to one by wcale tak nie jest, prawda? I rola pokazuje, że przychodzi susza, na którą nie mieliśmy żadnego wpływu. Że przychodzi gradobicie, na którego nie mieliśmy żadnego wpływu. Nie byliśmy w stanie tego ochronić. Że nagle się po prostu w lipcu pojawia taki przymrozek, którego by nikt nigdy nie przewidział. I co z tego? Prawda? I my też wiemy tyle o nas samych, ile nas sprawdzono, tak? My dzisiaj możemy tutaj prężyć muskuły, a wystarczy, że przyjdzie jedna prosta chwila próby i nas nie ma, prawda? Dlatego potrzebny jest nam Jezus, sakramenty.
0: Radio Plus, 8 godzina czytania.

0: Radio Plus. 8 godzina czytań.
1: Dzisiaj po raz kolejny mamy do wyboru, księża mają do wyboru dłuższą lub krótszą wersję Ewangelii. My oczywiście możemy
2: w domu
1: zajrzeć do obu, jeszcze osadzić to w kontekście.
3: Nikomu nikt nie broni.
1: Zatem jeszcze na chwilę zajmijmy się tym, co jest pod koniec dłuższej perykopy, a więc zbiera się chwast i spala w ogniu i tak będzie przy końcu świata. Kolejny, bardzo taki nabrzmiały obraz.
3: Ja pamiętam, kilka razy się tym dzieliłem, że tym takim konceptem teologicznym u ojców Kościoła w Syrii, w chrześcijaństwie syryjskim, a mianowicie o ogniu eschatologicznym, że tak naprawdę eschatologicznie da się opisać. Człowiek wchodzi w ogień. Po prostu wchodzi w ogień. Bóg jest ogniem. I może się to okazać ogniem miłości, ogniem oczyszczającym i ogniem nieznośnym.
1: Spalającym,
3: niszczącym ogniem. Ogień miłości, ten sam ogień. Ale to jest jeden ogień. Jakby nie, bez tego podziału na ogień kary i ogień miłości. Że ten, ta sama, to jest pod jeden mianownik podpięte. I to jest pewien taki teologumenon, mówimy się, koncept teologiczny. Nie rozstrzygam, czy on jest ortodoksyjny, czy nie, w jakim stopniu i tak dalej. W każdym razie to w książce Karla Martina Etzmana Ignis Divinus się zajmowałem tymi motywami troszeczkę w kontekście właśnie męczenników i
1: tam eschatologii. Na pewno jest to niesprzeczne z tym, co teraz przytoczyłem.
3: Nie, bo pierwszy raz zobaczyłem tutaj związek, bo zobaczmy. Ja tu będę wulgatą. Zobaczmy, że jak sic erit in consumatione seculi, tak samo będzie jak palą te chwasty, tak będzie na końcu synteleia kosmu, na końcu świata. Ogień. Syn wyśle swoich aniołów i zbiorą w jego królestwie wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wyśle ich do ognia, do pieca ognistego. Ibi erit fletus et stridor dentium ekei estaiho klaut moskai obrygmos ton odonton. Tam będzie zgrzytanie zębów. To jest też niesamowita sprawa. To zgrzytanie zębów jest istotą rzeczy moim zdaniem. Zgrzytanie zębów. Ale jest ogień. Dobrze. Ale uwaga. Wtedy sprawiedliwi, to też po łacinie, fulgebunt sicut sol in regno patris eorum. A wtedy oni rozbłysną. Fulgor to jest jak słońce. Ale zobaczmy, że tu jest ogień i tu ogień, bo nam się, ja pierwszy raz powiązałem jeden ogień z drugim tutaj, że oni się też rozpalą. Czyli wszystko pod koniec świata w ogniu pójdzie. Dlaczego ogień jest elementem puryfikacyjnym w świecie starożytnym? Jest i puryfikacyjnym, i nowym, i niszczącym, i jest potężnym motywem. Mamy w obrazach, w eschatologii żydowskiej, Bóg jest ojcem, prawda, trawiącym wszystko, dzień sądu, ogień.
2: Sodoma, Gomora.
3: Jasne, ale też pod
1: krzak
3: koniec...
1: Krzak gorejący.
3: Tak, to cały czas, ale też pod koniec świata. Będzie w ogień nieugaszony, ten ogień. Na końcu świata, ale sam Bóg jest jednocześnie tym ogniem. Ale uwaga, od strony też mamy, ten ogień się pojawia w filozofii greckiej. I tych wyobrażeniach, Heraklit, prawda, ten ogień jest jakiś bardzo ważny, że rzeczywistość u Empedoklesa, z tego co pamiętam, ten ogień jest u podstawy rzeczywistości, jest ogień, prawda, u Heraklita na pewno. A wreszcie stoicy twierdzili, że wszystko spłonie, że wszystko zmierza do tak zwanej konflagratio, czyli tutaj, czyli spalenia, ekpyrosis, rozognienie, wszystko się spali i na nowo się stworzy, czyli mamy tutaj jakoś bardzo głęboką tą rzeczywistość tego jednego ognia, który prawdę ukaże prawdę, najgłębszą prawdę o człowieku. I znowuż, to jest też niesamowite, bo zobaczmy, że to nie jest tyle, i chciałbym o piekle tutaj powiedzieć tylko, kimże ja jestem, że mogę mówić, ale dwóch stanowisk bronię. A mianowicie, jak można Boga wybrać, tak można Go nie wybrać na wieczność i trzeba jakoś sobie to wyobrazić, no bo miłość nikogo nie przymusza. A druga rzecz, myślę, że nikt nie będzie zdziwiony, że się znalazł w piekle. Że taki nagle, a kuku, że jednak piekło wyszło. Wydaje mi się, że nie. Tu mamy wolność, miłość i trzeba się zastanowić, czy człowiek wybiera to w zatwardziałości swojego serca, czy jest nie tylko grzesznikiem, bo każdy jest, ale czy jest zatwardziałym w sensie, że nieodpuszczającym, nie odpuści i może to się okazać podstawowy wybór człowieka. Kiedy tak się zachowujemy, to jest nasz wybór. I tutaj mnie intryguje ten stridor dentium, brygmoston odonton. Tam będzie zgrzytanie zębów. zobaczmy jeszcze, a co kiedy człowiek zgrzyta zębami? No, ja niestety zgrzytam, to jest brygmos, stąd się ta choroba bruksizm bierze. To nie był żaden John Brooks, od którego to pochodzi, tylko bruksizm pochodzi od tego brygmos, greckie brysso czy brytto, zgrzytać zębami niestety. No to przykra jest rzecz, bo człowiek sobie rozwala zęby po prostu i stawy i wszystko sobie rozwala w nocy zgrzytając, tak? Fatalna sprawa. To są gorsze rzeczy, ale to nie należy do przyjemnych. Natomiast to zgrzytanie zębów, które pokazuje jakiś żal, jakąś wściekłość jeszcze, że to nie jest jakaś kara zewnętrzna. To jest jakaś konsekwencja głęboka tego, kim człowiek jest w swoich podstawowych wyborach. Prawda? W stosunku do rzeczywistości, w stosunku do bliźniego. Zwróciłbym uwagę na to zgrzytanie zębów, że ono tam będzie trwało. Tak? Bo pamiętam ostatnio bardzo tutaj pokazał mi to Adam Szustak, właśnie znakomity kaznodzieja dominikański w jednej ze swojej konferencji, że jeżeli tam będzie żal i płacz, ale w sensie żal jakiś za grzechy, no to to już jest jakieś nawrócenie, to znaczy w piekle go nie będzie. Rozumiemy, jakby nie będzie, to są delikatne bardzo sprawy, natomiast głęboka moja intuicja, że tam nie będzie zdziwienia i nie będzie przez przypadek, że ktoś, to jest konsekwencja pewnych wyborów, pewnej zatwardziałości serca posunięta do granic. Panie teologu, przepraszam, bo ja tutaj jako filolog, amator się wypowiedziałem.
2: No i wydaje mi się, że się jestem w stanie z tobą zgodzić, dlatego że chodzi tutaj o postawę. Tak? Ja jestem zresztą, to wielokrotnie też bliski nam, na pewno mi i tobie, Arturze, ksiądz Pawlukiewicz często o tym powtarzał, że to jest pewna postawa. Tak? To nie jest tak, że tutaj będzie, prawda, arytmetyka i Pan Bóg nam pokaże 364 tysiące grzechów i powie, no przepraszam, ale te o 3 za dużo, więc to jest piekło. Aha, no przepraszam.
3: Tylko nie odpuszczając, prawda, drugiej osobie, tak, wybierasz tą drogę. Czy miejmy tego świadomość w tej chwili, bo to też nie jest tak, że ja będę twardy, a potem to mi się zmieni. Obawiam się, że właśnie nie, drogi Arturze, drogi Piotrze. Jeżeli teraz nie odpuścisz bliźniemu, obawiam się, że w chwili próby też nie odpuścisz.
2: Dlatego to jest zaprzeczenie postawy grzechu tak zwanego przeciwko Duchowi Świętemu.
3: Ojcze nasz, czyli, o to, prawda, się modlimy.
2: Stałej postawy takiego zatwardziałego myślenia, że dobrze, kiedyś ja się nawrócę, to teraz sobie będę żył jak chcę, prawda? No nie. Nie. Bo
3: nie ma kiedyś.
2: Nie ma kiedyś. Jest jedno wielkie teraz. No i też o to chodzi. Wrócę jeszcze tylko na chwilę do tego, jak dzisiaj ta Ewangelia także ma tą wersję krótszą i tą wersję dłuższą, prawda? Więc ona się właśnie kończy tym obrazem ognia. Syn człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wyrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. No właśnie, to nie jest kwestia teraz, bo ktoś powie, no to takie bajeczki, prawda, przestroga, jakiś piec, jakiś Boruta, prawda, jakieś legendy.
3: A niech tak mówi.
2: Świętokrzyskie, no właśnie.
3: Jak to tak interpretuje, no to tyle zyskał z tej mądrości, no. Pamiętam, sapientia sapienter, stultitia stulte, ac perverse.
2: Więc szanowni państwo, grzech to nie jest zabawa. I my doskonale wiemy, że grzech pociąga za sobą rzeczy, które nas upokarzają. Każdy, kto wszedł na drogę grzechu i ma chwilę teraz takiej szczerości względem siebie, wie doskonale, że to jest efekt kuli śnieżnej. Także ktoś powie, no raz zdradziłem. Wie doskonale, jak to wygląda, jak to się ciągnie, jakie są konsekwencje tego w różnych wymiarach grzechu, jak to wygląda. I później wcale nie jest łatwiej i nie jest przyjemniej, a miało być, prawda? A wcale tak nie jest. Wiemy doskonale, jak się czujemy. Jak ktoś ma te doświadczenia takiej szczerej spowiedzi, że chce uklęknąć przed konfesjonałem i do niej idzie, to wie doskonale, jaka tam się walka dzieje w nas, tak? Żeby nie iść, żeby tego nie nazywać właśnie grzechem. I to jest obraz tego właśnie ognia. Tak, że demon próbuje ci pokazać, nie, no absolutnie nie, to są jakieś bajki, co ty będziesz wierzył. Jakie zdrady, prawda? Jaka czystość? Po co to komu, tak? Przecież mamy XXI wiek, jesteśmy odważni, zdobywamy świat, prawda? I tylko sumieniem, szanowni państwo, jest tak jak sitem, tak? Bo sumienie może mieć dwie wady. Jest albo wąskie, albo szerokie. I jedno i drugie jest wadliwe. Zbyt szerokie sumienie to jest takie sumienie, które już powoduje, że my w ogóle się nie chcemy spowiadać, bo nie mamy z czego. jesteśmy tak wspaniali, nikogo nie zabiliśmy. No i no i gdzie, prawda?
3: Ogólnie jedna wielka pochwała samego
2: siebie. Samego siebie, prawda? No ale też znowu taka neurotyczne sumienie, które, prawda, tutaj zdziubi wszystkie grzeszki, prawda, skrupulanctwo, też nie jest dobre. Więc to tutaj jest potrzebny ten obraz pola, szanowni państwo, właśnie. Tego chwastu, który czasami rośnie i tej pszenicy. No i znowu, prawda, chodzi o to, żeby de facto dobre, a my mamy być dobrymi rolnikami. To o co nam chodzi? Chodzi nam o to, żeby tej pszenicy było więcej niż chwastów. Zdecydowanie więcej, prawda? Więc unikamy grzechu, bo życie grześnika, jak mówi Słowo Boże, źle się kończy. Źle się kończy.
3: A przypominam, że Adam i Adama, czyli człowiek, i gleba, czyli to pole, są ze sobą na gruncie hebrajskim i gdzieś najgłębiej w myśli spokrewnione. Czyli człowiek jest obrazem roli, rola jest obrazem człowieka.
2: No więc siejmy raczej więcej pszenicy, a chwast starajmy się wykorzeniać swego życia, a jeśli nie da się go wykorzenić...
3: Ze swojego życia,
2: nie z innego, bo my nie jesteśmy odpowiedzialni za cudzą rolę, nie mamy tam aktów notarialnych.
3: Widzisz pyłek wokół bliźniego, a nie widzisz dokos, jak diplodok, beli. Belka to jest w ogóle niesamowite słowo, bo Jezus mówi, nie drzazga wokół. Nie drzazga wokół.
2: To jest ta belka, która trzyma.
3: Poczekaj, nie, odwrotnie, nie drzazga, bo drzazga wokół to jest ostry dyżur i okulista, ale tam jest pyłek, karfos, to jest taki pyłek, co w winie, widziałem, że ktoś na palec wziął i widać taki pyłek. To takie coś widzisz, nie drzazgę, a dokos, to ty nie pojmujesz umysłem, że masz dokos. I to jest piękna gra słowna u Jezusa, moim zdaniem oryginalnie po grecku sformułowane. Bo dokos, belka, to jest ta ściana, nośna belka domu. Uwaga, diplodok, bo dwie bele, takie szyja i ogon. I jeszcze dokos, to jest mniemanie, złudzenie. Nie pojmujesz, że ty źle postrzegasz rzeczywistość. Czyli z jednej strony to jest wielka belka, która trzyma całą konstrukcję twojego postrzegania świata, ale jeszcze dodatkowo to jest... że złudzenie, jak u Platona, doksa, mniemanie, że ty w fałszu trwasz. Że w fałszu trwasz. A widzisz takie malutkie, prawda, zdziebełko, jakiś malutki pyłek wokół bliźniego. I to jest właśnie ta przestroga. I to jest wezwanie do mądrego rachunku sumienia.
1: Zakończmy tak, jak dzisiaj zakończył święty Mateusz. Kto ma uszy, niechaj słucha. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Gośćmi państwa, gośćmi Radia Plus byli profesorowie Piotr Kosiak, teolog, biblista i członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, a także wykładowca Uniwersytetu Civitas i profesor Jan Kozłowski z Uniwersytetu Warszawskiego, filolog klasyczny Artur Moczarski. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Reklama.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
0: Po reklamie.
3: 10 bramek, szalony mecz o trzecie miejsce piłkarskiego mundialu. Kolejny burzowy dzień, ostrzeżenia IMGW dla południowej Polski. Mali górale z Polski i zagranicy, dziś początek święta dzieci gór. Jest 9, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Aż 10 bramek w meczu o trzecie miejsce piłkarskiego mundialu. Reprezentacja Anglii wygrała z Francją 6-4 i zdobyła pierwszy od 60 lat medal Mistrzostw Świata. Anglicy do przerwy wygrywali już 4-0, później pogoń Francuzów rozpoczął Kylian Mbappé, ale to ostatecznie Anglia okazała się być skuteczniejsza w ataku i sięgnęła po brąz.
4: Bellingham zdobywa swoją siódmą bramkę w tym turnieju i szóstą dla Anglików.
3: Tak brzmiało to na antenie TVP Sport, a już wieczorem dowiemy się, kto zostanie mistrzem świata. O 21:00 początek meczu Hiszpanii z broniącą tytułu Argentyną. Przed nami kolejny dzień z burzami i intensywnymi opadami deszczu. IMGW wydało ostrzeżenia dla południa Polski. Alerty drugiego stopnia obowiązują m.in. na Śląsku, w Małopolsce, Opolskiem, w części Świętokrzyskiego, Podkarpacia, Dolnego Śląska i Wielkopolski. Tymczasem ze skutkami wczorajszych nawałnic nadal walczą m.in. Kujawy i Pomorze. W Bydgoszczy wiele ulic zamieniło się w rwące potoki. Woda wdarła się m.in. do jednego z centrów handlowych.
5: Duża burza i ulewa była duża. Odpychali, bo chyba się kanaliza czy tam coś zapchało.
6: Tutaj w centrum handlowym?
5: Tak, na dole.
7: Wszystko jest zalane, na piwnicy zalane, samochody stały. Cała maska pozalewana. Ja nie wiem, co się dzieje. Wyszyńskiego potok. Przecież tam jak rzeka płynęło wszystko. Ja nie wiem. Po prostu betonoza. No nie da się ukryć. Żeśmy wspominali lata 80. Tutaj z taką koleżanką. Przecież były większe deszcze niż teraz. Gdzie to ma być wsiąkać ta woda?
3: A dziś alerty IMGW będą obowiązywać do późnych godzin nocnych. Trwa ustalanie okoliczności śmiertelnego wypadku na A4. To wczoraj na trasie w kierunku Wrocławia w okolicach węzła Jarosław.
8: Kierującym samochodem osobowym marki Mazda uderzył w tył naczepy zespołu pojazdów ciężarowych. W wyniku zdarzenia samochód osobowy dachował. Pojazdem osobowym podróżowały dwie osoby. W wyniku zdarzenia śmiertelne na miejscu poniosła pasażerka samochodu osobowego.
3: Mówi Katarzyna Radoń ze średzkiej policji. Kierowca osobówki z ciężkimi obrażeniami ciała

0: Polskich, około 440 dzieci. Oprócz polskich zespołów mamy zespoły ze Słowacji, Chorwacji, Meksyku, Panamy i Gruzji. Te zespoły tworzą pary, które ze sobą mieszkają, żyją, uczą się tańców, języków. Codziennie koncerty w hali Mosir przy ulicy Nadbrzeżnej. Prezentacje przedpołudniowe będą na dziedzińcu Sokoła.
1: Mówi Andrzej Zarych, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, a festiwal potrwa cały tydzień.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Dzień dobry, Weronika Kostrzewa. Witam Państwa bardzo serdecznie. O wychowaniu dzieci przez rodziców, dziadków, społeczeństwo, nauczycieli. O tym napisano już chyba tony książek. To zróbmy jeszcze dobrą rozmowę na ten temat, proszę Państwa. Nawet nie o samym wychowaniu, ale o tym, jak przekazywać naszym dzieciom wartości, jak przekazywać naszym dzieciom wiarę, którą my wyznajemy, i że to nie zaczyna się od samego przekazu, tylko najpierw musi być łącznik, żeby dało się przekazać, a ten łącznik nazywa się relacja. Jak sprawić, żeby te mosty zadziałały? Dlaczego obecne pokolenie dorosłych mierzy się właśnie z jakimś takim pierwszy raz tak mocnym poczuciem, że te wartości nie zostają przekazane, że młodzi wybierają inaczej, że odchodzą od tradycji, od wiary, no takich ekspertyz to już było tyle, więc już w ogóle w nie wchodźmy. Tylko chciałam Państwa dzisiaj zaprosić na spotkanie z profesorem Aleksandrą Bańką z Uniwersytetu Śląskiego, osobą bardzo kojarzoną też z Kościołem i z reprezentowaniem Polski.

0: i na synodzie, ale też z bardzo doświadczonym człowiekiem, jeśli chodzi o głoszenie rekolekcji czy o warsztaty, które Aleksander Bańka prowadzi razem z żoną dla rodziców. O tym, jak przekazywać wiarę, trochę też o tym, jak sobie poradzić, kiedy to przekazanie nie wyszło i kiedy czujemy, że albo zawiedliśmy, albo nie wiemy, co się wydarzyło, to porozmawiamy dzisiaj o tym, jak w praktyce to robić, a czego nie robić. Więc na takie spotkanie, myślę, że budujące, bo Aleksander Bańka ma wszystko bardzo dobrze przemyślane i pokazuje też, że trzeba zrobić miejsce łasce i że jest ktoś, komu bardziej zależy od nas na wierze, na życiu naszych dzieci. I to jest bardzo uwalniające. No ale do tego to trzeba z Aleksandrem Bańką porozmawiać, więc na takie spotkanie dzisiaj Państwa zapraszam.
1: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Reklama.
1: Już jest nowy salon Vestiun Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestiun. Vestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
6: Dywizjonu 303. Nowoczesna inwestycja w Pruszczu Gdańskim. Mieszkania od 26 do 82 metrów kwadratowych z ogródkami, balkonami i funkcjonalnymi układami. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy i wiele innych udogodnień podnoszą komfort mieszkańców. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Teraz mieszkania w promocyjnych cenach. Wejdź na www.szymichowski.pl.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupé dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
0: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Odchodzą na potęgę, odchodzą, proszę Państwa, młodzi z Kościoła. Już wielokrotnie o tym mówiliśmy. Dzisiaj nie będziemy się starać zmieniać świata i działać globalnie. Dzisiaj zastanowimy się, co zrobić lokalnie, bo właśnie o tę lokalność chodzi. O naszych podopiecznych, o ministrantów, o naszą oazę dzieci bożych i o te nasze dzieci, które są w domach. Z przerażeniem często rodzice patrzą na to, jak dorosłe dzieci wychowane w wierze katolickiej, wychowane w domu, w którym była Eucharystia częsta, w którym była wiara w żywego Jezusa, ukrytego w kawałku chleba, odchodzą. Albo się wypisują formalnie, albo po prostu do kościoła nie chodzą. Czy warto rozgrzebywać to, co się już stało? Czy warto patrzeć na to, czy zawiniliśmy, gdzie popełniliśmy błąd i co zrobić, żeby w naszej rodzinie taka historia się nie wydarzyła? Czy to jest w ogóle możliwe? No najważniejsze, proszę Państwa, żeby się nie załamywać, dlatego dzisiaj będzie wiało nadzieją mimo trudności tematu, a to gwarantuje mój gość, profesor uczelniany, doktor habilitowany Aleksander Bańka, lider wspólnoty Rodzina Świętego Szarbela w Polsce, świecki od synodu w Polsce. Długo można by było przedstawiać, a mamy tylko 45 minut. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: To zacznijmy tak nietypowo, ale te rany, żeby były. Bo my często albo mówimy, dobrze, już nie analizuj, stało się, odeszło twoje dziecko, trudno, nie szukaj winy w sobie, albo wręcz analizujemy. U tamtych to była wiara, ale oni to za bardzo, za często do kościoła te dzieci prowadzali. Albo brali je na rekolekcje, a dzieci nie lubią rekolekcji. I tak krążymy gdzieś, to pierwsze pytanie, czy w ogóle warto analizować historię naszej rodziny, szukać tego momentu, szukać powodu, dla którego nasze dzieci już w kościele nie są.
2: Czasami warto, tylko że dobrze, żeby to warto umieścić w pewnym kontekście. A ten właściwy kontekst to jest taki, że Pan Bóg bardziej kocha nasze dzieci od nas i bardziej mu na nich zależy niż nam. Jakkolwiek paradoksalnie to nie brzmi, to tak właśnie jest. W związku z tym, jeśli szukamy powodów, to nie po to, żeby się katować, tylko żeby po to zrozumieć, żeby zrozumieć też, co się stało, może lepiej zrozumieć nasze dzieci i też po to, żeby móc lepiej budować z nimi relacje, no bo to zrozumienie to jest jakiś krok do przodu zawsze, prawda? I wtedy wiedząc, że czasami pewne błędy może popełniliśmy, jeśli tak jest, to żeby unikać jej w dalszej relacji, ponieważ tu chodzi czasami o coś bardzo fundamentalnego, to znaczy, żeby tych dzieci też nie stracić w naszych relacjach, w tym, jak dalej z nimi budować więź, żeby ta więź po prostu była. No i też, żebyśmy mogli z takim większym spokojem patrzeć na to, co dzieje się dalej z nimi, dlatego że dla człowieka wierzącego, dla rodzica wierzącego, oczywiście bardzo ważna jest sprawa ich zbawienia, zbawienia naszych dzieci, ich życia wiecznego, naszej wspólnej wieczności. I tu trzeba chyba dobrze zobaczyć ten kontekst, że nad tym wszystkim jest Pan Bóg i że to nie my własną siłą i nie my naszymi błędami także, ale Bóg jego łaską prowadzi nasze dzieci bardziej.
1: Ale to da się to jakoś procentowo rozpisać, że rodzice 60%, czy dziecko będzie wierzące. Szkoła 20%. Mm. Harcerstwo 10%. Zaraz, żeby mi nie wyszło 120%. 20% łaska Boża. Czy lepiej nie, tego nie robić?
2: Nie, ja bym tego nie robił. Ja bym w ogóle zobaczył, porozglądał się trochę po tym, jak żyjemy i jak budujemy nasze relacje z dziećmi, w jakim miejscu jesteśmy z nimi. Bo to jest chyba fundamentalne, dlatego że ten moment budowania więzi z dzieciakami, to jest moment, który tak naprawdę nie jest długo rozciągnięty w czasie. To jest tak naprawdę, jeśli pomyślimy sobie o tej świadomej, takim świadomym procesie wpływania, prawda? Nie mówię o tym takim okresie, powiedzmy to do trzeciego roku życia, ten taki modelowy okres budowania przywiązania, ale już potem, kiedy ten dzieciak zaczyna nam dorastać i zaczyna szukać jakiegoś swojego sposobu eksploatowania świata, to tak naprawdę mamy kilka lat, żeby zbudować coś takiego, co potem będzie owocowało w przyszłości. I ważne jest, żebyśmy zobaczyli, że my wpływamy na nasze dziecko. Że czy chcąc, nie chcąc, czy chcemy, czy nie chcemy, my wywieramy wpływ. I ten wpływ jest fundamentalny. On może być takim dobrym zasobem na przyszłość, ale może być też uszkadzający. Dlatego czasami trzeba porozglądać się po tym, co my w ciągu tych kilku lat możemy, czy mamy do ofiarowania naszym dzieciom. I to jest na kilku poziomach. To jest poziom, czasami myślimy sobie, okej, wartości, Pan Jezus, Ewangelia. I to jest ważne. To jest ta sfera, można powiedzieć, wartości, sfera duchowa. Ale jest też coś takiego, co my często pomijamy, a co jest fundamentalne. To znaczy sposób budowania relacji na poziomie emocji, na poziomie bliskości. I taka moja teza, nie tylko z, powiedzmy, z moich jakichś obserwacji, czy z pracy takiej indywidualnej z ludźmi, czy nie wiem, z gabinetu psychoterapeutycznego mojej żony, ale po prostu z doświadczeń też z naszymi dzieciakami, to w moim przekonaniu to jest kluczowe, to jest pewna baza. Jeżeli nam się uda zbudować więź, bliskość i zaufanie, to pewne procesy związane z wiarą, z wartościami, one będą przyjmowane przez dzieci nawet nie dlatego, że to jest na początku dla nich cenne, czy że mają pełną świadomość tego, co biorą od nas, ale dlatego, że nam ufają.
1: A jak to było u was? Bo siedział tutaj Tomasz Łosiak, ja powiedział, że oni z żoną cały czas szukali, że to było tak, że oni się cały czas zastanawiali, jak tę rodzinę tworzyć. Jak było u was? Macie nastoletnich synów, z którymi marzenie części rodziców. Wyjeżdżacie ciągle na wakacje, spędzacie czas, modlicie się z nimi i jakby... Mam wrażenie, że patrząc na wasze rodzinne zdjęcia, część osób musiałaby się ugryźć w język, bo mówią, z nastolatkami już się tak nie da. A proszę, rodzina Bańków jest, prawda? Czy to było tak, że ktoś wam, nie wiem, dał jakąś dobrą książkę na początku waszej drogi małżeńskiej? Czy to jest tak, że robiliście sobie, nie wiem, burzę mózgów? Jak to u was działało?
2: To jest taka trochę metoda prób i błędów, można powiedzieć. No każdy nie ma złotego środka, nie? Ale w pewnym momencie zorientowaliśmy się bardzo, że kluczem do jakiegoś takiego... Znaczy, ja może tak, nie chcę teraz powiedzieć o jakimś sukcesie, nie? Bo ja mam świadomość tego, że na dzień dzisiejszy mamy fajną relację z naszymi chłopakami, jesteśmy w jakiejś tym bliskości, faktycznie nasze wartości są ich wartościami, że tu się kochamy się i mamy taką bliskość ze sobą. No ale ja też mam świadomość tego, że to jeszcze różnie się może potoczyć, prawda? No, każdy człowiek jest wolny, prawda? Nasze dzieci też są wolne i dzisiaj ten 17-15-latek za chwilę może być inny. No i ja...
1: Ale relacji wam nikt nie zabierze. Nawet jak zaczną mieć inne poglądy, to jeśli w wieku 17 i 15 lat, czyli wtedy, kiedy ta relacja ją najtrudniej ją utrzymać, ona często później wraca. Ale w tym momencie zazwyczaj jest taka rozluźniona bardzo, a ona u was jest.
2: No jest dlatego, że my od samego początku staramy się tworzyć taki team z naszymi dzieciakami. To znaczy... Ja pamiętam, że kiedy oni dorastali, no to wiadomo, że jest taki moment przy mamie ten, i taki moment takiego desymbiotyzowania się, odklejania, kiedy oni zaczynają szukać swoich ścieżek. I ja wtedy miałem świadomość tego, że to jest fundamentalne, żebym ja wtedy potrafił być z nimi. To znaczy przy wszystkich moich zaangażowaniach ja robiłem, starałem się zrobić habilitację bardzo szybko, po to, żeby ten moment, kiedy chłopcy nie będą, będą dorastali, żeby to nie był ten czas, kiedy ja będę siedział powiedzmy w książkach, czy gdzieś tam. To
1: jest jaki tak... młody profesor? Ja muszę dzieci wychować.
2: Ale to jest taki żart, to tak jako dygresję go wtrącę. Mój znajomy kiedyś opowiadał, że właśnie był na takim etapie pisania habilitacji, po prostu książki, wszystko w swoim gabinecie, dzieci były małe, i w pewnym momencie wchodzi do jego pokoju żona, do jego gabinetu z dwoma zdjęciami. Nie? Kładzie mu te zdjęcia na biurku i tak, to jest twój syn, to jest twoja córka, tego trzeba odebrać z przedszkola, a tą do szkoły. Nie? I to, to pokazuje, nie? Że można coś stracić w takim fundamentalnym momencie. Dlatego ja sobie założyłem, że przy wszystkich moich aktywnościach i działaniach muszę mieć taki, musimy, ale tata szczególnie w tym momencie, nie musi mieć taką przestrzeń dla swoich synów. No i najprościej było to, żeby dzielić z nimi pasję, nie? Czyli ja, to jest taki fajny moment, kiedy facet może sobie wrócić trochę do swojego dzieciństwa, może się klockami Lego pobawić w sposób, można powiedzieć, taki...
1: Żeby te dzieci nie niszczyły tych budowli, prawda?
2: No trochę tak, nie? Ale już teraz oficjalnie nie mogę sobie pooglądać bajki, mogę się bawić klockami, więc nikt mi nie powie, że...
1: Że to nie jest strata czasu, bo tak to jest czas zainwestowany w relacje.
2: Dokładnie, więc myśmy tak, myśmy czytali razem książki, nie? Myśmy, i to były takie książki, które ja lubiłem, powiedzmy, w dzieciństwie, no tośmy je czytali razem, nie? Wszystkie Pana Samochodziki leciały, wszystkie Tomki Wilmowskie, to wszystko było po kolei. I to się oni siedzieli tam, słuchali, czy wieczorem, czy kiedyś myśmy czytali. Potem były audiobooki, no więc audiobooki już słuchali. Nie? Była, no, razem te klocki. Razem robiliśmy takie rzeczy, które ja widziałem, że dla mnie są jakoś ważne i one w moim dzieciństwie się sprawdziły, więc próbowałem nimi trochę chłopaków zarazić. Pewne rzeczy brali, niektóre odrzucali, wybierali sobie z tego coś, rozwijali po swojemu, ale ważne było, żebyśmy byli emocjonalnie przy tym obecni, nie? I zawsze staraliśmy się, jak czuliśmy, że jest jakaś pasja, ich w nich się rodzi, to ją wspierać, nie? Więc to było takie mocno więziotwórcze, myślę.
1: No i takie są teraz owoce, że w tym wieku, kiedy, no właśnie, część rodziców mówi, to już nie da się mieć kontaktu z dzieckiem, to wy ten kontakt macie. Ale co z tym Panem Bogiem w tym wszystkim zrobić? Bo jeśli twoi synowie mają 17-15 lat, to jak oni mieli 4-5, to ty jeszcze może nie drżałeś aż tak o to, czy oni będą poza kościołem. Teraz wszelkie statystyki pokazują, że jak się spotkamy ze znajomymi ze wspólnoty, to prawdopodobnie z tych dzieci tylko nieliczni zostaną w kościele. Urządzamy sobie oczywiście zapisy na małżeństwa i te sprawy, prawda? Można sobie pożartować. Natomiast co ja mogę dzisiaj i co może większość rodziców zrobić, którzy chcieliby te dzieci w wierze wychować? Sami są wierzący i to nie jest wiara przekazywana jako zwyczaj. No właśnie, bo mamy takie katolicka szkoła. To dobra, to katolicka szkoła. To harcerstwo, ale tylko skauci Europy, prawda? Teraz tak, po ministranci i bielanki oaz, i już teraz wszystko jest spokojnie, prawda? Jeszcze będziemy się modlić w domu i jakoś to będzie. Czy to jest ta droga? Czy jakieś takie rzeczy, które robić i których na pewno nie robić tym dzieciom, bo wywołają odwrotny efekt?
2: To znaczy, jest bardzo trudno jest złapać taki dobry balans między tym, żeby tych dzieciaków nie przekarmić takimi duchowymi treściami, no bo to za chwilkę zrodzi odruch obronny. Czyli jak je będę wszędzie woził, na wszystkie rekolekcje, wszystkie eventy, które organizuję, to za chwilę ich tym zatruję. Tak obiektywnie, można zatruć dobrymi rzeczami. One są obiektywnie dobre, ale może być tak, że jak je będę chciał nimi przeładować, no to się pojawi odruch obronny. Bo są naturalne takie potrzeby u tych dzieci, że oni potrzebują, nie wiem, pobawić się w normalny sposób, a nie tylko w kościół, prawda? Że oni potrzebują mieć takie doświadczenia po prostu w szeroko rozumianym takim świecie dziecięcym, prawda?
1: Ale to czy twoi synowie buntowali się przeciwko chodzeniu na mszę, zanim poszli do pierwszej komunii?
2: Nie dlatego, że...
1: Że nie chodzili?
2: Znaczy, oni chodzili, ale to było takie chodzenie takie, że myśmy... zawsze w głowie we mnie było takie doświadczenie, takie przekonanie, że wszystko, co robimy, też takie religijne, musi im się jakoś dobrze kojarzyć, nie? Czyli na poziomie emocjonalnych skojarzeń. Więc jak moi chłopcy byli mali, na początku Nikodem, no to jak chodziliśmy na mszę, to zawsze on był u mnie, zawsze był na rękach, zawsze był przytulony, nie? I ta msza sobie działa, natomiast ja miałem go tak blisko i gdzieś tam z tyłu kościoła albo z nim chodziłem, albo chodziło o to, żeby ten moment był momentem czułości, bliskości. I oni to brali. Przez długi czas Nikony był u mnie na rękach, nie? No i tam jak mu się znudziło, to trochę z nim tam gdzieś tam z tyłu tego kościoła spacerowałem. Byliśmy na mszy, nie? I zawsze chciałem, żeby to było dobre doświadczenie dla niego. Więc jak on już zaczął mieć trochę świadomości, to potem opowiadałem mu, co się dzieje, nie? Gdzieś tam w tle starałem się... Fakt, że no, było to takie dość rozpraszające, powiedzmy, dla mnie, no, nie uczestniczyć w tej Eucharystii tak, jak byś chciał, z pełnym skupieniem, ale z drugiej strony chodziło o cały czas o relacji. Potem był tak, że on się naturalnie przesiadł koło Moniki, natomiast na rękach był Benio, nie, młodszy, kiedy się pojawił. Tak samo z naszą modlitwą, nie? Jak się modliliśmy wieczorem, no to oni zawsze byli gdzieś tam koło nas, przytuleni, zawsze, no, jak nie chciał, to sobie odchodził, potem wracał, ale generalnie mieliśmy to i zawsze staraliśmy się tak modlić, żeby oni jakoś w to wchodzili, na przykład. Nie? Czyli na przykład modlaliśmy się brewiarzem na głos psalmami, a oni sobie pewne fragmenty powtarzali, na przykład. Nie? Czyli uczyliśmy ich tak, że na przykład mówiliśmy fragment psalmu i potem dopowiadali oni. Nie? I to było ciekawe, że jako takie maluchy, oni znają przed końcówki wersetów psalmów. Nie? Bo to było, nie?
1: Tak jak moje dzieci Lisa Vitalisa, to twoje
2: tak,
1: psalmy.
2: Tak. I to było tak, że na przykład potem było ciekawe, na przykład, że jak coś pominęliśmy, to zatrzymywali nas i wracaliśmy. Nie? Czyli to ciekawe to było bardzo. I takie staraliśmy się, żeby to było jakoś takie dialogowane, angażujące, nie?
1: No dobrze, ale jakby, no bo dziecku ma się prawo nudzić w kościele.
2: Tak.
1: Jak on mówi, tam jest strasznie nudno. Mhm. Pamiętam, jak mój syn był zachwycony drogą krzyżową. Mhm. Mamo, jak to szybko idzie, prawda? A nie ta msza jeszcze u nas w parafii, wtedy msze miały godzinę 20. Mhm. No i co wtedy? Mhm. Bierzemy czy zostawiamy w domu?
2: To znaczy, na przykład wziąć na część, nie? Myślę sobie, że to jest pewne wyzwanie, żeby wziąć na część, ale lepiej, żeby on trochę tej mszy miał, nie? Bo myśmy mieli takie poczucie, że warto im pokazywać, że to jest też taki dla nas moment ważny, nie? I że on jest fundamentalny w naszym życiu, że zapraszamy te dzieci do czegoś ważnego dla nas. Nie?
1: Więc ale to oni... z tego, co ty mówisz, to tworzy się taki obraz rodzica, trochę odwrotny niż to zazwyczaj myślimy, że powinno być. Mamy wrażenie, że wszystko powinno się widocznie kręcić wokół wiary i że to dziecko powinno tak być nią przesiąknięte, że po prostu jakby tylko rozmawiamy o tym, czytamy książki o Jezusie i tego jest tyle, że on po prostu to wchłonie. A z tego, co ty mówisz, to jest tak, że dla dziecka nie wszystko się wokół tego kręci, ale rodzic się jednak bardzo stara. Znaczy, że to jest tak, właśnie takie kombinowanie, tak, kawałek mszy świętej, tak, dla niej. Tak. To ja wtedy pójdę o innej godzinie i że... Czyli to jest jednak strasznie dużo wysiłku, żeby tę wiarę przekazać.
2: No jest, ale ja też myślę w ten sposób, że trzeba zobaczyć, że jak... że przede wszystkim to jest decydujące, są dla mnie trzy rzeczy. To znaczy, po pierwsze więź, bliskość. I to jest zupełnie, można powiedzieć, paradoksalnie niereligijny, ale psychologiczny, emocjonalny poziom. Dla mnie najważniejszym doświadczeniem było chyba to, kiedy kiedyś mój syn, moja żona przychodzi tak i mówi, no uciesz się, wiesz, będzie przed ze szkoły i tam mieli takie pytania, coś tam rozmawiali o rodzinie i tak dalej i było pytanie, komu najbardziej na świecie ufasz, nie? I Benie powiedział, tacie, nie? I to było dla mnie istotne, bo ja zrozumiałem, że mamy jakąś relację, nie? Więc na przykład ja nie muszę im kontrolować komórek na przykład, nie? Bo ja wiem, że jak, że po prostu jesteśmy umówieni na coś, czego się oni trzymają i jak nie, to przyjdzie, pamiętam, że będzie przychodził, tam mieliśmy jakiś czas wyznaczony na przykład, nie? Na oglądanie tam czegoś i on mówi, tato, wiesz, tak... widać, że go tam tak troszeczkę, tak jakby troszeczkę przekroczyłem ten czas, nie? Miał potrzebę przyznać się, bo wiedział, że go to gryzie, ale wiedział, że jak się przyzna, to będzie mu lżej i wie, że...
1: Reakcja będzie też dobra,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, nie będzie z tego konsekwencji, nie? Takich, powiedzmy, więc dla niego lepsze było to, że wypowie pewne rzeczy, więc ja miałem jeszcze takie, będzie w ogóle specyficzne, nie? On jest taką osobą, nie, po prostu serce ma niesamowicie szczere, więc ja wiem, że on mnie nigdy nie okłamie na przykład, nie? I to się nie obawiam, wiem, że on nigdy nie okłamie, a jak okłamie, to zaraz przyjdzie i powiedzieć, że jednak to trochę tak było inaczej, niż nie powiedział na początku, nie? A więc dla mnie ta więź była fundamentalna. I teraz ja zobaczyłem tak, że my możemy przekazywać dobre wartości, nie? Czyli możemy być tak, że jesteśmy zbudowani na dobrych wartościach. Możemy nawet przekazywać nasze życie Ewangelią, nie? Czyli to, że modlimy się, czytamy Pismo Święte, różaniec, chodzimy do kościoła, czyli na poziomie duchowości i wartości możemy to wszystko przekazywać. Ale możemy to przekazywać w sposób toksyczny. Nie?
1: Co to znaczy toksyczny sposób?
2: Osaczający, nadmiernie kontrolujący, nawet przemocowy, nie? Albo upokarzający, albo lękowy. Nie? Czyli jest taki zestaw...
1: A to straszymy? No bo to...
2: Tak.
1: Jest piekło w naszej wierze.
2: Tak.
1: Jakby...
2: Jest.
1: Synku, zjadłeś Wielki Piątek czekoladkę, tak. No to się pożegnaj z niebem. Znaczy, to jak ty mówisz w toksyczny, to ja sobie wyobrażam, że takie patologiczne rzeczy. Tam ktoś ostatnio opisywał jakąś siostrę zakonną, która mówiła, że masz minusa u Pana Jezusa. Ale rozumiem, że to się tak też odbywa na takim poziomie, kiedy my wcale na pierwszy rzut oka nie myślimy, że to robimy patologicznie.
2: Tak, bo toksyczne interakcje, jak tam powiedzmy ten nurt poznawczo-behawioralny mówi w psychoterapii, to wcale nie są takie interakcje, które muszą być, można powiedzieć, patologiczne w takim mocnym sensie, nie? Ale to jest jakaś nasza psychopatologia i każdy ją ma, nie? To od razu możemy się pocieszyć, że nikt z nas nie jest normalny do końca. To znaczy, mamy nabyte mechanizmy, które zostały nam z naszych takich procesów, można powiedzieć, dziecięcych. I na przykład rodzic, który jest nadmiernie kontrolujący, nie? Rodzic, który jest albo nadopiekuńczy. Nie? I to są takie mechanizmy, które zaduszają. Nie? Czyli my możemy... to na przykład jest taka mama, która mówi, wiesz, córka jedzie na wycieczkę szkolną, nie? I mama mówi, o super, kochanie, wiesz co, to zaraz ja ci to wszystko przygotuję, wiesz, spakuję cię, no i wiesz, pomogę ci do autobusu wszystko zawieźć, żeby się czuła bezpiecznie w ogóle. Ale jedziecie nad morze, wiesz co, a może nawet zrobimy tak, że ja pojadę za wami, bo na każdym parkingu będziesz ci mogła wyjść, to pogadamy, nawet jakąś dyżurkę będę miała dla ciebie, nie? A w sumie, wiesz co, to ja nawet, bo tam mieszkacie w takim hotelu, to ja niedaleko sobie pokój wynajmę, to gdyby coś, to możesz nawet do mnie przyjść i... Albo wiesz co, w tym waszym hotelu jest dużo miejsc, to ja nawet mogę w tym samym też mieszkać. Albo wiesz co, a możemy nawet wspólnie spać, nie? No i to jest miłość, nie? W przekonaniu rodzica, tylko że ta miłość zaczyna zaduszać, nie? I jest taki mechanizm, gdzie rodzic przekazuje pewne wartości, ale przekazuje je tak osaczająco, kontrolująco, tak nadopiekuńczo, albo nawet właśnie przemocowo, czyli musisz, nie? Bo jak nie, to mama się obrazi, tata się obrazi.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, dalej
0: masz. Po reklamie.
7: Ponad 40 pocisków w kilkadziesiąt minut. Zmasowany atak Rosjan na Kijów. Rośnie liczba utonięć. Tragedia na kąpielisku w Łodzi. Anglia z brązowym medalem Mistrzostw Świata. Grad goli w meczu o trzecie miejsce. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To był najbardziej zmasowany i najszybszy ostrzał Kijowa od początku wojny. W nieco ponad pół godziny stolicę Ukrainy zaatakowało ponad 40 rakiet. Jedna osoba zginęła, 15 zostało rannych. Uszkodzone są budynki mieszkalne, akademik, kino i stacja metra. To była bardzo trudna noc, mówi jedna z mieszkanek Kijowa. Wszystko zostało uszkodzone. Drzwi, okna, wszystko spłonęło, całe mieszkanie. Wszystko wymaga remontu, także wejścia i dach bloku. Trzymamy się, dzięki Bogu wszyscy żyją. No cóż, co robić? Odbudujemy, zbierzemy pieniądze, zrobimy remont i wszystko zrobimy po nowemu. W miejscach uderzeń cały czas pracują służby. Pod gruzami nadal mogą być ludzie. Dodajmy, że to już trzeci zmasowany atak na Kijów od początku lipca. Tragedia na łódzkim kąpielisku. Z wody wyłowiono ciało około 30-letniego mężczyzny. To wczoraj na terenie dzielnicy Górna. Służby zaalarmowali świadkowie, mówi Izabela Wypychowska z policji w Łodzi.
8: Dyżurny miejskiego stanowiska kierowania został poinformowany o tym, że na terenie stawów Jana w Łodzi znajduje się ciało dryfujące po wodzie. Lekarz przybyły na miejsce, potwierdził zgon mężczyzny.
7: Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora ustalają, jak doszło do tragedii. Tylko od początku czerwca w całym kraju utonęło już 88 osób. Ceny paliw nadal idą w górę. Eksperci z biura Reflex przewidują, że w przyszłym tygodniu diesel może kosztować prawie 8 zł. Rynek reaguje na sytuację na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak.
9: Bez zmiany sytuacji na rynku ropy naftowej kolejny tydzień przyniesie podwyżki. My prognozujemy, że ceny oleju napędowego mogą wzrosnąć w okolice 7,80 zł, 7,90 zł za litr, a ceny benzyny mogą dojść do poziomu 7 zł, a 37,40 zł.
7: Rząd nie przewiduje na razie powrotu pakietu ceny paliwa niżej. Nie możemy bez końca wykładać na to pieniędzy, mówił premier Donald Tusk.
10: Myśmy z góry zapowiadali, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie. Ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
7: Program CPN kosztował Skarb Państwa niemal 5 miliardów złotych.
11: Wiadomości Radia Plus.
7: Anglia z brązowym medalem piłkarskich Mistrzostw Świata. W fenomenalnym meczu wygrali z Francją 6-4. To najlepszy wynik Anglii na mundialu od 66 roku, gdy zdobyli mistrzostwo. Anglia od pierwszych minut zagrała świetnie w ataku, zdobywając aż 4 bramki w pierwszej połowie. Ten mecz był dla nas bardzo ważny. Chcieliśmy zakończyć turniej mocnym akcentem. Wielu zawodników pewnie nie chciałoby grać w takim meczu, ale ja cieszyłem się, że mogłem wyjść

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Ja mam w ogóle wrażenie, że Pan Bóg dał nam wolną wolę, a my jej dalej nie przekazujemy często, tak, prawda? No i jest taki moment, kiedy to dziecko już musi decydować, może decydować o tym, czy idzie do kościoła, tak, czy nie. No co zrobimy 15-latkowi? Tylko szantaż, tak, zabranie telefonu, nie wiem, kieszonkowe. To już jakby czujemy, że to nie jest dobre. Tak. No i teraz tak, jest mi smutno. Mhm. Jest mi ciężko, że moje dziecko się nie modli. Tak. Nie wiem, co z tym zrobić. Mhm.

0: No dokładnie to mówię,
1: I, nie? I mogę to mówić, tak?
0: Tak, ja bym powiedział, nie wiesz co, jest to dla mnie trudne, nie? Ale kocham cię, nie? I zawsze masz w moim sercu miejsce, nie? To jest tak samo ten moment, kiedy na przykład nagle rodzice się orientują, że ich dzieciak wchodzi w taką relację, której by nie chcieli, nie? I mówi, no nie wiem, 18, 19, 20 latek na przykład, nie? Chce mieszkać z dziewczyną. Ja tego nie akceptuję, prawda? To nie są moje wartości, nie? No i teraz zaczyna się cały dylemat, co z tym zrobić, nie? I teraz rodzice, na przykład niektórzy mówią tak, no to jeżeli robisz takie rzeczy, to nie masz wstępu do tego domu, tak? Nie chcę cię więcej widzieć, skoro nie żyjesz w taki nieboży, grzeszny sposób, nie? Albo niektórzy mówią, a właśnie ten gościu przesadza, nie? Czyli dwie skrajności. A ja bym powiedział, wiesz co, no, nie jest to zgodne z moimi wartościami, nie? Nie potrafię jakoś wewnętrznie w sercu się z tym pogodzić, jest to dla mnie bolesne, ale ty jesteś dalej moim dzieckiem, kocham cię, zawsze możesz przyjść, zawsze cię akceptuję, więc daję mu komunikat, że to nie są moje wartości, że się tu nie zgadzamy, nie? Ale z drugiej strony zgadzam się zawsze na niego jako na osobę.
1: No tak, tylko daję komunikat, brzmi super, każdy pewnie, o dobrze, to ja tylko dam komunikat. Tylko wiesz, to trwa przez 10 lat, to dziecko jest daleko od kościoła i my chcemy, no ktoś musi tę niepewność, znaczy ktoś takie poczucie, że nie wszystko jest do końca dobrze, tak, powinien w nim zasiewać. Mhm. I czy to ma być rodzic, który co sobotę, czy co niedzielę, jak sobie to poukładać? Bo to zazwyczaj przy świętach Bożego Narodzenia wychodzi przy stole, prawda?
0: Tak. Mhm. Tak, jeżeli ja zaczynam w tym momencie za każdym razem o tym przypominać, jesteś grzesznikiem, nie?
1: Mamusi to, ciągle jest smutno.
0: Tak, tak jest. I to nie przestało być już od 10 lat, nie? I ta rana jest w sercu taka wielka, że nie wiem, jak ją teraz, nie? Jak się nie nawrócisz, to po prostu pęknie w końcu to serce. No to pomyślmy sobie, że syn przychodzi do rodziców i na wstępie słyszy za każdym razem taki komunikat. No co będzie? No przestanie przychodzić, nie? I stracimy coś, co jest dla mnie jakąś przestrzenią, w której ten człowiek przechodzi przez swoje koleje losu, nie? Robi czasami różne głupoty, potem ma dzieci swoje i nagle się okazuje, że mu się uruchamiają mechanizmy, które często ma od rodziców, nie? I to jest taki moment, kiedy wielu się zaczyna reflektować i myśli sobie tak, jednak ci rodzice nie tak głupio postępowali, nie? I teraz, jak ja mam moje dziecko, zaczynam się o nie martwić, nie? No to chciałbym mu dać pewne wartości, które będą dla niego bezpieczne. I tu wraca zasób domu często. Tylko, że kiedy on wróci? Wtedy, kiedy ja ten dom mam wspólnie bezpieczny, nie? Czyli kochająca mama i tata, którzy mnie nie odrzucili, nie przekreślili, więc ja mogę do nich wrócić i mogę do nich wrócić do ich wartości też. Natomiast jeżeli ja mam ojca czy matkę, która na każdym kroku przypomina mi, jaki jestem grzesznikiem, to ja nie będę chciał tej ich drogi przyjąć, bo ten dzieciak wtedy, ten dorosły człowiek, nie odrzuca tak naprawdę do końca samych wartości naszych, tylko klimat, w którym te wartości są opakowane. To cośmy mu dali, chcąc nie chcąc czasami naszą postawą.
1: Powiedz mi, jak myślisz, kiedy my dorośniemy do tego, żeby wiedzieć jak? Znaczy, bo to tak, kolejne tygodniki, ten gość niedzielny, do którego piszesz, publikują teksty dotyczące tego, jak przekazywać wiarę, odbywają się kolejne spotkania. No ale ciągle jesteśmy też takimi katolikami wychowanymi w nakazaniach do nieobecnych, takimi, no, takie ochrzanianie tych, których nie ma, prawda? Mój ulubiony typ kazań. No i teraz my trochę też taką religijność mamy. Ty działasz w wielu wspólnotach, to są trochę inne wspólnoty. W ogóle działanie we wspólnotach powoduje, że ludzie trochę inaczej na siebie patrzą. Kiedy my będziemy gotowi jako Kościół, czy powinniśmy w ogóle mieć jakieś wspólnoty, które by gromadziły czy pomagały ludziom, których dzieci odchodzą od Kościoła, które by dobrze ukierunkowały tych, którzy nie wiedzą, jak tą obietnicę daną przy chrzcie i przy ślubie spełnić. Bo to jest takie trochę, nikt nam nie dał instrukcji. Właściwie jak zaczynam analizować, dlaczego, nie wiem, część moich znajomych jest niewierzących, to nie wiem, bo to nic takiego się nie wydarzyło. Zresztą profesor Koseł ostatnio mówił, że 6% tych odejść to są na przykład odejścia ze względu na to, co dzieje się w Kościele złego. Mhm. Więc my po prostu porzucamy tę wiarę, tę tradycję, tę kulturę. Tak. Ty piszesz w Gościu Niedzielnym w sposób, powiedziałabym, bardzo bolesny, że tego no, nie da się, prawda, zatrzymać. Tak. I właśnie to ty piszesz, że możemy lokalnie, na niewielką skalę zacząć działać, tak, ale nie globalnie. Jak Kościół powinien teraz w Polsce się tym tym zająć, bo niedawno byliśmy jeszcze taką zieloną wyspą. Mhm.
0: Tak, no ale teraz jesteśmy w procesie, kiedy najszybciej chyba z wszystkich krajów tracimy młodzież.
1: Gonimy, prawda? W sensie tak chcemy ich dogonić.
0: I to błyskawicznie niestety. I ja mam takie poczucie, że to jest, znaczy to jest nieuchronne, dlatego, że jesteśmy w takim kontekście kulturowym, w takim miejscu też w Europie, w takich procesach wewnątrzkulturowych, które się dzieją, że my nie jesteśmy w stanie dać takiej alternatywy równie atrakcyjnej dla Netflixa, dla wszystkich platform gamingowych, dla tego wszystkiego, czym żyje ten świat, dla relacji, które się budują też poza naszym domem, między rówieśnikami. Nie jesteśmy w stanie, jeżeli byśmy chcieli nasze dzieci od tego odseparować, to byśmy musieli zamknąć po prostu w klatce i nie wypuszczać, prawda? Więc my możemy z jednej strony wyposażać je w pewną siłę do tego, żeby się umiały przeciwstawić pewnym rzeczom, żeby miały poczucie, że wewnątrz takiej, to szczególnie chłopaków jest ważne, nie? Takiej swojej siły wewnętrznej spójności, która da im możliwość postawienia granic czemuś, nie? Ale z drugiej strony nie możemy ich od świata lękowo separować, tylko ja myślę sobie tak, trzeba ich uczyć rozeznawać. Nie? Ja podam Ci taki przykład, wiesz, który dla mnie jest, bo są dwie rzeczy. Z jednej strony wyposażenie dzieci, a z drugiej strony stworzenie im środowiska, w którym mogą mieć wsparcie. Nie? Bo tego wsparcia też potrzebują, bo są często wśród swoich rówieśników, jeśli chodzi o wartości, osamotnieni. I tej drogi sami nie przebędą. Nie? Ja mam taki przykład właśnie z moim młodszym synem, że on miał taki etap, kiedy jest ta gra Minecraft, prawda? On tam sobie raz...
1: Jej, tak nie, jest.
0: No właśnie, nie? I on miał, mieliśmy taką umowę, że sobie gra to w weekend, miał tam weekend takie godziny wyznaczone, kiedy sobie mógł grać, nie? I, no i to miał taki etap, że sobie w tą grę grał. No i w pewnym momencie gdzieś w szkolnej bibliotece znalazł jakieś takie książki komiksowe, trochę tej gry dotyczące, nie? No i czytał je namiętnie, chodził sobie na przerwach, tam czytał. I w pewnym momencie przychodzi do mnie tak z takim niepokojem. Mówisz, co tato, tam w tych książkach, które czytam, nie opowiadam, jest coraz więcej takich rzeczy, że tam są jakieś upiory, jakiś diabły, jakaś taka magia i tak dalej, nie? I mówi... Czy ja to mogę czytać, nie? Czy to jest takie, mnie to niepokoi, nie? Coraz bardziej. I czy to jest, ty mi mówiłeś, że takie czy nie są dobre, nie? Ja mówię, że no nie są, nie? Wiesz o tym, że nie są, że to wprowadza dużo zamętu do umysłu, do serca i tak dalej. No i mówi, no ale wiesz, to mnie tak bardzo pociąga, nie? I widzę, że toczy się w nim walka, nie? No ja mówię, pierwszy odruch jest taki, nie? Odruch mu, pierwszy w sercu zaraz się rodzi, no powiedz mu, że nie wolno, nie? Zabroń mu, nie? Czyli zabezpieczam go od razu. Ale mówię tak, jak ja mu to zabronię, jak powiem nie wolno, no to ten jego proces, zmagania się z tym nie będzie domknięty, nie? A za parę lat nie będzie już mnie, ja nie będę przy nim, nie powiem mu nie wolno, kiedy będzie miał dylemat, nie? On się musi nauczyć go rozwiązać, nie? No ja mówię, no Benio, wiesz co, no musisz to rozeznać i zdecydować, nie? No i widzę, że chodzi tam dzień, drugi się jakoś tym. Po trzech przychodzi, mówi, wiesz co, tato, ja jednak nie będę tego czytał, nie? Ja mówię, Benio, wiesz, no mogę ci powiedzieć tylko, że to wspieram tak bardzo, no i ci gratuluję takiego wyboru, nie? To były trudne...
1: Ile on miał lat?
0: Chyba 13 czy 14.
1: Jaka u was jest wolność w domu? W sensie taka... no właśnie, bo ja tak cały czas mam wrażenie, że Pan Bóg daje nam wolną wolę i my ją tak przed dziećmi, a my wam nie powiemy, że jest wolna wola, prawda? A u was to jest.
0: No, nie we wszystkim, powiem tak. Są rzeczy, z którymi jest mi trudno na przykład też, nie? I widzę, że szczególnie teraz, kiedy... Znaczy ja mam tendencję jako tata do kontrolowania, nie? Widzę, że mam taką tendencję i muszę sobie ją czasami mocno blokować, żeby nie... pójść w taką dyrektywność, nie? Z kolei moja żona ma tendencję do nadopiekuńczości.
1: No miałam właśnie pytać, czy twoja żona jest nadopiekuńcza? To wylewasz miód na moje serce, to dobrze.
0: Tak, i więc nawzajem siebie tutaj pilnujemy, nie? Ja pilnuję, żeby nie był nadopiekuńcza, a ona pilnuje, żeby nie był nadmiernie kontrolujący, nie?
1: Czyli mężczyzną i kobietą stworzył ich, u was małżeństwie po prostu podział jest tradycyjny.
0: Na szczęście tu się pilnujemy, ale też jak coś to chłopaki przychodzą i nam mówią czasami, nie? To jest tak, że jak coś tam nie gra, no to mają taką odwagę, żeby powiedzieć, że nie, coś tam było nie tak z naszej strony i kiedyś daliśmy im do tego prawo i na szczęście tak to się dzieje, że nie boją się przyjść i powiedzieć, jak coś nie działa z naszej strony. trudne to jest do przyjęcia czasami, bo się wtedy odzywa nie pierwszy ten mechanizm, no co mi tu smarker będzie mówił, nie? Ale z drugiej strony wiem, że jak tak zareaguję, to go stracę, nie? I muszę jakoś powiedzieć, okej, dobrze, masz rację, tu przegiąłem, przepraszam za to i za to, nie? Ale o tym porozmawiajmy, na przykład, bo widzę to inaczej.
2: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
3: Reklama.
4: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
7: Panie Pascalu, no jakby to...
6: A widziała pani?
7: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
6: I w niej

0: Expert.pl. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na MediaExpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na MediaExpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na MediaExpert.pl.
3: Połącz przyjemne z pożytecznym. Dosłownie. Tylko do 15 września w Mini Stunek trwa akcja Jazda Testowa dla Natury. Każda jazda testowa elektrycznym Mini to jedno posadzone przez nas drzewko. Kupisz elektryczne Mini? Posadzimy aż 10 drzewek. Jesienią razem z Wami i Nadleśnictwem Gdańskim zasadzimy zebrane drzewka w trójmiejskich lasach. Odwiedź jeden z naszych salonów i dołóż swoją cegiełkę, a właściwie drzewko. Zaprasza Mini Stunek. Gdynia, ulica Druskiennicka 1A. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 59.
4: Po reklamie.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Co robimy z tymi dziećmi? My, w sensie ci, którym dzieci odeszły, powiedziały, że na święta mogę przyjeżdżać, ale do kościoła nie chodzę i albo są już po wystąpieniu z kościoła oficjalnym, po apostazji, no albo po prostu są niewierzące, bo no, można odmawiać, właśnie czy warto? Odmawiać kolejne modlitwy za ich nawrócenie, czy warto pościć, pielgrzymować, zrobić z tego taki, no jakiś taki no cel swojej modlitwy, czy to jeszcze nas gdzieś bardziej, w ogóle jak to poukładać, no bo to wszystko fajnie się mówi, prawda? Na przykład, nie wiem, no i tak będę miała relacje z moimi dziećmi, nawet jak odejdą od kościoła. No ale jak będę patrzyła na swoje słodkie wnuczątko, które nie będzie ochrzczone i o Jezusie nie będzie słyszało, to tam mi będzie po prostu... Znaczy, ja bym chciała się z tym dzieckiem spotkać w życiu wiecznym i zaczynam mieć już wątpliwości, czy to się wydarzy.
2: I właśnie to jest ten moment, kiedy ja myślę, że warto najpierw normalnie... Znaczy, jak mamy relacje, nie? Mój syn, moja córka, nawet jeśli odeszli od wartości od kościoła, to nie są do nas nastawieni wrogo w tym temacie, nie? Czyli ja mogę zapytać, czy pozwolisz mi, nie? Czy mogę opowiedzieć mojemu wnuczkowi o Panu Jezusie, nie? Czy masz taką, czy dajesz mi takie prawo, nie? I pamiętaj też o jeszcze jednej rzeczy, nie? To jest, znaczy mnie to bardzo uwolniło kiedyś w pewnym momencie, bo miałem, teraz może już trochę mniej, ale miałem taki moment takiej właśnie obawy o moje dzieci, nie, mocnej, co będzie i tak dalej. I pamiętam, że uwolniła mnie jedna rzecz, to znaczy ja wiem, że wtedy, kiedy się modlę za moje dzieci, nie? Kiedy poszczę, nie? Kiedy, bo myślę sobie, że to warto gdzieś mieć, to nie powinien być główny cel mojej modlitwy, nie? Ale gdzieś w tle, tak, to jest coś, co czasami muszę wielokrotnie Bogu powtarzać, nie? Bo ja sobie to wtedy układam też, nie? Przed Bogiem, czyli to nie Bóg potrzebuje być nieustannie informowany o tym, że moje dzieci odeszły od Boga, tylko bo on to doskonale wie i rozumie, mi o co chodzi, lepiej niż ja, tylko ja muszę czasami na nowo sobie to powiedzieć przed Bogiem, prosząc Go nawet o pomoc, bo to mi jest potrzebne, nie? To mnie też to odpowiednio ustawia, koi, porządkuje. Dlatego nie powinien być to prymarny cel mojej modlitwy, ale jakoś gdzieś w tle ja potrzebuję podjąć jakąś inicjatywę, żeby mieć poczucie, że sobie też pewne rzeczy układam i że te dzieci dalej mam w sercu, prawda? Także w tym bólu, w tym trudzie, który przeżywam w związku z ich odejściem. I ja jestem przekonany, że te moje modlitwy mnie to bardzo uwolniło, jeśli by moje dzieci gdzieś tam się zagubiły, zatraciły, nie? Że kiedy będzie ten moment nawet, kiedy to ich nie złapi w ich życiu, nie? Ale kiedy będą odchodzić z tego świata, mnie już na nim nie będzie, to być może wówczas, nie, ten moment ich przechodzenia w drugą stronę, to będzie moment, kiedy oni się z tą moją modlitwą spotkają, nie? Kiedy oni zobaczą to wszystko, co jak gdyby w przestrzeni duchowej zostało poświęcone dla nich, jak gdyby, prawda? I być może to będzie ten moment, który tak pozytywnie złami ich serce i zwróci w stronę Boga. Ja wierzę, że ta modlitwa, ona nie jest zmarnowana, nie? Ona nie idzie w pustkę. Ona gdzieś tam w pewnym momencie znajdzie drogę do serca moich dzieci. Dlaczego? Do tego, że Bóg robi wszystko, żeby je ocalić, a nie potępić, nie? Więc Bóg jest po mojej stronie, po ich stronie. I ja wierzę głęboko, że to ma sens. I to mi daje duży spokój, nie? To, że nawet jeśli w tym życiu moje dzieci się zagubią i ja nawet nie będę już, nie doczekam momentu ich nawrócenia, to może moment ich odchodzenia z tego świata będzie tym momentem, w to wierzę, kiedy oni spotkają się z tym wszystkim, co moje serce też w modlitwie robiło dla nich, nie? I wierzę, że Bóg to złoży w taką całość, no bo właśnie on bardziej kocha moje dzieci i wierzę, że nie jest głuchy na moje błaganie.
1: Strasznie jest ważne to, co mówisz, bo tak sobie czytałam ten twój tekst z Gościu Niedzielnym, on jest taki brutalny, powiedziałabym, prawdziwy. No i teraz jak głosisz na przykład i wychodzisz przed duże audytorium, to wiadomo, że 3/4 dzieci tych ludzi odejdzie z kościoła na przykład. I w twoim tekście to wybrzmiewa, tak będzie. Czy my, bo my jakby żyjemy przynajmniej w dziennikarskim świadku katolickim, od statystyk do statystyk, prawda? I ja już, jak jest ile młodych odeszło od kościoła, to zaczynam szukać księdza, któremu duszpasterstwo młodych kwitnie, żeby o tym porozmawiać, a nie o tym, jak jest źle. Jak my w ogóle powinniśmy reagować w kościele? Bo ja mam wrażenie, że jest coraz gorzej, chociażby dlatego, że właśnie nie ma też małych dzieci w kościele. I teraz jak moje dziecko przebiega przez kościół, bo ma 4 lata, jest strasznie energiczne i jak ja ją zatrzymam, to ona zacznie piszczeć po prostu. Ja wiem, co będzie... to mam wrażenie, że za chwilę tu ktoś stanie, tu ktoś zwróci uwagę i tak dalej, i tak dalej, bo tych dzieci jest za mało.
2: Tak.
1: Jak my jako Kościół powinniśmy funkcjonować teraz w tych realiach i w tych kolejnych statystykach, które się pojawią, będą coraz gorsze?
2: Ja myślę, że moja idea jest troszkę takie myślenie jest takie, że to nie da się tego procesu zatrzymać, ale musimy zobaczyć, co możemy zrobić, żeby ich przywracać do Kościoła. Bo to jest...
1: Chodzi o to, żeby zbadać tę grupę do ewangelizacji, tak jak się inkulturowość, jak się poznaje na przykład życie danego kraju w Afryce, zanim się wyśle tam misjonarza, to my teraz tych młodych powinniśmy poznać i tak ewangelizować?
2: Ja myślę, że my ich musimy posłuchać najzwyczajniej. Nie? Znowu przykład takiego księdza, który organizował rekolekcje dla młodzieży. Nie pamiętam, czy to były wielkopostne, czy inne, ale wiadomo, ksiądz czy księża siadają, myślą, co będzie, jaki będzie temat rekolekcji. No i oczywiście jest setka pomysłów, ale jeden z nich mówi, a zapytajmy ich, zróbmy ankietę, nie? O czym by chcieli posłuchać, porozmawiać. Nie? No i zrobili jakąś taką otwartą ankietę i okazało się, że paradoksalnie wcale ona nie była trudna do zebrania i do wyciągnięcia tych wniosków, ponieważ jak mantra powtarzała się jedna kwestia, która zdominowała 70% odpowiedzi. Oni chcieli usłyszeć o tym, jak dogadać się z rodzicami. To był ich główny temat, nie? I teraz nagle się okazuje, że jakby my byśmy im dali, nie wiem, drogę Jezusa, powiedzmy w Ewangelii Marka czy coś tam, prawda? Albo, no to wydaje nam się, że przecież co innego, co może być ważniejszego, nie? Oni chcą posłuchać o tym, jak dogadać się z rodzicami. I dzisiaj czasami, żeby zewangelizować, że ewangelizacja takiego młodego człowieka to nie jest punkt wyjścia, to jest punkt dojścia. Czasami musimy przejść długą drogę bycia z nimi zupełnie w innych tematach, zanim powiem im o Jezusie. Jeśli ja widzę młodego chłopaka, nie? Takiego właśnie nastolatka, powiedzmy we wczesnym nastoletnim okresie, no to ja muszę zobaczyć, jakie on ma deficyty przede wszystkim, bo to, co on potrzebuje, to najpierw je zaspokoić. Nie? Więc potrzebuje koło siebie jakiejś mocnej obecności, potrzebuje siły, potrzebuje mieć poczucie własnej wartości. Więc zróbmy, kurczę, przy parafiach dobre siłownie, zatrudnijmy dobrych trenerów na przykład, nie? I zróbmy coś, co na początku wcale nie jest religijne, nie? Ale co buduje w nich siłę, poczucie wartości, męskości, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, bo oni muszą, bo ich pierwszy temat to jest nie tylko rodzice, ale to jak się odnaleźć w grupie, nie? Czy jak ta grupa mnie zaakceptuje, kiedy? I wielu z nich nie ma w sobie fundamentalnego poczucia siły. Dlaczego? Dlatego, że nie mają przy sobie emocjonalnie obecnych ojców, którzy by tą siłę im dali. Prawda? Ja pamiętam, jak dla moich chłopaków ważne było, kiedy ja odkryłem, że oni muszą, że najzwyczajniej to, co im jest potrzebne, to jest umiejętność bicia się. I to nie chodzi o to, żeby oni teraz lali się z kolegami, tylko w pewnym momencie, to jest też cała historia, ale zaczęli trenować boks, prawda? Z fajnym chrześcijańskim trenerem, dlatego że widziałem, jak bardzo potrzebowali takiej siły i umiejętności i poczucia, że kiedy wchodzą w jakąś trudną sytuację, to nie muszą uciekać, nie? I nie tylko zaczęli sobie też radzić, powiedzmy, z rówieśnikami, że po prostu nie było strachu, ale samo poczucie w ogóle, że jestem silny, że kontroluję, panuję to nad sytuacją, pozwoliło im też w grupie, nie? Spokojnie też artykułować jakieś swoje zdanie na przykład, nie? Ostatnio byli na, nie wiem, będę wchodził do szkoły średniej teraz, nie? Czyli w ogóle to niesamowicie działa, nie? Że oni dostają się do szkoły średniej, jeszcze się nie widzieli, a już są znajomymi na Messengerze, nie?
1: Rzeczywiście, to inny świat po prostu. Buduje,
2: nie? Oni się jeszcze nie spotkali w szkole, a już mieli dwa spotkania poza szkołą, bo się przez Messengera dogadali, powiedzmy, złapali, nie? No i teraz umówili się na pizzę. Ta grupa jeszcze tam, nie wiem, przed pierwszym spotkaniem w roku szkolnym, nie? No i piątek, na tą pizzę poszli, nie? Każdy tam sobie jakąś pizzę zamawiał. No i mówię, Benio, no jak tam spotkanie, jaką sobie pizzę zamówiłeś? No wegetariańską. Nie? Ale potem, bo piątek, nie? A potem mówi, ale była taki kawałek z mięsem i chciałem sobie skosztować i zdjąłem to mięso. Mówi, Benio, już... A on mówi, no tak, zdjąłem to mięso. A ja mówię, no pytajcie, dlaczego zdjąłeś to mięso? No pytali. I mówi, i co powiedziałeś? No powiedziałem, że jestem nauczony, żeby w piątek mięsa nie jeść. Nie? Jest to jakaś forma takiej jego siły. Mówię, wiesz...
1: To jest forma wielkiej siły, znaczy to nie jest nic.
2: Znaczy, rozmawialiśmy o strategii w ogóle na ten piątek, na tą pizzę, nie? Mówię, Benio, i co? I powiesz im, co im powiesz? Mówię, wiesz co, no ja wiem, że tak nie mogę do końca mówić tak w pełni o swoich wartościach, no bo to, wiesz, nie wszystko przyjmą, mogą od razu odrzucić, nie? Albo, ale no po prostu jak nie będę tej pizzy jadł, nie? I ja mówię, ja nie sugerowałem żadnych rozwiązań, nie? Byłem ciekawy, jak on to rozwiąże. No, rozwiązał w taki sposób. No, okej, zdjął mięso, można powiedzieć, no nadgorliwy, niepotrzebnie. Nie oceniam tego, nie? Miał taką swoją strategię, ale no, zmieścił się w obszarze wartości, nie? Czyli w piątek pościmy, nie? W takim kształcie.
1: Ja nie wiem jak państwo, ale ja jestem... zachwycona jako matka małych dzieci. Także mam nadzieję na kontynuację tej rozmowy, bo teraz czas nas goni. Proszę państwa, bo ja mam jeszcze jedno pytanie do zadania, ale zadam je następnym razem. Jak to jest modlić się ze swoim nastoletnim synem nad kimś modlitwą stawienniczą? To wie mój gość. Ale to opowie następnym razem. Profesor doktor habilitowany Aleksander Mbańka, mąż, ojciec i lider wspólnoty rodziny świętego Szarbela w Polsce i też wiele innych tytułów, proszę państwa. Człowiek od synodu. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dzięki. Dziękuję bardzo.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
0: Po reklamie.
5: Kilkukrotnie ugodził nożem radnego. Są zarzuty dla obywatela Ukrainy. Rozpoczęła się naprawa torowiska. Służby pracują na miejscu wykolejenia pociągu w Małopolsce. Puma nadal nieuchwytna. Trwają poszukiwania na Dolnym Śląsku. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Są zarzuty dla Ukraińca, który ugodził nożem radnego. Podczas Łękowskiej Watry w Zdyni w Małopolsce 46-latek zadał mężczyźnie kilka ciosów nożem. Radny powiatu gorlickiego i członek zarządu Zjednoczenia Łemków trafił do szpitala. Wobec agresywnego obywatela Ukrainy policjanci użyli paralizatora. Dziś napastnik ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie zostanie przesłuchany. Wiadomo, że w momencie ataku był pod wpływem alkoholu. Życiu poszkodowanego nie zagraża niebezpieczeństwo. Dziś rozpoczęła się naprawa torowiska. Dopiero potem z Popradu zostaną wyłowione wykolejone wagony. To najnowsze informacje po piątkowym wykolejeniu pociągu towarowego w pobliżu Wierchomli w Małopolsce. W nocy służby odkolowały ostatnie wagony znajdujące się na torach, a o poranku rozpoczęły wymianę podkładów i kontynuują naprawę toru uszkodzonego na odcinku około 1 kilometra.
6: I musimy naprawić tory, żeby dźwig, który stoi od strony piwnicznej, mógł wjechać na te tory. Ten dźwig będzie podnosił te wagony, które są w korycie rzeki.
5: Mówiła Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP. Przypomnijmy, w piątek wykoleiło się 6 pustych wagonów składu jadącego z Muszyny do Kędzierzyna-Koźla. Przyczyny bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Wiadomo, że maszynista był trzeźwy. Puma nadal nieuchwytna. Służby cały czas szukają dzikiego zwierzęcia, które pojawiło się na terenie gminy Pęcław pod Głogowem na Dolnym Śląsku. Poszukiwania prowadzone są także w nocy przy pomocy termowizji.
7: W ciągu dnia wyznaczono obszar poszukiwań, którzy sprawdzali funkcjonariusze, a rozpoznanie z powietrza prowadził policyjny śmigłowiec. Teren był przeszukiwany przy użyciu ręcznych kamer termowizyjnych oraz z wykorzystaniem dronów wyposażonych także w kamery termowizyjne. Poszukiwania są kontynuowane, a wszystkie napływające informacje są na bieżąco sprawdzane.
5: Informuje Natalia Szymańska z policji w Głogowie. Służby apelują o ostrzeżenie skierowano przede wszystkim do mieszkańców gminy Jerzmanowa, gdzie zwierzę było widziane po raz ostatni.
8: Wiadomości Radia Plus.
5: 1 grosz za 1 kilometr jazdy. Dziś rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Stowarzyszenie Miwa Polska chce zmobilizować kierowców do bezpiecznej jazdy, a każda przekazana w ramach akcji złotówka zostanie przeznaczona na zakup środków transportu dla misjonarzy.
9: W ramach akcji 1 grosz za 1 kilometr tylko w zeszłym roku udało się zrealizować 130 projektów w 34 krajach świata i zakupić ponad 1100 pojazdów dla misjonarzy. Pomoc otrzymała m.in. pasterzanka, misjonarka, siostra Renata Grzegorczyk z Republiki Środkowoafrykańskiej.
10: Ambulans do jednej z przychodni, ponieważ jest problem z dostarczeniem chorych do szpitala. Motor do depoty jest hurtownia leków, po to, żeby pracownicy mogli na czas przyjechać do pracy, żeby mogli dostarczyć leki. Także 20 wózków inwalidzkich, tak zwane tricykle, czyli trzykołowe dla osób niepełnosprawnych. Czyli to wszystko służy temu, żeby pomagać ludziom i żebyśmy my mogli im jak najlepiej służyć.
9: Szczegóły na stronie Miwa Polska.
5: O czym informowała Aneta Paszko.

0: RMFM na plus.
1: Magdalena Szefernakera, dzisiaj ze mną w studio goście Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski, autorzy książki Powstanie Warszawskie między faktami a legendą. Witam panów bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: To już jest panów piąta wspólna książka, nie licząc książek w ogóle wydanych. Pan Sławomir Koper chyba 95, jeśli dobrze liczymy.
2: Jeżeli dobrze policzyłem.
1: Pan Tymoteusz Pawłowski?
3: Z 17.
1: No to piękny dorobek, gratuluję. No dzisiaj skupimy się na Powstaniu Warszawskim. Jesteśmy w przededniu 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dlaczego ten temat uznaliście, że należy podjąć jeszcze raz, bo wiele publikacji ukazało się o Powstaniu Warszawskim? I dlaczego uznaliście, że chcecie to zrobić wspólnie?
2: Tak, ukazało się wiele publikacji o Powstaniu Warszawskim, bardzo różnych i bardzo różnej wartości. My jesteśmy warszawiakami, historykami, więc temat jest nam bliski. Natomiast moim prywatnym zdaniem większość tych publikacji powtarza pewnego rodzaju szablony. One się oczywiście zmieniły po 90 roku, ale narracja jest ta sama. Natomiast my chcieliśmy to ująć inaczej. Po pierwsze, pokazać na szerszym tle, nie tylko lokalnym w Warszawie, bo cóż, jesteśmy warszawiakami, ale jaki jest temat lokalny. Druga sprawa, pokazać to uwarunkowania zewnętrzne. I to nie tylko dlatego, że Stalin zatrzymał wojska, Armia Czerwona na linii Wisły. Poza tym chcieliśmy poruszyć tematy, o których się czasami po prostu nie mówi. A lubimy takie tematy poruszać.
1: Panie Tymoteuszu, część, przynajmniej we wstępie, pan wspomina o tym, że książkę dedykuje też swojemu świętej pamięci tacie, który jako dwulatek przechodzi tak, przez to Powstanie Warszawskie. Z rodzicami, z rodziną,
3: tak. Zaczynał na Woli, przeszedł przez

0: Stare Miasto, Śródmieście, aż wyszedł i spędził kilka tygodni w obozie przejściowym w Pruszkowie, a potem został wywieziony wraz z rodzicami do Niemiec.
1: Tutaj tak dosyć enigmatycznie ze słów pana Sławomira czytam, że chcielibyśmy pokazać powstanie w sposób inny, czy taki, gdzie nie było odkryte albo nie było pokazywane niektóre tematy. Wy jako warszawiacy z krwi i kości, którzy
2: od... Z Pragi,
1: którzy od lat, no nie wiem, chyba od zawsze, tak, temat powstania był obecny, podejrzewam, czy w waszych rodzinach, czy w kręgach, w których się obracaliście. Czy faktycznie widać, że jest duża przepaść między tym, co czytelnik, odbiorca może złapać się z tego, co jest w opinii publicznej, co się po prostu pojawia w literaturze, w książkach, w przekazie ogólnym, i to różni się od tego, jakie są faktyczne relacje, do których wy dotarliście, czy fakty, które pokazują obraz powstania warszawskiego. Czy jest duża rozpiętość, różnica między tym, co możemy przeczytać, a tym, do czego wy dotarliście, że działo się naprawdę?
0: To jest dość skomplikowana sprawa, ponieważ tak jak ja słuchałem moich dziadków i moich babci, jak wspominali, w prywatnym gronie, to oni mieli zupełnie inny obraz tych wydarzeń z sierpnia i września 1944 roku, niż prezentowali oficjalnie, chociażby potem w latach 90. były nagrania, była akcja zbierania wspomnień powstańczych. I ja wysłuchałem tych wspomnień moich babci i dziadków. I jak je porównałem do tego, co było przedstawiane w prywatnym gronie, to było zupełnie coś innego. W prywatnym gronie były to wspomnienia mniej przepojone polityką, bardziej radosne, no ale jednak 50 lat propagandy PRL-owskiej wrogiej powstaniu, to jednak tak nakazuje o powstaniu warszawskim, mówi, że to było tak tragiczne wydarzenie i z góry przegrana sprawa. Natomiast ze wspomnień moich przodków, to było to w miarę radosne dla nich, dla wówczas tych 16, 18, 20-latków, tak, czy 25-latków, to było w miarę radosne wydarzenie, gdzie podjęli walkę, gdzie byli dorośli, po raz pierwszy pozwolono im być dorosłymi, to jest też istotne. Nie myśleli o konsekwencjach, nie myśleli o tragizmie, no i zweryfikowanie, porównanie tych prywatnych wspomnień z tymi oficjalnymi, no to jednak robi wrażenie takie, że coś tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że jednak ten 50 lat propagandy wrogiej powstaniu odcisnął piętno także na uczestnikach.
1: Radosne to tak dla mnie brzmi trochę szokująco, tak? Wydarzenie.
2: Piosenka organka na podstawie fotografii Lokańskiego. Pierwsza otwierająca płytę, piękna płyta. Idzie młodzież na godzinę W, tak jakby szła na imprezę, na prywatkę.
1: Ja z tego, co sama czytałam, czy rozmawiałam z powstańcami, którzy jeszcze żyją, chociaż już jest ich garstka, to bardzo często z kolei taki komunikat wyłapywałam, że bez względu na wszystko, jakby to powstanie i tak by wybuchło, gdyby nie było danego rozkazu. Tu widzę, że Sławomir Koper już macha przecząco głową, więc oddaję głos. Czy faktycznie, gdyby nie było tego rozkazu od dowództwa, to młodzi warszawiacy, czy warszawiacy i tak ruszyliby do powstania?
2: Pamięć bywa zawodna i wybiórcza. Szczególnie po wielu, wielu latach. Dla większości tych ludzi powstanie warszawskie było najważniejszym wydarzeniem w życiu. Natomiast powstanie by nie wybuchło z dwóch powodów. To była armia krajowa. To było jednak wojsko, a wojsko ma to do siebie, że działa na rozkaz. Druga sprawa. Wiadomo, że powstańcy nie mieli w ogóle żadnej broni, bo broń była w magazynach. Niewiele tej broni było, ale była w magazynach. Nie można iść na wroga bez broni i bez rozkazu, przynajmniej wojsko. Więc to powstanie by nie wybuchło absolutnie. Faktem jest, że tej broni było niewiele, jak się mówiło, że wysłano powstańców, żeby zdobywali broń na wrogu. Z widelcami, ktoś powiedział złośliwie. Natomiast prawda jest taka, że bez rozkazu i bez broni by na pewno powstanie nie wybuchło. Więc owszem, warszawiacy palili się, młodzież paliła się do walki. No ale na pewno by nie doszło do wybuchu.
1: To, co mnie tu jeszcze intryguje, tak, patrzę na Tymoteusza Pawłowskiego, to, że szli z taką jakby werwą, z chęcią, tak? Trochę powiedzieliście, że nie wiem, jakby na jakąś prywatkę, że to był taki zryw, oni chcieli, potrzebowali tego. W moim odczuciu, ale proszę też mnie skontrować, tak? Jeśli myślę, no nie po waszej myśli, ale może tak. Ja usłyszałam od jednego z powstańców z kolei takie zdanie, że była w nim tak wielka chęć pomszczenia, zemsty na Niemcach z tego tytułu, że zabili jego dziewczynę, że wręcz on aż jakby kipiał taką żądzą zemsty, tak? Było to tak silne i tak intensywne, że no w moim odczuciu jakby wręcz nieuniknione, że jeżeli nadarzyła się taka okazja, była taka możliwość, no rozkaz został wydany, no to to ruszyła jakby cała furia, cała lawina tej takiej, nie wiem, chęci zemsty, odwetu.
0: To trzeba też wziąć pod uwagę, że żołnierze Armii Krajowej byli przekonani o tym, że odniosą sukces, bo to my znowuż przez 50 lat PRL-u jesteśmy, wmawia nam się, że powstania narodowe to kończą się klęskami, ale tak naprawdę bilans powstań narodowych jest dodatni. W 1806 roku powstanie narodowe odbudowało Polskę, potem była porażka w powstaniu styczniowym, ale znowuż powstanie 1918 roku doprowadziło do odbudowy Polski. Powstanie w 1944 roku miało być kolejnym powstaniem, które najprawdopodobniej też doprowadziłoby do odbudowy Polski. To jest też istotne. No, młodzież ówczesna w dwudziestoleciu II Rzeczpospolitej była zupełnie inaczej wychowywana. Nie było propagandy wstydu, nie było opowieści o tym, jak to nam się różne rzeczy nie udają. Wprost przeciwnie.
2: No, co prawda jest taka, że najlepszą metodą było wycofanie praktycznie kilku zwycięskich powstań. Praktycznie z historiografii. O nich się nie mówi, bo kto wie o powstaniu 1806 roku, prawda? A 1918 rok też u nich uważany jest za powstanie. I w ten sposób mamy bilans negatywny.
1: Negatywny, tutaj pozytywny, a my rozmawiamy z autorami książki Powstanie Warszawskie między faktami a legendą. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski są moimi gośćmi. Za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę. Zostańcie Państwo z nami.
3: Rozmowa na plus. Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
9: No i co, Barbara, co?
8: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: promocji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupé dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Dawka Plus.
1: Magdalena Szefernaker, a ze mną w studio niezmiennie Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski. Autorzy książki Powstanie Warszawskie między faktami a legendą. To już wasza piąta wspólna książka. Tym razem rozmawiamy o Powstaniu Warszawskim. No, lada dzień 1 sierpnia będziemy obchodzić 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przed przerwą padło takie sformułowanie, że była szansa, żeby powstanie się powiodło. Czy faktycznie były jakieś realne szanse, żeby Powstanie Warszawskie nie zakończyło się klęską?
2: Nie było żadnych.
3: Zależy, co uznamy za sukces, jaki był cel powstania, tak? No bo to, jeżeli chodziło o, nie wiem, wyzwolenie połowy Polski, no oczywiście, że żadnych szans na taki sukces nie było. Jeżeli chodziło o zaakcentowanie niezgody na wchodzenie, na włączenie Polski w skład Związku Sowieckiego, no to tutaj akurat sukces został odniesiony. No tutaj nie można traktować tego w sposób zero-jedynkowy, tak? No to gdzieś jakiś tam sukces został odniesiony.
1: A jaki?
2: No, prawda jest taka, że w tym momencie, to Tymoteusz się tym tematem zajmował, jest taka, że być może rezygnacja z włączenia bezpośrednio Polski do granic Związku Sowieckiego być mogło przybliżyło to powstanie i wtedy zmiana po prostu polityki Stalina, że zrobi sobie na granicy zachodniej swojego imperium kraje wasalne, powiedzmy, ale jednak z oddzielną państwowością. I z tym się akurat zgadzam jak najbardziej. Natomiast moim prywatnym zdaniem, jeżeli myślimy o powstaniu, to znaczy wyzwolenie Warszawy ze strony od wojsk niemieckich, sił policyjnych niemieckich, ja uważam, że żadnych szans nie było na to.
3: Ale jednak w dużej mierze Warszawa została wyzwolona. To, że... I ten stan wyzwolenia utrzymywał się przez 63 dni. To, że nie to wyzwolenie z rąk niemieckich nie okazało się stałe, to już jest nie tylko problem powstańców, ale w dużej mierze, w największej mierze Sowietów.
2: Tak, ale z drugiej strony zwróć uwagę na to, że powstańcy z kim walczyli? Z oddziałami tak naprawdę policyjnymi. Trochę w FNSS i to elementy różnego rodzaju, owszem, ale byli niezłymi żołnierzami, ale tak naprawdę Wehrmacht do Warszawy nie wszedł do pewnego momentu.
3: Wszedł pod koniec.
2: Pod koniec. Więc mówię, to jest ta różnica. Gdyby wszedł normalnie Wehrmacht od początku, to raczej szans by nie było wielkich.
3: Ale no tutaj zadać sobie pytanie, czy polskie dowództwo Armii Krajowej mogło przewidzieć, że Sowieci się zatrzymają?
1: No właśnie, no bo to też jest bardzo często podnoszony wątek.
3: I my dzisiaj mamy no, tę perspektywę II wojny światowej i my wiemy, co się wydarzyło. Ale z perspektywy lipca 1944 roku to było coś nie do pomyślenia. Nikt w ten sposób nigdy nie reagował. Nie poświęcał takiej szansy na szybkie posunięcie wojsk do przodu, na rzecz polityki. Gdyby Stalin nie dał rozkazu stój i gdyby Sowieci ruszyli do Warszawy, w stronę Warszawy, łatwo by tutaj przekroczyli rzekę i na pewno skróciłoby to wojnę o tygodnie, miesiące, a na pewno skróciłoby to wojnę o kilkaset tysięcy zabitych czerwonoarmistów. I to się w głowie ówczesnym polskim dowódcom i politykom nie mieściło. Podejrzewam, że w głowie nikogo na świecie. Nikt nie przypuszczał, że taki scenariusz jest możliwy.
2: No, z tym się zgadzam.
1: Natomiast to, co też tutaj już padło, gdyby powstanie nie wybuchło, to może faktycznie stalibyśmy się częścią Związku Radzieckiego, albo też w jakimś sensie, czy po prostu byliśmy taką drugą współczesną Ukrainą, bo też takie tutaj panowie podnosicie.
3: To nastąpiła zmiana informacje w polityce sowieckiej w drugiej połowie 1944 roku. Jeszcze wiosną inkorporowali do Związku Sowieckiego podbijane państwa, a potem już tego nie robili. No więc wydarzenia drugiej połowy 1944 roku zmieniły politykę Moskwy. czy było to powstanie warszawskie, było jednym z tych wydarzeń, które zmieniło politykę Moskwy. Czy było to główne wydarzenie? No to już jest kwestia dyskusji, sporów. Jedno z ważniejszych moim zdaniem.
1: Gdyby tak jeszcze popatrzeć na inne kraje, czy też powstania wybuchały w innych państwach, czy tylko Warszawa była tym miejscem, Polska?
2: No Tymek pisał na ten temat.
3: Oczywiście, że wybuchały.
1: Bo o tym, o naszym powstaniu, w naszym odczuciu jest bardzo głośno, tak? I ono...
2: U nas.
1: U nas. Jak to wyglądało w innych krajach? Bo tutaj chociażby Dania, tak?
3: W Paryżu.
1: Francja, Paryż.
3: W sierpniu 1944 roku wybuchło powstanie w Paryżu. Francuzów, Amerykanie szybko przyszli na pomoc. W sierpniu 1944 roku wybuchło powstanie w Bukareszcie, w Rumunii. Sowieci szybko przyszli na pomoc, tak? Powstanie we wrześniu wybuchło na Słowacji. Tutaj też się starali Sowieci i dojść, na drodze stanęły głównie Karpaty i warunki terenowe. Powstania tego rodzaju były, powstanie się toczyło w Jugosławii jesienią 1944 roku. Tego rodzaju akcje zbrojne podziemia były rzeczą normalną. Czasami się udawały, czasami się nie udawały. To jest wojna, trzeba to...
2: Ale nigdzie nie było takiej bitwy miejskiej jak Warszawa.
1: No właśnie, bo do czego chcę dojść w tym pytaniu, czy w tym rozmyśleniu? Czy to było potrzebne, tak? No bo tu ciągle zachodzi, rozumiem, jakiś ten spór i w takiej rozmowie, i w opinii publicznej, i w naszej jakiejś takiej debacie, tak? Nazwijmy to polskiej czy krajowej. Czy powstanie było konieczne? Czy już wiem, pan Sławomir powiedział, że gdyby nie było rozkazu, to by nie ruszyli, tak? Do tego powstania, chociaż może są inne głosy i ktoś powie bez względu na rozkaz i tak by powstanie wybuchło. Ale patrząc na to, że w innych krajach również tamci obywatele, tak, burzyli się, sprzeciwiali się. Więc jest to jakaś fala. To nie jest tak, że my jesteśmy jedyni, którzy takie powstanie po prostu rozpoczęliśmy, ale w innych krajach również były powstania, również były sprzeciwy.
2: Tak, moim prywatnym zdaniem, może kogoś obrażę w tej chwili, ale Burko Morawski i Okulicki powinni stanąć przed sądem z jednym wyrokiem za zniszczenie Warszawy, za te ofiary. Ja po prostu uważam, że zawsze byłem przeciwny, zawsze nie uważałem, że naczelny wódz powinien ginąć na barykadzie, ale w tym przypadku akurat mógłby on przynajmniej wyjrzeć czasem z tej piwnicy, w której siedział. Natomiast nie zmienia to sytuacji, że Warszawa jest cmentarzem, jednym wielkim cmentarzem. Dla mnie osobiście wrażenie zrobiło, nawet teraz niedawno widziałem, że był odsłonięty pomnik w miejscu, gdzie stał pasaż Simonsa, czyli niedaleko w ogrodu Krasińskich. On jest w ogrodzie Krasińskich. Tam zginęło 31 sierpnia w bombardowaniu pasażu zginęło 300 powstańców. Po wojnie ewakuowano tylko 99 ciał. 200 osób spoczywa tam do dzisiaj. Na tym miejscu jest park i parking. I takich miejsc jest wiele.
3: Tutaj jest bardzo interesujący wątek poruszyłeś, to znaczy strat. No i my już wiemy, że te straty 250 tysięcy czy 200 tysięcy to jest propaganda.
2: Wymyślono trzeciego dnia.
3: Bieruta i propaganda Bieruta i propaganda Goebbelsa. I dzisiaj wiemy, że te straty są 3 razy mniejsze.
2: Ale to jednak.
3: Ale to jednak jest przerażająca liczba.
1: Każde ludzkie życie, tak?
3: Ale tak samo, no tutaj jest dobre pytanie, czy to rzeczywiście w pasażu Simonsa było 300 żołnierzy, skoro potem udało się odnaleźć tylko 99.
2: Po prostu nie wchodzono głębiej.
3: To jest interesujące pytanie i należałoby dalej prowadzić badania. A druga sprawa to jest taka, że znowuż doświadczenia były zupełnie inne. Powstań, które były, walk zbrojnych, które były, nikt nie mógł przypuścić tego, że te walki będą trwały 2 miesiące z hakiem. Walka miała być krótka i walka, jeżeli miały być ofiary, to były to ofiary w jakiś sposób skalkulowane. To byli żołnierze, dowódcy Armii Krajowej oczywiście, że zdawali sobie sprawę. Dlatego jest się generałem, żeby między innymi na generale ciążyła ten ciężar ofiar, ale tak się po prostu potoczyły z różnych powodów wydarzenia. Na Pradze, u nas na Pradze powstanie zakończyło się w sposób kulturalny. powstańcy na Pradze odnieśli podobny sukces jak w dzielnicach lewobrzeżnych. Ograniczony sukces. I dowództwo powstania na prawym brzegu uznało, że należy podjąć negocjacje z Niemcami i powstanie zakończyć. I to się udało. Na lewym brzegu się to nie udało. Dlaczego? Dlatego, że na prawym brzegu, na Pradze, negocjacje toczyły się pomiędzy żołnierzami z Armii Krajowej a żołnierzami z Wehrmachtu. Natomiast niestety po lewej stronie Wisły administracja, dowodzenie leżała w po niemieckiej stronie leżała w rękach SS-manów. I oni byli krwiożerczymi bestiami, którzy chcieli krwi, którzy chcieli utopić powstanie we krwi. Dlatego powstanie trwało tak długo, żeby ludność Warszawy uratować przed losem ludności Woli, gdzie oddziały niemieckie dopuściły się rzezi. I w jakimś stopniu te jednak walki obronne drugiej fazy powstania jednak zatrzymały tę rzeź, tak?
1: Tutaj stawiamy przecinek i za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę, a gośćmi są Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski, autorzy książki Powstanie Warszawskie między faktami a legendą. Zostańcie Państwo z nami.
0: Rozmowa na plus.

0: Na Plus.
1: Magdalena Szefernaker, ze mną w studio Sławomir Koper, Tymoteusz Pawłowski, autorzy książki Powstanie Warszawskie między faktami a legendą. Ja tylko dopowiem, że 15 lipca miała miejsce premiera książki, a Radio Plus patronat medialny ma nad tą pozycją i szczególnie gorąco Państwu polecamy tę książkę. Autorzy książki patrzą trochę z innej perspektywy, szukając, nie wiem, czy najbardziej prawdziwego, zbliżonego do faktów spojrzenia na Powstanie Warszawskie. Panie Sławomirze?
2: Staramy się dokopać do rzeczy, których właściwie nikt nie specjalnie nie chciał o tym mówić.
1: I jakie to są? Jakie to są rzeczy?
2: Przed pierwsze pytanie, co się działo z jeńcami niemieckimi wziętymi do niewoli? Są nawet zdjęcia, że są brani do niewoli. Zalecenie, rozkaz Komendy Głównej brzmiał, kwatery głównej brzmiał dokładnie, że mają być izolowani, natomiast SS-mani i bardzo uciążliwi, zasłużeni Volksdeutsche dla sprawy niemieckiej mają stanąć przed sądem. Wiadomo, z jednym wyrokiem, czyli próba zachowania pozorów, ale tak naprawdę dokopałem się do zwierzeń, że po prostu Volksdeutschów i jeńców po prostu rozstrzeliwano. Bywały pojedyncze wypadki. Porucznik Zblichewicz, Szczerba, który walczył na Starówce, a potem walczył w Śródmieściu. Bywały pojedyncze wypadki, że faktycznie kogoś tam, jeżeli był Niemiec przydatny, załóżmy, saper, to tak. Natomiast reszta, proszę zwrócić uwagę, Warszawa głodowała, nie miała żywności. Jedzono psy, koty, kanarki, co się rusza. Ale to jeszcze Niemców żywić? Zresztą po tym, co się działo w Warszawie, po tych ciągłych nalotach, po rzezi woli, trudno się dziwić. Tak samo dla mnie zaskoczenie było dużym, jak zacząłem się przyglądać tematowi, że jak już przed Wehrmacht, do walki w Warszawie, w ostatnich dniach było zawieszenie broni. I okazuje się, że powstańcy i młodzi żołnierze z Wehrmachtu całkiem przyjaźnie sobie gawędzili w trakcie zawieszenia broni. Nawet, że nie tyle może się bratali, ale rozmawiali, odwiedzali się wzajemnie.
1: Czyli jakieś takie relacje międzyludzkie się wytwarzały.
2: Tak, ale gdyby to było SS albo Dirwangerowcy, to na pewno by nie czegoś takiego, albo to czegoś takiego by nie było. Na to był Wehrmacht już.
1: Czyli czynnik ludzki.
2: Czynnik ludzki.
1: Brał górę.
2: No i jeszcze dla mnie ogromnym zaskoczeniem była sprawa właśnie, jak zacząłem to bliżej badać, sprawa pomników warszawskich. Bo to było dla mnie zaskoczenie zupełne, bo ja na przykład nie zdawałem sobie sprawy, że aż do 57 roku komuniści woleli nazywać plac Napoleona placem Napoleona, a nie powstańców Warszawy.
1: Cesarz, to też jest szokujące.
2: Cesarz im był bliższy niż powstańcy.
1: Dla, nawet nie wiem, czy młodszego pokolenia, tak, ale generalnie chyba dla szerszej części naszego społeczeństwa. Ja w ogóle nie pamiętam, że był jakiś plac Napoleona w Warszawie.
2: Tak samo pomniki miały... Nie być robne, przymykano oczy po prostu na jakieś drobne tablice, drobne jakieś upamiętnienia, natomiast wyrugowano w ogóle z pamięci, z przestrzeni, że Powstanie Warszawskie, staną się o tym po prostu o temacie nie mówić. Chociaż zdawali sobie sprawę z tego, że tak wielki czyn, który po którym została zniszczona lewobrzeżna Warszawa, niełatwo o tym zapomnieć. No więc co robiono? Zrobiono, że powstanie to głównie zrobiła Armia Ludowa komunistyczna. A później, jak okazało się, że jednak jest to niemożliwe, żeby Armia Ludowa, no to jak najbardziej powiększano jej udział. W rzeczywistości najlepiej to podsumowałem z powstańców. Armia Ludowa, komuniści, a tam ich nie spotkałem. A zawracanie głowy z tym tylko.
1: Tak, to trochę w taki chyba żartobliwy sposób obrócone. Natomiast faktycznie sprawa pomników, pomnik małego powstańca, to jest chyba jeden z najbardziej znanych czy kojarzonych rzeźb, pomników związanych z Powstaniem Warszawskim, który tak naprawdę jest, że tak powiem, całkiem młodym pomnikiem, nie pomnikiem, zaraz o tym powiemy. 1 października 1983 roku został odsłonięty, rzeźba Jerzego Jarnuszkiewicza. Jaka jest historia tego, no już teraz w naszym mniemaniu, pomnika?
2: Sytuacja była taka, że po prostu figura małego powstańca powstała na konkurs. To były chyba lata 40 jeszcze.
3: Tak.
2: Lata 40. I była powielana przez jakiś warsztat. Po prostu w takim postaci małych figurek. Ja właśnie z tego czasu pamiętałem. Oczywiście nie za 40, bo jeszcze mnie na świecie nie było, ale ja ją stamtąd pamiętałem. Natomiast kiedy zaczęli przyjeżdżać w czasach Edwarda Gierka polonusi w dużych dawkach i zaczęli kupować to, no to się właściciel trochę, znaczy autor praw autorskich zirytował, bo wcześniej uważał, że to jest jego hołd dla powstania. Tak naprawdę Rzeźba jest oczywiście, o co słusznie uważa, zakłamana, bo małe dzieci nie walczyły w powstaniu. Owszem, są na zdjęciach, ale tak naprawdę one pełniły rolę jakieś tam, ewentualnie jakąś pomocniczą, a te zdjęcia, które są z bronią, to były zdjęcia pozowane. Proszę zwrócić uwagę, wszystkie praktycznie zdjęcia z barykad powstańczych są to zdjęcia pozowane. Chwilę przerwy walk. Natomiast ten mały powstaniec został wreszcie odsłonięty w 1983 roku. No i jest chyba najbardziej znaną rzeźbą związaną z powstaniem, znacznie bardziej znana niż później odsłonięty pomnik na Placu Krasińskich. Dla mnie symbolika wręcz nie była sam pomnik, ale po prostu lokalizacja. Tam był po przeciwnej stronie ulicy Włas, którym ewakuowało się żołnierze Starówki do Śródmieścia. Więc miejsce jest w sam raz. Natomiast oczywiście nikt się nie urodził tu wszystkich zadowoli. Stwierdzono, że to jest rzeźba socrealistyczna.
0: Obietnice zbudowania pomnika dla powstańców to już się pojawiło w 1956 roku, ale oczywiście władza komunistyczna robiła co mogła, żeby pomnik nie powstał. I pierwszy pomnik powstał na placu właśnie Napoleona, tak, czyli przed Prudentialem. To jest ten najwyższy przedwojenny budynek Warszawy, gdzie był sztandar wywieszony i to był symbol powstania, tyle tylko, że pomnik też chyba powstawiony w 79 roku, bardzo późno.
2: W formie tablicy.
0: To nawet nie wiadomo, że tam jest pomnik. Mało kto zauważa. Nadano mu taką formę, żeby nikt tego nie widział. Potem jak był stan wojenny, jak Jaruzelski wprowadził stan wojenny i postanowił ocieplić wizerunek reżimu i wojska, no to ocieplił go pomnikiem małego powstańca, który ma dość negatywny wymiar propagandowy. Jako pomnik, prawda?
1: No ale ja myślę, wejdę tutaj w słowo, że jednak w szerszym odbiorze on jest odbierany pozytywnie.
0: W szerszym, tak.
1: Może założenie było zupełnie inne, a zupełnie inaczej.
0: No bo projekt jest uroczy, wzruszający, chwytający za serce, ale w pewnym momencie w latach 80. to był pomnik małego powstańca, ten historycznie nie, my jesteśmy historykami, patrzymy na to w ten sposób, historycznie jednak zakłamujący rzeczywistość, no jest niesprawiedliwy. No, jego celem było pokazanie, zobaczcie, to reżimowi imperialiści z Armii Krajowej rzucili do walki małe dzieci, tak? I potem pod koniec lat 80. zaczęto, to była duża akcja społeczna, zaczęto zbierać fundusze na pomnik, na ten pomnik, który dzisiaj uchodzi za główny na placu Krasińskich.
1: Myślę, że autor rzeźby Jerzy Jarnuszkiewicz nie wiedział, albo kiedy w ogóle tworzył tę rzeźbę, to nie miał świadomości, jak bardzo ona stanie się symbolem.
0: Z tego, co ja wiem, on nie był zadowolony ze sławy, jaką ten jego projekt zyskał.
2: Przy okazji był też, według jego projektu, powstał mauzoleum żołnierzy Armii Czerwonej przy wielkiej figurze, no ale artysta musi z czegoś żyć, prawda?
1: Tak, ale chyba mniej znane, bo no jednak sława pomnika tak, małego powstańca jest
2: mniej znane, ale mówię,
1: dużo większa.
2: Paradoksalne, ale mówię, artysta musi z czegoś żyć, więc pracuje na zlecenie.
1: Mówiliśmy dużo o PRL-u, o zakłamywaniu tak naprawdę tego przekazu historii, ale też pomniki, cmentarze, to też miejsca, gdzie nie chcieli, żeby była czczona pamięć o powstańcach warszawskich.
2: Nawet słynny cmentarz na Woli, jak to się mówi, 12 ton prochu, bo tak się przelicza, bo zresztą w pewnym momencie zaczęto liczyć straty w powstaniu na zasadzie wagi prochów. To świadczy o tym tylko, że no, nie będę się wypowiadał na ten temat. Inna rzecz, że ciężko ustalić jakieś straty na przykład na Woli, kiedy ginęły całe rodziny. Zatem nie wiadomo, kto mieszkał, kto nie mieszkał. To był czas okupacji. Natomiast doszło do tego, że cmentarz na Woli został zapuszczony, chociaż oficjalnie miał być to cmentarz ofiar powstania. I przemianowano go nawet na cmentarz miejski bodajże numer 2. Tak naprawdę to zaczęto, co się zaczęło tam dziać w latach 70. i w okresie późniejszym. Natomiast problemem były po prostu też pogrzeby powstańcze i kwestia kwater powstańczych na powązkach wojskowych. To też, powiedzmy, tylko uporowi byłych powstańców można zawdzięczać to.
1: Chciałam was, panowie, na koniec zapytać, jak powinniśmy rozmawiać o powstaniu warszawskim, żeby z jednej strony oddawać hołd, czcić pamięć tych, którzy polegli w walce o Warszawę, ale też i o wolną Polskę, a z drugiej strony nie ulegać, czy nie poddawać się wytworzonej propagandzie albo zakłamanym faktom, które są nam sączone od lat.
2: W zakończeniu napisałem zakończenie, że Powstanie warszawskie wciąż oczekuje na obiektywnego historyka, który nie jest warszawiakiem.
1: Nie jest warszawiakiem, czyli nie panowie.
2: Znaczy,
1: czyli wasza praca to tylko podwaliny.
2: Mam bardzo emocjonalny stosunek do Powstania Warszawskiego. Bardzo. Nigdy tego nie ukrywałem. No, napisałem kiedyś taką książkę Miłość w Powstaniu Warszawskim. Kończący miałem tak stargane nerwy, że przysiągnę sobie wtedy nigdy więcej.
1: Tego tematu.
2: Ja wiedziałem jako historyk, warszawiak, na co się porywam. Ale zawsze na końcu piszę rozdział wstępny, więc jak już pisałem ten rozdział wstępny, to szczerze mówiąc, no miałem nerwy poszarpane. Powiedziałem nie, nigdy. No, ale wróciłem do tematu po iluś latach.
1: Panie Tymoteuszu?
0: Tak, no emocje tutaj oczywiście grają, grają dużą rolę i trzeba jeszcze poczekać kilkadziesiąt lat, żeby...
1: Czyli tak na stulecie? Może?
2: A my to pewnie już nie dożyjemy do tego.
0: Może na stulecie. No teraz była okrągła rocznica wydarzeń, wypadków majowych, które kiedyś były nazywane zamachem Piłsudskiego. No i z okazji stulecia to jednak pojawiło się bardzo dużo prac na ten temat, na temat tych wypadków majowych, które no, nie pokazują Piłsudskiego jako potwora, tylko no, oddają prawdę historyczną. To jest interesujące, jak wygląda spojrzenie na wydarzenia po stulatach. Być może po stulatach po Powstaniu Warszawskim też takie racjonalne spojrzenie będzie możliwe.
2: Wiem tak, osoby z zewnątrz, które potrafiły, pojawiły się w Warszawie 1 sierpnia, jak jest godzina W, żeby to na nich wrażenie było ogromne. Ogromny i ten dreszcz po prostu, który przychodzi, jest niesamowity.
1: A co roku bardzo wiele osób, nie tylko z Warszawy, ale też spoza przyjeżdża, żeby czcić pamięć powstańców, godzina 17.
2: Oczywiście z dala od polityki współczesnej, bo oczywiście też usiłowałem, niektórzy zawłaszczyć to sobie. Zresztą u nas wszystko jest sprawą polityczną w tej chwili. Ja natomiast jako historyk uważam, że należy oddać tą miłość w Powstaniu Warszawskim. Zakończyłem relacją jednej z byłych sanitariuszek, łączysz, nie pamiętam, która przyjechała z zagranicy do Warszawy. Nie wiedziała, czy na tą legitymację powstańczą to metro też obowiązuje, że jeździ darmowo. Grzecznie młody człowiek wyjaśnił, potem stanął przeciw na baczność.
1: Piękne, piękne świadectwo. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski, autorzy książki Powstanie Warszawskie między faktami a legendą. Ja odsyłam Państwa do tej lektury, która 15 lipca miała swoją premierę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Kłaniam się. Magdalena Szefernaker.
2: Dziękuję.
3: Rozmowa na plus.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
0: Po reklamie.
6: Staranował radiowóz ciężarówką i porzucił auto. Są zarzuty po prawurowej ucieczce. Kolejny dzień z gwałtownymi burzami. Alerty IMGW dla południa Polski. Naszym celem był finał. Trener Anglików po zdobyciu brązowego medalu Mistrzostw Świata. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Staranował radiowóz ciężarówką, uderzył w drzewo i porzucił auto w lesie. Po brawurowej ucieczce są zarzuty dla 24-latka. Wszystko działo się na trasie S10 w okolicach Czerniewic w Kujawsko-Pomorskiem. Po kilku godzinach mężczyzna został zatrzymany w Wielkopolsce.
7: 24-letni kierowca usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli, czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji i Krajowej Administracji Skarbowej, kierowania pomimo zakazu i decyzji o cofniętych uprawnieniach. Mężczyzna zostanie doprowadzony dzisiaj do prokuratury w Aleksandrowie Kujawskim. Policjanci będą wnioskowali o areszt dla zatrzymanego.
6: Mówi Marta Białkowska-Błachowicz z Policji w Aleksandrowie Kujawskim. Na naczepie pojazdu znaleziono pojemniki z substancją chemiczną, która zostanie teraz przebadana. Intensywne opady, porywiste wiatry i lokalne opady gradu. IMGW ostrzega przed burzami na południu Polski. Alerty obowiązują w 10 województwach. Mieszkańcy niektórych regionów otrzymali też alerty RCB.
8: Szczególnie silne burze mogą występować na południu kraju, po centrum, głównie województwo opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie oraz mazowieckie i łódzkie.
6: Mówi Anna Gryczmana, synoptyk IMGW. Burzom będzie towarzyszyć porywisty wiatr nawet do 100 km na godzinę. Od jutra spokojniej, ale za to chłodniej.
8: Od poniedziałku do piątku spodziewamy się pogody deszczowej, wietrznej z temperaturą w ciągu dnia od około 17-18 do 20-22 stopni.
6: Najwięcej deszczu spadnie na północy kraju. Mam nadzieję, że z czasem zawodnicy będą z tego dumni, mówi trener Anglików po zdobyciu brązowych medali piłkarskich Mistrzostw Świata. Przypomnijmy, w meczu o trzecie miejsce padło aż 10 bramek. Ostatecznie Anglia wygrała z Francją 6-4. To pierwszy medal od 60 lat i najlepszy występ Anglii na Mistrzostwach Świata rozgrywanych poza własnym krajem. Mam nadzieję, że z czasem zawodnicy będą mogli być z tego dumni. Jesteśmy jednak bardzo ambitni. Właściwie nie pozwalamy sobie cieszyć się z trzeciego miejsca, bo naszym celem był finał i zdobycie Mistrzostwa Świata. Dlatego ten ból jeszcze z nami pozostanie. Mówi trener Anglików Thomas Tuchel. A już dziś wielki finał mundialu. O 21:00 reprezentacja Hiszpanii zagra z broniącą tytułu Argentyną.
9: Wiadomości Radia Plus.
6: Kolejni żołnierze złożyli przysięgi i wstąpili w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Chodzi o ponad 130 ochotników z Lubelszczyzny. Zostali zrekrutowani w ramach projektu Wakacje z WOT.
10: Za każdym z nowych żołnierzy stoi inna historia i inna motywacja. Ale od dziś łączy ich ten sam mundur i te same wartości. Dla nowych żołnierzy jest to symboliczne potwierdzenie gotowości do służby ojczyźnie oraz działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności.
6: Mówiła kapitan Marta Gaborek. Uroczysta przysięga wojskowa terytorialców z Lubelszczyzny odbyła się na dziedzińcu Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim.
11: To był serwis informacyjny w Radio Plus. Bardzo dziękuję. Mamy już parę minut po 12, a więc niedzielne popołudnie i przeboje z nutą nostalgii. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Razem będziemy do 15 i w tym czasie mnóstwo świetnej muzyki. Zaczynam od piosenki Jest taki samotny dom. To oczywiście Budka Suflera. Później będzie Michael Jackson i Amanda Lear. Zapraszam, zostańcie ze mną.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: To elektryczne gitary i piosenka Co ty tutaj robisz? Można by zmienić ten tytuł i zaśpiewać Co ty wieczorem robisz? No i tutaj pewnie wiele osób mogłoby spojrzeć ze zdziwieniem. No jak to co? Oglądam finał, bo dzisiaj mecz o pierwsze miejsce Mundialu 2026. Argentyna kontra Hiszpania. Wczoraj o trzecie miejsce walczyli Anglia i Francja. To taki przedsmak był tego, co nas czeka dzisiaj. Wielkie emocje. Myślę sobie, że nie tylko ci kibice piłkarscy, którzy zarywali noce, ale też po prostu każdy popatrzy na to widowisko. Na antenie Radia Plus trochę się rozgrzewamy przed tym. ABBA nam na przykład będzie już za chwilę śpiewać, później OMD i przebój So In Love.
1: Radio Plus. Reklama. Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Po reklamie.

zespół OMD, piosenka So In Love. To jest Radio Plus i lato z nutą nostalgii. Lato w pełni. Niedziela, 19 lipca dzisiaj. Imieniny świętuje m.in. Wincenty. W sumie chyba dosyć mało popularne imię, ale z drugiej strony moda na te tradycyjne imiona już od paru lat w Polsce jest, więc być może są solenizanci. Kłaniam się nisko. Oczywiście najlepszego także dla dzisiejszych jubilatów, a wśród nich Brian May, współzałożyciel, gitarzysta i autor wielu przebojów zespołu Queen. Więc jeżeli urodziliście się 19 lipca, no to musicie wiedzieć, że świętujecie w naprawdę wyśmienitym towarzystwie. Już teraz jeden z największych przebojów Queen, We Are The Champions w Radiu Plus.

0: Rod Stewart na antenie Radia Plus umila nam czas w niedzielę, popołudnie, weekend, wolno od pracy, no chyba, że jesteście na urlopie i w ogóle macie wolno, albo zaczynacie urlop. Jeżeli w Polsce, no to z pogodą może być różnie. Dzisiaj już Polska tak podzielona na pół. Na zachodzie więcej chmur i opady deszczu i chłodniej się zrobiło, tam trochę ponad 20 stopni, a na wschodzie temperatury no powyżej 25 stopni, ale niestety w całej Polsce, moi drodzy, chmury i deszcz i tak będzie raczej w przyszłym tygodniu. Jak sprawdzam sobie prognozę długoterminową, to dopiero następny weekend może być w miarę ładny. Słuchajcie Radia Plus, w którym już za chwilę niepewność Marka Grechu. To dobrze pasuje to do pogody w Polsce.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Po reklamie.

3 minuty zostały do godziny 13. Słuchacie Radia Plus, przebojów z nutą nostalgii. Do muzyki wrócimy za parę minut, bo wcześniej warto sprawdzić, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie. Nasz serwis już przygotowany, za chwilę go wam przedstawimy. A godzinę rozpoczniemy od piosenki Unbreak My Heart, Toni Braxton. To tuż po wiadomościach. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
0: Po reklamie.
3: Usłyszał 4 zarzuty. Ukrainiec, który ugodził nożem radnego na Łemkowskiej Warsze. Największa liczba rakiet od początku wojny. Zmasowany atak Rosjan na Kijów. Warsztaty i pokazy walk wojów. W Nowym Sączu trwa jarmark Świętej Małgorzaty. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Usłyszał łącznie 4 zarzuty. Ukrainiec, który ugodził nożem radnego powiatu gorlickiego na Łemkowskiej Warsze. Poszkodowany trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jak się okazało, obywatel Ukrainy był pod wpływem alkoholu. W trakcie wydarzenia w Zdyni w Małopolsce zadał mężczyźnie kilka ciosów. Miał półtora promila, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
4: Zachowywał się bardzo agresywnie wobec innych uczestników tej imprezy. Widząc całe to zdarzenie, interwencję podjęli pracownicy ochrony i w trakcie tej interwencji jeden z nich został kilkukrotnie ugodzony nożem. Obywatel Ukrainy usłyszał 4 zarzuty czynnej napaści na pracownika ochrony, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu, gróźb karalnych, czynnej napaści na funkcjonariusza policji.
3: Prokuratura wystąpiła już do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla 46-latka. W nocnym ataku na Kijów Rosja użyła największej liczby rakiet balistycznych od początku wojny. Moskwa wystrzeliła około 40 pocisków, informuje ukraiński MSZ. W brutalnym ataku terrorystycznym na stolicę Ukrainy zabili i ranili ludzi, napisał pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych Andrii Sybicha. Ukraina odpowiedziała uderzeniem w magazyny ropy w Stawropolu. Przypomnijmy, że już ostatnie ukraińskie uderzenia na rosyjskie rafinerie spowodowały dotkliwe niedobory paliwa w niemal wszystkich regionach kraju. Kontynuujemy odpowiadanie na rosyjskie ataki w pełni uzasadniony i precyzyjny sposób, zaznaczył prezydent Wołodymyr Zełański. Rolnicy walczą z suszą, a z powodu zmian klimatu ponad 1/3 obszaru Polski jest zagrożona deficytem wody. Ekstremalne zjawiska pogodowe wpływają na plony, a to może przełożyć się na wyższe ceny żywności. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
5: Najbardziej mogą zdrożeć owoce i warzywa. Susza wpływa jednak również na ceny zbóż i pasz dla zwierząt oraz zwiększa koszty prowadzenia gospodarstw.
6: Koszty nam po prostu rosną, a bierzemy za produkty mniej.
5: Mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych i dodaje, że rolnicy liczą przede wszystkim na pomoc od państwa.
6: Program retencji wody, gospodarka wodna, dobry system ubezpieczeń, to jest podstawą.
5: Najbardziej zagrożone suszą są województwa kujawsko-pomorskie, północna część Mazowsza oraz części Wielkopolski i województwa zachodniopomorskiego.
3: O czym informował Krzysztof Płowecki.
1: Wiadomości Radia Plus.
3: Pokazy walk wojów i rycerzy, ale też ciekawe warsztaty. W Nowym Sączu trwa jarmark Świętej Małgorzaty.
7: Będzie można zobaczyć pokazy walk, będą warsztaty tańców dawnych, również występ zespołu muzyki dawnej, widowiskowy pokaz teatru ognia. Planujemy serię warsztatów dawnego rzemiosła, wykonywanie koszyków z wikliny, będzie to zielarstwo, drukarstwo, czerpanie papieru. Ponadto będzie można wybić pamiątkową monetę. Będzie również możliwość wykonywania pieczęci lakowych.
3: Mówi Beata Wierzbicka z Muzeum Ziemi Sądeckiej. Jarmark Świętej Małgorzaty w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu potrwa do godziny 18.
8: To był serwis informacyjny. Bardzo dziękuję. Teraz już przeboje z nutą nostalgii. To typowy przykład artystki jednego przeboju, bo tylko ten utwór Toni Braxton udało się wylansować, no ale za to przebój, który został z nami i zostanie na zawsze. Unbreak My Heart na początku tej godziny. Andrzej Jaszczyszyn. Dzień dobry.

0: To formacja Boys Town Gang na antenie Radia Plus. Jest niedziela, popołudnie, wolne. Jak pogoda u was dopisuje, to można wybrać się na spacer z psem lub na rower, albo połączyć jedno z drugim. Nie da się? Oczywiście, że się da. Franciszek Goguł i jego pies Dino ustanowili rekord Polski w najdłuższej podróży rowerowej człowieka z psem. Przejechali ponad 1000 kilometrów. Nie to, że pies jechał na rowerze, bo to byłoby dopiero wydarzenie. Pies jechał w specjalnym wózku. Pozdrawiam serdecznie. Gratuluję pobicia rekordu. Za chwilę Opus, Life is Life, a później Bonnie M, Ma Baker na antenie Radia Plus.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 100%. Jak tak, to Allegro.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
6: Po reklamie.

to zespół Bonnie M i piosenka Ma Baker. Słuchacie Radio Plus, przebojów z nutą nostalgii. Dzisiaj wieczorem wielkie emocje. Finał Mundialu 2026 zagra Hiszpania z Argentyną. Argentyńczycy bronią tytułu, Hiszpanie mają chrapkę na pierwsze miejsce. To nie tylko pojedynek gigantów drużyn, ale także dwóch wyjątkowych piłkarzy. Lionel Messi w Argentynie, 39 lat, a ciągle w wyśmienitej formie, i o 20 lat młodszy Yamal, który zagra oczywiście w Hiszpanii. Ciekawe, jak to dzisiaj będzie wyglądać. Mecz o 20, więc z pewnością ja obejrzę, choć jakimś wielkim fanem piłki nożnej nie jestem, no to jednak finał Mundialu zdarza się raz na 4 lata. Modern Talking teraz na antenie Radia Plus. You're my heart, you're my soul, a później Bajm.

Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. O godzinie 14 najnowsze wiadomości. Do 14 jeszcze będzie Aha i Take On Me oraz Alicja Majewska. A skoro zapowiedzi, to po 15 dzisiaj wakacyjny muzyczny alfabet Marka Środkiego. W wakacje wracamy do najciekawszych rozmów z całego roku. Więc dzisiaj kolejna powtórka. Z przyjemnością będzie można sobie posłuchać przebojów i rozmów o przebojach i muzyce. To wszystko po 15 u Marka Środkiego. Zapraszam was już teraz. Zaplanujcie sobie popołudnie z Radiem Plus.

0: Radio Plus. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
1: Po reklamie.

Za 3 minuty, godzina 14. Już za chwilę na antenie Radia Plus najważniejsze informacje, a później przeboje. Céline Dion zaśpiewa na początku, później będzie Zdzisława Sośnicka i Rockwell. Zapraszam, zostańcie z nami.

0: Pożar samochodu na A4 zablokowana jest trasa w kierunku Rzeszowa. Ludzkie kości znalezione w lesie w Kujawsko-Pomorskiem. To może być przełom w sprawie zaginięcia sprzed 2 lat. W USA dym znad Kanady. Sprawdzimy, co z finałem mundialu. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pożar samochodu na autostradzie A4. Trasa w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Auto zapaliło się na wysokości miejscowości Brzezie pod Krakowem.
1: Pojazdem podróżował wyłącznie kierowca, który opuścił samochód przed przybyciem służb. Na miejscu pracuje około 20 strażaków. W związku z prowadzonymi działaniami autostrada A4 w kierunku Rzeszowa jest całkowicie zablokowana.
0: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. To może być przełom w sprawie zaginięcia Jowity Zielińskiej. W lesie w miejscowości Lisiny w Kujawsko-Pomorskiem spacerowicze znaleźli ludzkie kości. Wszystko wskazuje na to, że to szczątki zaginionej przed 2 latami 32-latki. Potrzebne są jednak specjalistyczne badania.
2: Dyżurny policji w Rypinie został powiadomiony przez przypadkowe osoby, które spacerowały w lesie w miejscowości Lisiny o odnalezieniu kości, które mogły być ludzkie. Dziś już wiemy, że to są ludzkie kości. Obecnie trwają czynności mające na celu ustalenie, kim była ta osoba i w jakich okolicznościach doszło do jej śmierci.
0: Mówi Dorota Rupińska z policji w Rypinie. Jowita Zielińska zaginęła w lipcu 2024. 32-latka wracała rowerem z pracy i ślad po niej zaginął. Po pewnym czasie jej rower odnaleziono w lesie kilka kilometrów od domu. Blisko 1000 pożarów wciąż trawi kanadyjskie lasy. Dym zakłócił wydarzenia sportowe i kulturalne w kilkunastu stanach USA. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak, który śledzi wydarzenia za oceanem. Co z finałem piłkarskich mistrzostw świata?
3: No wszystko wskazuje na to, że powinien odbyć się normalnie. Nad północno-wschodnimi stanami USA, w tym nad rejonem Nowego Jorku, przeszły gwałtowne burze, które rozproszyły dym z kanadyjskich pożarów. Największe zanieczyszczenia powinny więc ustąpić jeszcze przed meczem. Do tej pory dym dotarł do co najmniej 19 stanów, doprowadzając do odwołania lub przełożenia wielu imprez, m.in. meczów bejsbolowych, mistrzostw Rowfest w Michigan, a także koncertów, parad czy biegów ulicznych. Od początku roku w Kanadzie wybuchło około 3,5 tysiąca pożarów, które strawiły prawie 2,5 miliona hektarów lasów.
0: O czym informował Jakub Krzyżak. Papież Leon XIV ponowił apel o pokój na świecie. Podczas urlopu w Castel Gandolfo wezwał, by nie zapominać o tych, którzy cierpią i umierają z powodu konfliktów. Podczas spotkania z wiernymi przestrzegł też przed logiką sukcesu i wielkości. Wśród uczestników spotkania z papieżem były grupy Polaków. Leon XIV pozdrowił pielgrzymów z Akademii Liturgicznej w Rzeszowie.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: To najbardziej aromatyczne zbiory. Rozpoczęły się lawendowe żniwa. Takich plantacji nie brakuje m.in. w Wielkopolsce.
5: Zaczynamy już ścinać, ponieważ wąskolistna lawenda i już przekwitła, czyli my ją jeszcze tam gdzieś, jeżeli coś jeszcze zostało z tych wąskolistnej, jeszcze docinamy, żeby ją uformować przed zimą, żeby ona na przykład wyda jeszcze kwiat gdzieś tam, powiedzmy, wrzesień, jak będzie ładna pogoda.
0: Mówi Marek Sujka, plantator z Biskupic Zabarycznych, i dodaje, że trochę inaczej jest z lawendą szerokolistną.
5: Ona już drugi raz nie wyda kwiatu, czyli ją trzeba już uformować już w każdy sposób możliwy, żeby ona odrosła troszeczkę i przygotowała się do zimy już na przyszły rok.
0: A z lawendy robi się m.in. olejki, kosmetyki czy syropy.
6: To był serwis informacyjny w Radiu Plus. Bardzo dziękuję. Kolejno 15, a teraz przeboje. Obiecana piosenka Céline Dion na początku. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: Słuchacie Radia Plus. Lata z nutą nostalgii. Świetnie ta piosenka pasuje do lata. Wszystko tu się zgadza. Donna Summer, summer, czyli lato. Hot stuff, hot, gorąco. A więc tak jak powinno być latem, choć z tymi temperaturami to różnie. Raz gorąco, raz chłodno, raz gorąco, raz chłodno, raz słońce, raz opady deszczu. No bardzo w kratkę mamy ten lipiec. Może sierpień będzie lepsze. Na naszej antenie już za moment Flames of Love i Fancy, a później Demis Roussos.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław.

Temistr Sos na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Wieczór to mecz o pierwsze miejsce mundialu Argentyna-Hiszpania, ale to także będzie wielkie widowisko. Amerykanie postanowili zrobić to w swoim stylu. Ma być oprawa podobna jak do tych, które towarzyszą finałom Ligi Amerykańskiego Futbolu, a więc będą występy muzyczne. No wszystko ma po prostu być przebogato, jak to w Stanach. Wiecie, tam jeńców nie biorą, jeżeli chodzi o tego typu wydarzenia. Więc można popatrzeć na mecz, a można też popodziwiać amerykański rozmach. To dzisiaj wieczorem. A propos Ameryki, no to jedna z najpopularniejszych komedii, najpopularniejszy amerykański aktor. To oczywiście gliniarz z Beverly Hills i słynny temat z tego filmu. Axel F. teraz w Radio Plus.

0: Duet Roxette na antenie Radia Plus, a już za chwilę jedna z moich ulubionych piosenek. Nie tylko z tej kategorii o miłości, ale generalnie piosenek. To będzie Nothing's Gonna Change My Love i Glenn Medeiros. Później jeszcze 2 plus 1, a o 15 serwis informacyjny. Po 15 zapraszam na wakacyjne wydanie muzycznego alfabetu Marka Sierockiego.
1: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Po reklamie.

Za 3 minuty 15. To niedzielne popołudnie z Radiem Plus. U nas muzyka, ale również rozmowa o muzyce. Już za chwilę muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Andrzej Szczyszyn, bardzo dziękuję za te wspólnie spędzone 3 godziny. Dobrej niedzieli wam życzę. Do usłyszenia.

0: reklama.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
0: Po reklamie.
3: Zderzenie pociągu z osobówką. Poważny wypadek niedaleko Ełku. Największy atak rakietowy na Kijów od początku wojny. Połączymy się z naszym reporterem. Hiszpania kontra Argentyna. Przed nami wielki finał mundialu. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pociąg towarowy zderzył się z osobówką. Groźny wypadek w Prostkach, niedaleko Ełku. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 68-letni kierujący samochodem marki Opel nie zastosował się do znaku B20 stop, w wyniku czego doszło do zderzenia z nadjeżdżającym pociągiem towarowym relacji Ełk-Białystok.
3: Mówi Waldemar Szyłak z policji w Ełku. Kierowca z urazem kręgosłupa został zabrany do szpitala. Kobiecie, która z nim jechała, nie stało się nic poważnego. Pociąg przewoził cysterny z olejem napędowym. Na miejscu wciąż pracują służby. Ruch kolejowy na linii Grajewo-Ełk został wstrzymany. Udało się zestrzelić 18 z 41 pocisków balistycznych. W nocy Ukraina odparła największy rakietowy atak Rosjan od początku wojny. Uszkodzone są m.in. budynki mieszkalne, akademik, kino i stacja metra. O szczegółach z Kijowa Ołek Biłecki.
5: W ciągu zaledwie 40 minut na ukraińską stolicę spadło powyżej 40 pocisków Iskander-M, Tyrkon oraz S-400. W wielu miejscach wybuchły pożary. Są zniszczenia w budynkach mieszkalnych. Zginęła jedna osoba, a co najmniej 15 zostało rannych. Od razu w kilku dzielnicach Kijowa słychać było eksplozje, a nad miastem unosił się toksyczny dym z pożarów. Jednym z najbardziej dotkniętych miejsc była stacja metra Łukijaniwska, niejednokrotnie atakowana przez Rosjan wcześniej, a na lewym brzegu miasta doszło do pożaru w centrum handlowym. Służba ratownicza w Kijowie także raportuje o zniszczeniu największego w Ukrainie centrum logistycznego. Po uderzeniu rosyjskich rakiet spłonęło kilka obiektów na obszarze około 100 tysięcy metrów kwadratowych.
3: Z Kijowa Ołek Piłecki. Ceny paliw znów pójdą w górę. Analitycy zapowiadają podwyżki na stacjach. Powodem są m.in. napięcia na Bliskim Wschodzie i wzrost cen paliw w rafineriach. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
6: Eksperci ePetrol.pl wskazują, że ceny paliw na stacjach rosną skokowo. W ciągu ostatniego tygodnia benzyna 95-oktanowa podrożała średnio o 21 groszy, a olej napędowy o 26 groszy. Analitycy tłumaczą wzrosty m.in. eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz wysokimi marżami rafinerii.
7: Uaktywniliście rebelianci Huti i ponownie zamknięto ciśninę Ormus.
6: Mówi Magdalena Robak z portalu ePetrol. W najbliższym czasie kierowcom ceny raczej się nie spodobają.
8: Drogie, za drogie.
9: Bardzo mnie pan tym pytaniem zdenerwował, bo są ceny okropne.
6: Eksperci oceniają również, że na pylonach mogą w przyszłym tygodniu pojawić się ceny powyżej 8 zł za litr.
3: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
10: Wiadomości Radia Plus.
3: To będzie starcie pokoleń. Z jednej strony Lamine Yamal, z drugiej Lionel Messi. Już dziś wieczorem wielki finał piłkarskich mistrzostw świata. Hiszpania zmierzy się z Argentyną. Ekipa Yamala straciła na tym mundialu tylko jedną bramkę. Messiego strzeliła najwięcej, 19. Co ciekawe, oba zespoły po drodze mierzyły się z Republiką Zielonego Przylądka i Austrią, mówi dziennikarz sportowy Przemysław Ofiara.
11: Drużyny, które po drodze miały swoje kłopoty, bo i Hiszpanie przeciętnie zaczęli ten mundial od remisu z Wyspami Zielonego Przylądka. Argentyńczycy, którzy mordowali się strasznie w tej fazie pucharowej. Oni wymęczyli zwycięstwo z Egiptem. Ja w ogóle cudem przeszli ten Egipt.
3: Bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo dają Hiszpanom.
11: Gdybym miał szybko wytypować, to wytypowałbym remis w podstawowym czasie gry. Taką mam czutkę tutaj, że to będą jednak bardziej szachy. Emocjonująca dogrywka i rzuty karne, które porwą nas wszystkich.
3: Pierwszy gwizdek o 21:00.
12: Niedzielne popołudnie, Radio Plus, Marek Sierocki, zaczynamy muzyczny alfabet. Moim i Państwa gościem jest dziś...
13: Danuta Błażejczyk. Dzień dobry.
12: A rozmawiać będziemy o piosenkach Danuty Rin, między innymi.
14: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Na bis.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, Marek Sierocki, moi i Państwa gościem Danuta Błażejczyk. Witam Cię raz jeszcze serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Gdzie ci mężczyźni? To już za nami, to wielki hit Danuty Rin w Twoim repertuarze, bo niedawno ukazała się płyta z największymi przebojami Danuty Rin właśnie w Twoich interpretacjach. Jaki był powód wydania tej płyty?
1: Bo to są przede wszystkim piękne piosenki, a poza tym sytuacja jest taka, że Danusia w tym roku, gdyby żyła, obchodziłaby 90. urodziny.
0: Mhm. Rok jest ogłoszony rokiem Danuty Rin.
1: Tak. Tak. A dla mnie Danusia była bardzo ważnym człowiekiem, bo odstąpiła nam swoje mieszkanie, bardzo nas wspierała.
0: Właśnie to ciekawa historia, bo ona wyjechała wtedy
1: do Stanów
0: Zjednoczonych, a ty wraz z mężem byliście młodym małżeństwem, nie bardzo mieliście gdzie mieszkać i ona
1: odstąpiła wam swoje mieszkanie. Kiedy graliśmy w Złym Zachowaniu i wtedy wszyscy bardzo się przyjaźnili, i Włodek Korcz, i Andrzej Strzelecki, i Wojciech Młynarski, i Danusia Rin. To była taka grupa naprawdę wielkich przyjaciół. I jak Danusia się dowiedziała, że nam się skończyła możliwość wynajęcia mieszkania, a no mówi, to świetnie się składa, bo ja akurat wyjeżdżam do Stanów, będziecie u mnie mieszkali. I właściwie mieszkaliśmy za symboliczne pieniądze, bo za czynsz, a warunki były naprawdę piękne, bo Danusia miała wtedy takie trzypokojowe mieszkanie na Czerniakowskiej. Odstąpiła nam wszystko, łóżko, kuchnię, pokój, własny barek, który wtedy wyglądał. Ja to podkreślam, bo barek Danuty Rin w 1986 roku to wyglądał jak sklep Peweksu. Mhm. A my byliśmy bardzo młodzi. Niektórych rzeczy wcześniej nie próbowaliśmy. Mhm. Więc, ale odkupiliśmy.
0: Do czego nie zachęcamy naszych słuchaczy? Rok 1986 wspominasz, to był też rok bardzo dobry dla ciebie.
1: Bardzo dobry, bo w tym roku ukazała się moja płyta i patrzę, 40 lat. Moja pierwsza płyta Long Play, gdzie naprawdę staram się, żeby ta płyta się ukazała znowu w podobnej wersji.
0: Winylowej.
1: Tak, winylowej, bo jednak jest taki sentyment do płyt winylowych. Ja sama mam bardzo dużo tych płyt i jednak jak się puści taką płytę, jak się siada, to zupełnie jest inny klimat.
0: Powiem ci, że są firmy specjalizujące się na świecie w wydawaniu płyt winylowych, ale takich, że z jednej matrycy jest robiony tylko jeden egzemplarz. To są drogie dosyć.
1: No właśnie tak pomyślałam,
0: ale brzmią niesamowicie.
1: No, mnie raczej na to nie stać.
0: Ale myślę, że taka reedycja winylowa bardzo by się spodobała twoim fanom.
1: Robimy wszystko, żeby tak się stało.
0: Super.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Napis.
3: Reklama. Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
16: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
17: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
18: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Kto ma tyle wdzięku, co ja? Danuta Błażejczyk, naszym gościem. Danusia Rin miała naprawdę wiele wdzięku. Ja kiedy obserwowałem ją i na żywo, i w telewizji podczas jej występów, to rzeczywiście było widać, że ona ma niesamowity urok i wdzięk.
1: Taka prawda. Wyjątkowa kobieta.
0: Czy była też twoją jakąś mentorką, twoją nauczycielką?
1: Tak, Danusia bardzo nas wspierała. Czuła się tak, jak gdyby po powrocie ze Stanów, czuła się jak gdyby obowiązku, żeby się zaopiekować nami. Także bardzo nas wspierała, bardzo nam pomagała, radziła, z kim pracować, kto może napisać fajną muzykę, kto może napisać fajny tekst, gdzie być ostrożnym w sytuacjach takich zawodowych. Raz tylko się nie sprawdziło, bo przestrzegała mnie przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych, kiedy jechałam ze Zdzisławą Sośnicką i ze Zbyszkiem Wodeckim. Mówiła: uważaj, bo dzidka to jest hetera. A potem okazało się, że Zdzisława Sośnicka jest jedną z piękniejszych osób w branży, nie tylko jeśli chodzi o jej osiągnięcia zawodowe, ale jest cudownym człowiekiem.
0: Dokładnie tak. Mogę to potwierdzić. I Danuta Rin też była takim cudownym człowiekiem.
1: Danusia była cudna i miała właśnie masę wdzięku. Była taka puszysta i potrafiła z tego zrobić atut. To jest bardzo wielka rzecz.
0: Myślę, że tak, że to był atut, ale też miała niesamowity głos i niesamowite poczucie swingu. Dla mnie była taką swingującą, nawet jak śpiewała popowe piosenki, to czuło się ten
1: puls, tak.
0: Puls u niej taki swingowy, co?
1: Tak. I może dlatego, jak miałam taką sytuację, kiedy, bo Włodzimierz Korcz większość utworów napisał Włodek Korcz dla Danuty Rin, no i dla mnie napisał moje takie kultowe piosenki. Ale Włodek mnie zna z tego, że ja mam troszeczkę takie ADHD zawodowe, że parę rzeczy chcę robić na raz i jak była sytuacja z okazji mojego 35-lecia, napisał wtedy duet dla mnie i dla Alicji Majewskiej. To była piosenka Nie zamykajmy się od środka, ale też mówi: wiesz co, jak ty masz tyle tej energii, to może pomyśl o tym, żeby zorganizować taki festiwal, który będzie poświęcony Danucie Rin. Łączy was i poczucie humoru, tak zwana puszystość, poczucie swingu. Mówi, może dobrze było, żeby akurat kultywować jej pamięć, bo była naprawdę niesamowitą osobą, poza tym miała cudowne piosenki, ponadczasowe.
0: Tak.
1: I w tym roku będzie 11. edycja Danuta Rin Festival. I to poznanie piosenek Danusi Rin spowodowało, mówię, Boże kochany, coś muszę z tym zrobić, bo to są naprawdę genialne piosenki. Ludzie muszą słyszeć. Poza tym tak długo żyją artyści, jak długo śpiewamy i słuchamy ich piosenek. Więc po prostu ta płyta po to powstała.
2: Muzyczny alfabet. B. Jak Danuta Błażejczyk.

0: Tet na Santago.com. Baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata. Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
5: Po reklamie.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, za nami piosenka Prowizorycznie. To kompozycja Janusza Senta, słowa napisał Wojciech Młynarski. Piosenka z repertuaru Danuty Rin, a śpiewała inna Danuta, nasz dzisiejszy gość, Danusia Błażejczyk. Pięknie zaśpiewane.
1: To jest piękna piosenka, naprawdę Prowizorycznie. I teraz szykuje się do zaśpiewania tej piosenki Laura Szafran.
0: Wow.
1: To też będzie perełka.
0: Myślę, że tak. Myślę, że jak Laura zaśpiewa ten utwór, to tak jak powiedziałaś, będzie perełka. Z kim nagrywałaś album z piosenkami Danuty Rin?
1: Pracowałam z Arturem Grudzińskim i z moją sekcją, ale tutaj wiele aranży jest jeszcze wsparte o sekcję dętą. Artur Grudziński pisał wszystkie aranżacje. Artur poza tym śpiewał. Tutaj chórki, śpiewała tu też moja Karolinka i Ludmiła Małecka. Także to można powiedzieć, że to była taka płyta, produkcja rodzinna.
0: Mm-hmm. Mąż też wspomagał cię przy nagraniu
1: tak,
0: płyty?
1: Tak, Andrzej grał we wszystkich utworach, grał na bębenku.
0: Na bębenku, czyli na perkusji i na jakichś instrumentach perkusyjnych, tak?
1: Tak, i instrumentach perkusyjnych, tak.
0: Super. Dzięki temu ta płyta brzmi no naprawdę dobrze, bo ja uważam, że w czasach technologii takich cyfrowych, gdzie wspomagamy się komputerami, lupami, to jednak brzmienie żywych instrumentów robi różnicę.
1: Poza tym ja jestem jednak tradycjonalistką, jeśli chodzi o muzykę, i wydaje mi się, że nawet jak jest zagrany samym fortepianem, a jest piękna muzyka, to już nie trzeba nic zadawać. To są tak wspaniałe teksty. Wojciech Młynarski, Agnieszka Osiecka, Magda Czapińska. To naprawdę ponadczasowa. Ernest Bryl. O. No tak. To jest cała śmietanka.
0: Myślisz, że ten repertuar mogliby też dzisiaj wykonywać młodzi artyści?
1: Ja mam przykład podczas festiwalu, Danuta Rin Festival. Młodzi ludzie wynajdują takie perełki, o których istnieniu ja w ogóle nie wiedziałam. Poza tym, co jest jeszcze ważne na tym podczas tego festiwalu? To są wszystko autorskie aranżacje i autorskie wykonania. Tutaj na naszym festiwalu nie ma kopiowania. Ja jestem w ogóle przeciwna, bo tak jak jest kopiowanie, że się sprawdza w pewnych tekstach, czy materiał, czy w egzaminach, czy jest materiał skopiowany, tak samo ja dostaję piany, jak widzę, że ktoś kogoś naśladuje.
0: No tak.
1: To jest nieprawdziwe.
0: A powiedz, kiedy odbędzie się ta 11. edycja festiwalu Danuty Rin?
1: No oczywiście na jesień, bo jesień jest taką porą roku, gdzie nam się ten festiwal... Musimy mieć czas na to, żeby młodzi ludzie się przygotowali.
0: Tak.
1: Więc to będzie na pewno jesień. Do tej pory zawsze to był listopad. W tej chwili zobaczymy, czy to będzie listopad, czy to będzie październik, ale na pewno będzie jesień. Poza tym bardzo byśmy chcieli, ponieważ jest duże zainteresowanie takiej grupy, bo festiwal jest w kategoriach dwóch, od 12 lat do 18 i od 19 do 35. Ale jest duże zainteresowanie grupy powyżej 35.
0: Ja, zrób!
1: No tak, ale
0: zrób to... edycję dla tych.
1: Ja bardzo bym chciała, więc staram się o środki, bo to o to chodzi.
0: No
1: o budżet.
0: Dasz sobie radę.
1: Damy radę.
0: Kolejne piosenki z repertuaru Danuty Błażejczyk i Danuty Rin w drugiej godzinie naszego muzycznego alfabetu.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Na bis.

0: Reklama.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka, 100% taniej. A produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
3: Hej, słyszeliście, że w Pekao Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest Pekao Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pekao.bp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie.
6: Kto zostanie mistrzem świata? Przed nami finał piłkarskiego mundialu. Potężna burza nad Polską, ostrzeżenia IMGW dla 13 województw. Będzie też dzieło sztuki wykonane przez mieszkańców Krakowa. Stworzyli wyjątkową mozaikę. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Już tylko godziny dzielą nas od wielkiego finału piłkarskiego mundialu. Broniąca tytułu Argentyna zagra z mistrzami Europy, Hiszpanią. To ogromne szczęście znaleźć się w takim miejscu. Chcemy przede wszystkim cieszyć się tą chwilą. Właśnie dzięki temu spokojowi możemy skupić się wyłącznie na meczu i zrobić wszystko, by mieć szansę wygrać. Mówił trener Hiszpanów Luis de la Fuente. Argentyna na mistrzostwach strzeliła najwięcej, bo aż 19 bramek. 8 razy piłkę w siatce umieszczał Lionel Messi. Hiszpania straciła tylko jedną bramkę i to właśnie na tę wskazują bukmacherzy. Trener białoniebieskich Lionel Scaloni stwierdził, że nie zmienił nic w przygotowaniach do meczu. Przygotowujemy się dokładnie tak samo jak do każdego innego meczu. Nie możemy zaprzątać sobie głowy tym, że to finał mistrzostw świata, bo wtedy tracimy koncentrację. Musimy zagrać swoją najlepszą piłkę i zobaczymy, jaki będzie wynik. Przypomnijmy, pierwszy gwizdek finału o 21:00. W wiadomościach wracamy do miejscowości Prostki w Warmińsko-Mazurskiem. Tam osobówka zderzyła się z pociągiem towarowym. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Wiadomo, jak doszło do wypadku?
7: Nieoficjalnie dowiedziałem się, że kierowca uderzył w pociąg, gdy ten znajdował się już na przejeździe. Policja na razie potwierdza jedynie, że 68-latek nie zatrzymał się przed znakiem stop.
8: Grupa zdarzeniowa pracuje na miejscu zdarzenia, która ma ustalić przebieg zdarzenia.
7: Mówi mi podkomisarz Waldemar Szyłak z Policji w Ełku. Kierowca z urazem kręgosłupa został zabrany do szpitala śmigłowcem LP. Pasażerka nie odniosła poważniejszych obrażeń, została opatrzona na miejscu. Nie było innych ofiar, pociąg przewoził cysterny z olejem napędowym.
6: Ruch na linii Grajewo-Ełk pozostaje wstrzymany, nie wiadomo jak długo potrwają utrudnienia. Kolejne burze przechodzą nad Polską. IMGW wydało ostrzeżenia dla 13 województw. W najbliższych godzinach niebezpiecznie będzie w centralnej, południowej i wschodniej części kraju. Alerty drugiego stopnia obowiązują na południu Polski. IMGW ostrzega, że po przejściu nawałnic trzeba będzie uważać na gwałtowne wzrosty stanów wody.
9: Wiadomości Radia Plus.
6: Tysiące szkiełek, dwa dni pracy i wspólne dzieło sztuki. Na Placu Nowym w Krakowie mieszkańcy stworzyli wyjątkową mozaikę. Powstała z odłamków szkła, które przekazało Krakowskie Muzeum Witrażu.
10: Pokażecie mi, jak takie szkiełko przykleić. Co ty masz teraz w ręce?
11: Cement chyba? Trzeba wziąć jakieś, nie wiem, szkiełko takie. Dopasować jakieś miejsce, przyczepić.
12: Wypełniamy, żeby były blisko siebie, tak, żeby pasowały coś, żeby się dało stworzyć takiego.
10: No i jak ci się podoba?
13: Bardzo.
12: Jest naprawdę bardzo fajnie. Można się wykazać kreatywnie, trochę potworzyć.
6: Mówili uczestnicy wydarzenia, z którymi rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niseczyńska. Mozaikę można podziwiać na Placu Nowym na krakowskim Kazimierzu.
14: Niedzielne popołudnie, Radio Plus, Marek Sierocki. Rozpoczynamy drugą godzinę spotkania z piosenkami. Danuta Terin w interpretacji naszego dzisiejszego gościa, a jest nim...
15: Danuta Błażejczyk. Zapraszam Państwa serdecznie.
9: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Na bis.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, za nami piosenka Czas zrobił swoje. To kompozycja Seweryna Krajewskiego
1: i Magda
0: Czapińska napisała słowa, no i Danuta Ryń śpiewała ten utwór. Seweryn to jest genialny kompozytor, naprawdę. Nie bójmy się tego określenia i poza tym taki romantyk polskiej piosenki, co?
1: Jak śpiewam piosenki Seweryna, to publiczność jest od razu takie wahadło, czyli ludzie się ruszają, ponieważ muzyka Seweryna ma niesamowity puls w sobie.
0: Tak.
1: Także
0: pomimo tego, że jest czasami nastrojowa i taka romantyczna, to jest w niej coś takiego, że chce się kołysać, chce się bujać, chce się bawić przy niej.
1: I jest nieprzekombinowana.
0: No tak. Ty masz doświadczenie w śpiewaniu piosenek Seweryna Krajewskiego, ale też masz doświadczenie chórzystki, bo przecież zaczynałaś u boku królowej Maryli.
1: Tak.
0: To niezła chyba szkoła życia.
1: Bardzo dobra szkoła. Wspominam ją z wielkim sentymentem do tej pory i bardzo Maryli kibicuję w tym wszystkim, co robi, bo tak naprawdę to jest prawdziwa gwiazda polskiej estrady.
0: Tak, no ostatnio świetny comeback, jeżeli można użyć tego słowa, chociaż ona zawsze była, jest i pewno będzie popularna. Ale ta płyta, duety z młodymi artystami, nowe wersje jej słynnych hitów, naprawdę coś
1: tu bym się troszeczkę...
0: Tak?
1: No, ja jednak mam sentyment do tamtych wersji.
0: Wiesz,
1: no ale dobrze, niech najważniejsze, żeby młodzież śpiewała te piosenki.
0: A wiesz, że mnie bardzo się podoba Remedium zaśpiewane w duecie Maryla Rodowicz i Krzysiek Zalewski. I wiesz co, może to jest obrazoburcze, ale bardziej mi się chyba ta nowa wersja podoba od oryginalnej. Naprawdę, Krzysiek dał nowe życie tej piosence. Czasami warto nagrywać z młodymi.
1: Maryla zawsze była osobą, która chciała próbować, chciała zmieniać. Także to jest, jeśli chodzi o artystę, to jest bardzo istotne, żeby chcieć iść do przodu.
2: Muzyczny alfabet. B. Jak Danuta Błażejczyk.
3: Reklama.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
6: Na paznokcie.
5: A może na ratę? Za nowego SUV-a od Bajk.
7: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, taki cud.
1: I miód.
0: I miód. To nasz dzisiejszy gość Danuta Błażejczyk. Wyjątkowo nie piosenka z repertuaru Danuty Lin, tylko z twojego, bo to był ogromny sukces na festiwalu w Opolu wiele lat temu, ale też w zeszłym roku pojawiłaś się w koncercie Super Jedynki obok rockmenów. Takich z krwi i kości pojawiłaś się i ty, i zaśpiewałaś, i owacje w amfiteatrze opolskim.
1: Tak, i ludzie nie spali, czekali do końca.
0: Czekali, no, no proszę pani.
1: No dla mnie to było wielkie przeżycie, bo ta piosenka czekała 40 lat na to, żeby ją wykonać ponownie w Opolu.
0: Naprawdę nie śpiewałaś jej?
1: Przepraszam, śpiewałam. Taki był koncert, kiedy śpiewałam z Rysiem na krawędzi nocy i dnia. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokocha. I właśnie taki cud i miód. Ale to było, Jezu, to było bardzo dawno też.
0: To ci powiem, kiedy to było. 2002 rok.
1: A widzisz. Czas tak pędzi, że...
0: galopuje. Coraz szybciej, co?
1: Coraz szybciej, tak.
0: Teoria względności czasu. No on płynie tak samo, tylko nam się wydaje, że płynie szybciej, z roku na rok. No dobrze, Danuta Lin w tym roku świętujemy. Rok tak. Danuty Lin, bo gdyby żyła, kończyłaby 90 lat. Młodzi ludzie sięgają po jej piosenki. To jest zadziwiające, co?
1: Dlatego, że to jest ponadczasowa muzyka i ponadczasowe teksty, które są, można powiedzieć, użyteczne w każdych okolicznościach przyrody. Przecież jak się posłucha piosenki właśnie Czas zrobił swoje, to ludzie, młodzi ludzie płaczą, dlatego że to jest taki niesamowity tekst. Nagle każdy ma jakieś swoje odniesienia i takie życiowe. I właśnie to jest dusza Danki w tym wszystkim.
0: Mhm. I pani Danuta Lin była też pedagogiem, bo wychowywała tak. młodych artystów. Ja pamiętam, kiedyś zadzwoniła do mnie i dostarczyła mi płytę z nagraniami swoich podopiecznych. To były u mnie młode wokalistki. Kilka z nich gdzieś tam potem zaistniało w tym takim prawdziwym show biznesie. To fajne, że artyści, którzy mają spore doświadczenie, też sporą wiedzę teoretyczną i praktyczną, potrafią ją przekazać młodszym. Tak. To jest bardzo...
1: chcą się dzielić.
0: Chcą się dzielić.
1: I to mają jest... na to czas. Bo
0: i pani Danuta to robiła świetnie.
1: Tak, Danusia robiła to naprawdę z wielkim sercem, dlatego że mówiła, że dla niej było też istotne to, że w momencie, kiedy starała się zaistnieć artystycznie, zawodowo, bardzo dużo ludzi jej pomogło. I uważa, że to jest obowiązek każdego z nas, żeby jak gdyby oddać to również innym ludziom.
0: Ja pamiętam takie spojrzenie Danuty Lin. To było takie spojrzenie z uśmiechem, z takim oczkiem wysyłanym do widza i tak trochę z przymrużeniem oka. Miała niesamowity dystans do siebie, co?
1: Tak, tak. Był taki program telewizyjny zresztą w Opolu, Rin Show, gdzie chyba Andrzej Zaorski był reżyserem i zresztą prowadzącym. Jeden z cudniejszych programów telewizyjnych opolskich. I tam Danusia naprawdę tak czadu, bo tam między innymi była piosenka, której niestety nie ma na płycie, Obejmę dozorcostwo. Kiedy przebrała się w taki tradycyjny fartuch, jak wtedy miały panie sprzątające granatowy jakiś szar z wiaderkiem, przyszła z miotłą i potem przeistoczyła się z pióra i tak dalej, piękna sukienka. To był pomysł. Poza tym Danusia miała takie ciągoty, tęsknoty aktorskie. Zresztą
0: Zagrała w kilku filmach i ja myślę, że te występy opolskie, które czasami telewizja przypomina, to są takie małe jakby etiudy aktorskie. Tak. Ona nie tylko fantastycznie śpiewała, ale też potrafiła stworzyć taki swój wizerunek, zagrać tę piosenkę w jakiś sposób.
1: I właśnie miała to szczęście, że w tych programach, bo były programy telewizyjne i filmy, w których grała, że ona miała szansę zaistnieć, spełniać się.
0: Chcielibyśmy państwa zaprosić już dziś o godzinie 19:00 wielki koncert z piosenkami z repertuaru Danuty Lin.
1: W amfiteatrze w Parku Sowińskim, gdzie będą występowały artystki różnych pokoleń, śpiewające różne gatunki muzyczne. Wszystko w hołdzie dla niej.
0: Super.
1: I będą filmy archiwalne, gdzie będzie można zobaczyć Danusię w akcji.
0: Raz jeszcze zapraszamy już dziś o godzinie 19:00 Park Sowińskiego w Warszawie. Wspólnie z Marią Szabłowską będę miał przyjemność poprowadzić ten koncert, a usłyszymy niezapomniane piosenki Danuty Lin.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Na bis.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
4: Połącz przyjemne z pożytecznym. Dosłownie. Tylko do 15 września w Mini Stunek trwa akcja Jazda Testowa dla Natury. Każda jazda testowa elektrycznym Mini to jedno posadzone przez nas drzewko. Kupisz elektryczne Mini? Posadzimy aż 10 drzewek. Jesienią razem z Wami i Nadleśnictwem Gdańskim zasadzimy zebrane drzewka w trójmiejskich lasach. Odwiedź jeden z naszych salonów i dołóż swoją cegiełkę, a właściwie drzewko. Zaprasza Mini Stunek. Gdynia, ulica Druskiennicka 1A. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 59.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, za nami piosenka Jestem Dobra, małżeński duet, pani Czubaszek i pan Karolak. Słowa Marysia Czubaszek, świetne muzyka słowa. Wojtek Karolak, ona pisała sama świetne słowa. Właśnie gdybyśmy mieli stworzyć taką galerię autorów, to na pewno pani Marysia byłaby w niej.
1: W czołówce.
0: W czołówce, tak. Piękna piosenka. I pięknie zaśpiewana, muszę ci powiedzieć. Zaskoczyłaś mnie tą płytą. Zdradzę państwu, że niedawno z Danusią mieliśmy takie spotkanie w Bemowskim Centrum Kultury, które miałem przyjemność prowadzić rozmowę z Danusią, bo to nie był wywiad, to była taka rozmowa o karierze, przerywana twoim śpiewaniem. Piękny kontakt nawiązałaś wtedy z tą publicznością.
1: Bo ja uważam, że bez publiczności nie ma artysty.
0: Mhm.
1: Jesteśmy... Nam oni są potrzebni jak woda, powietrze, a tam akurat była taka publiczność, która świetnie reagowała.
0: Znała twoje piosenki, ja obserwowałem to, panie i panowie podśpiewywali te wszystkie utwory, które śpiewałaś. No i też oklaski były takie szczere i prawdziwe. To jest ważne dla artysty.
1: Oczywiście,
0: nie?
1: Że tak.
0: Często występujesz też w towarzystwie swoich koleżanek.
1: Jest taka grupa, to się nazywa Kobiety Mazowsza, gdzie właśnie są dziewczyny różne pokoleniowo. Najmłodsza jest chyba Ewelina Flinta. Nie, Kasia Dereń. Ale jest tam między innymi Laura Szafran, Beata Molak, Monika Urlik. Izata Janowska czasami występuje z nami, Olga Szamańska i Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczym.
0: Bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za wspomnienie Danuty Rin. Dziękuję ci bardzo serdecznie.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, drodzy państwo.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Na bis.

0: Reklama.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Połącz przyjemne z pożytecznym. Dosłownie. Tylko do 15 września w Mini Stunek trwa akcja Jazda testowa dla natury. Każda jazda testowa elektrycznym Mini to jedno posadzone przez nas drzewko. Kupisz elektryczne Mini? Posadzimy aż 10 drzewek. Jesienią razem z Wami i Nadleśnictwem Gdańskim zasadzimy zebrane drzewka w trójmiejskich lasach. Odwiedź jeden z naszych salonów i dołóż swoją cegiełkę. A właściwie drzewko. Zaprasza Mini Stunek. Gdynia, ulica Druskiennicka 1A. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 59.
0: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.

0: Mama.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Już jest nowy salon Vestiun Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestiun. Vestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: na mediaexpert.pl.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Po reklamie.

0: Radio Plus. Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media.

0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za Twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stulek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
4: Po reklamie.

0: reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
3: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel crash.

0: Ford Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Połącz przyjemne z pożytecznym. Dosłownie. Tylko do 15 września w Mini Stunek trwa akcja Jazda Testowa dla Natury. Każda jazda testowa elektrycznym Mini to jedno posadzone przez nas drzewko. Kupisz elektryczne Mini? Posadzimy aż 10 drzewek. Jesienią razem z Wami i Nadleśnictwem Gdańskim zasadzimy zebrane drzewka w trójmiejskich lasach. Odwiedź jeden z naszych salonów i dołóż swoją cegiełkę, a właściwie drzewko. Zaprasza Mini Stunek. Gdynia, ulica Druskiennicka 1A. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 59.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus. Reklama. Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
0: Po reklamie.
2: Let's go, girls.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Udane wakacje są jak piosenki. Powinny być przebojowe. I tego wam życzę. Andrzej Piaseczny, Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska. Najserdeczniej i najsłoneczniej pozdrawiam Was z hamaka. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.